zasnąć. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest felony. Gada do ciebie Sandman.

0: dla siebie osobiście zdrowia życzę, dla moich dzieci szczęścia, zgody w domu, a dla wszystkich ludzi w Polsce, żeby nam się lepiej żyło i żeby był spokój na całym świecie.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy w Czwórce.

Furka. Furka. Rap, gra. Gra, rap, gra. Rap, gra.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: That's the group. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami Wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
4: Halo Gdynia
3: i okolic.

na klipach pokazywał im sceny na gości. Jak przydałby pościg, iść gdzie natura. My ludzie prości, niby głośni w głębi. Wiem, że tam tłam jojo, jaki miałaśki. Podnieś na pułap, robisz moszpit, od stoczni do spotka. Czekam na plop, jojo, jaki przydałby pościg, iść gdzie natura.

rapper sam sprząta. Yo. Ty opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo.

rakiety. Mocno, ostro, prosto do mety. Lecę w kosmosach do Andromedy. Niestety, niszcząc tam całe planety. Bombardowanie orbitalne, rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym. Śnię na jawie, wywracają się oczy. Ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej, dosyp, czuję w głębi trzewin. Nigdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i straż.

0: Długo mnie nie było, nie?
1: Aha. 2-0, 2-0.
0: Aha. Numer raz zawsze spoko. Mhm. Siemanko, jestem.

przykładzik, tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem if no a samym olednych. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni

0: mieć kucyk.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć, kliknij.

Tak, w radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Pięknie w restauracji stać nas było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
4: Teraz mamy za to wolność.
5: A nie wolność to
4: wszystko.
5: Podobno kochają wolność, no.
6: Proszę pana,
7: wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
8: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
9: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panie Andrzeju.
8: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

0: jeszcze wczoraj jak choinka obwieszony łańcuchami latałem obok najlepszych bomb. Teraz w tresie Patagonii kamperem do Katalonii ktoś skanuje mnie jak QR kod.
1: Jakiego mnie wolisz od Sodomy do Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić, kręcę TikTok w czasie wojny, on jest zwrócony, mam za ciężki lot.

sądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz, w tramwaju mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów. Narodowe to hobby. Dzień dobry.

zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria, siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątam

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy. Kupiłem sobie żelazko, wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny porządek.

0: No pokaż, kumplowi nie pokażesz.
1: Kasia Dydo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. Zostańcie z nami, mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Po 16 towarzyszę Wam w drodze do domu, umilając popołudnia dobrą muzyką, ciekawymi tematami i sporą dawką humoru. W cyklu Najlepsze z Najlepszych przypominamy najciekawsze momenty audycji Po Robocie. Kuba Jamrozek ponownie zabierze Was na wspólną podróż przez to, co w jego rozmowach było najlepsze. Posłuchajcie.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Pytamy Was dziś o to, czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać. I tym rozmawiamy w czwórce. Zresztą to pytanie pojawiło się też w naszej sądzie wideo, którą znajdziecie i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku czwórki. Michał w komentarzu napisał tak, jeśli jedna strona się zaangażuje. Chociaż dochodzę do wniosku, że to chyba dwie powinny. To jak to jest? Czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać?
4: Myślę, że tak, ale to tylko dla ludzi bardziej świadomych.
5: Czyli dwie świadome osoby muszą spotkać się w wakacje.
4: Takie, które by chciały kontynuować swoją znajomość. Myślę, że tak.
5: Miałaś wakacyjną miłość?
4: Wakacyjną? Pewnie tak. Kiedyś tam była.
5: Oj. Paweł, Łukasz, Mariusz?
4: Darek.
5: Darek.
4: Darek. Darek.
5: A to gdzie się spotkaliście?
4: To był wyjazd na obóz w Góry Świętokrzyskie. No, ale na pewno to nie przetrwało.
3: A wasze zdanie jakie? Czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać? Dzisiaj imiona mogą się pojawiać, dwa już teraz, na przykład Martyna i Andrzej, których w sieci możecie znać jako w Miłoczasie. Halo, halo, dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, witamy.
7: Cześć.
3: Martyno, Andrzeju, morze, góry czy jednak zagraniczny kurort? Gdzie według was najłatwiej się zakochać?
6: Wszędzie, to nie ma znaczenia. Myślę, że destynacja nie ma znaczenia. Ważna jest osoba po drugiej stronie.
7: Tak jest. Ważne są bardziej same okoliczności wakacyjne, jako właśnie zbiór tych okoliczności, a nie konkretne miejsce.
3: To pogadajmy trochę o tym, czy historia waszego poznania to jest w jakiś sposób historia wakacyjnej miłości, może zauroczenia wakacyjnego, czy zupełnie nie?
6: Zupełnie nie, to jest historia zakochania mieszkaniowego, ponieważ wynajęłam od mojego męża, wówczas przyszłego, pokój.
7: Natomiast jest jedna wspólna cecha, która łączy i wakacje, i

0: sposób naszego poznania, ponieważ poznaliśmy się w COVID-zie. I to na samym początku tego COVID-a, na samym początku lockdownu, więc okoliczności też nie były tak całkowicie normalne, tylko wyjątkowe, odmienne od codzienności.
1: To teraz ja nie wiem, czy ja was mogę o to pytać, bo wy jesteście razem, tworzycie parę. Czy kiedykolwiek mieliście swoje wakacyjne miłości? Tak patrząc nawet na te lata nastoletnie.
2: Tak, i chyba właśnie to była taka domena nastoletnich miłostek, tak bym nazwała to, miłostki, i ja miałam ich masę, byłam bardzo kochliwą dziewczyną. Natomiast nie przenosiły się one potem do codziennego życia, z reguły wraz z jakimiś koloniami albo wyjazdami niestety się kończyły.
1: Martyna, to, ja jaki, to jeszcze Martyna, jak zdradzi, jakie to imiona, to Jarosław, Grzegorz, Patryk, Sebastian.
2: Ja to pamiętam Dobromir. Takiego jednego Miłosza.
1: Miłosz. Dobra, zapisuję, to wszystko jest notowane. Andrzeju, a u ciebie?
0: U mnie podobnie, tych miłostek było sporo w czasach nastoletnich, w czasach szkolnych, właściwie to z każdej gdzieś tam kolonii, z każdego wyjazdu wracało się gdzieś z serduszkiem mocniej bijącym, także tak, było tego dosyć dużo.
1: Mocniej bijącym, ale też rozpadającym się po pewnym czasie, bo to w dużej mierze też są takie historie.
0: Najczęściej tak, niestety w większości sytuacji to serduszko gdzieś tam pękało.
1: Razem z nami Michał. Halo, halo, cześć Michale.
3: Cześć, Kubo.
1: Szczęśliwie zakochany czy nie?
3: Myślę, że tak.
1: No to fantastycznie, ale czy to jest twoje... No, nie wakacyjna
3: nie,
1: miłość.
3: Nie jest to wakacyjna miłość. Jest to zimowa miłość.
1: A, zimowa. No chociaż z drugiej strony, jak pomyśleć o grudniu i czasie wolnym w grudniu, to też są wakacje, tyle że zimowe.
3: To był marzec.
1: No to teraz mi sprawę skomplikowałeś trochę. Michale, czy wakacyjna miłość jest w stanie przetrwać?
3: Ja myślę, że to nawet dobrze, że niektóre... Może, możliwe, że tak, ma prawo przetrwać, ale to dobrze, że nie przetrwają. A to z tego względu, że gdyby ta wakacyjna miłość przetrwała, to nie byłaby taka romantyczna, to nie byłaby tak chętnie wspominana, nie byłaby taka wow, nie byłaby taka, nie byłoby takich wspomnień, więc to chyba dobrze.
1: No to jak ona miała na imię?
3: Joanna.
1: Joanna. Pozdrawiamy Asię, jeśli nas słucha, ale obecną partnerkę też.
3: Mam nadzieję, że jedna z nich nie słucha.
1: Dobra. To w takim razie niech to nasze spotkanie zostanie tajemnicą. Michale, dzięki wielkie za ten telefon.
3: Cześć, trzymaj się.
1: A jakie jest wasze zdanie? Czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać? Ta, która rozpoczęła się 20-30 lat temu, kiedy byliśmy na przykład 13-latkami albo 15-latkami, czy to ma szansę jakkolwiek potem przetrwać? Chociaż przypominam cały czas, że my rozmawiamy dzisiaj też o takich sytuacjach, kiedy jesteśmy dorosłymi ludźmi i spotykamy kogoś na wakacjach na przykład. No i potem to, co z wakacji bierzemy do takiego codziennego życia przez cały rok. To też jest jakiś scenariusz na życie.
4: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online. House Beats.

0: Po 16 towarzyszył Wam w drodze do domu, umilając popołudnia dobrą muzyką, ciekawymi tematami i sporą dawką humoru. W cyklu Najlepsze z Najlepszych przypominamy najciekawsze momenty audycji Po Robocie. Kuba Jamrozek ponownie zabierze Was na wspólną podróż przez to, co w jego rozmowach było najlepsze. Posłuchajcie.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: A dzisiaj rozmawiamy o naszych wakacyjnych miłościach, których było zapewne w jednym przypadku wiele, w innym trochę mniej, ale te imiona cały czas gdzieś w głowie się mogą pojawić, szczególnie jeśli myślimy o wakacjach, które były lata, lata temu. No właśnie, czy taka wakacyjna miłość ma szansę przetrwać?
4: Zależy skąd.
5: To znaczy?
4: Na przykład jak jesteś z miasta.
6: Czy daleko.
4: No. Właśnie, czy jest daleko do niego, to wtedy, no nie wiem. Chyba nie.
3: Czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać?
5: Oczywiście, że ma szansę przetrwać wakacyjna miłość, czemu nie?
3: Tak? A wy mieliście takie wakacyjne miłości, które chociaż trochę trwały?
4: Bo ja teraz mam z nim.
3: Wy tworzycie parę po wakacyjnej miłości.
4: Tak.
5: Czy wakacyjna miłość to ma szansę przetrwać? No oczywiście to jak najbardziej ma. Dlaczego? No jak jest to jakaś to wyjątkowa osoba i jak jest ten vibe cały, no to oczywiście, że może przetrwać.
3: Tak? Oj, miałeś takie wakacyjne miłości?
5: Nie, ale już mam. Ogólnie to tak, to my się poznaliśmy się w tamtym roku, jakoś tak chyba na początku grudnia. No i na chwilę to kontakt się urwał, ale kilka jakoś tygodni temu się odnowił.
3: Czyli wakacje mają swoją moc.
5: Oczywiście, że tak.
3: Mają. Razem z nami Martyna i Andrzej, których w sieci możecie znać jako w Miłoczasie. Martyno, Andrzeju, co te wakacje mają w sobie, że ludziom jakoś tak bliżej do siebie?
7: No jesteśmy, słuchajcie, bardziej zrelaksowani na pewno podczas wakacji. Mamy mniej obowiązków, nie ma tych wszystkich trosk dnia codziennego. Wakacje sprzyjają poznawaniu nowych ludzi, często podejmujemy jakieś nowe aktywności, mamy taką lepszą energię, jesteśmy skąpani w słońcu. No i co? Relaks i wypoczynek przede wszystkim.
8: Także czujemy się dobrze sami ze sobą, bo często do wakacji się przygotowujemy, często dbamy o siebie bardziej, jesteśmy fizycznie również bardziej zadbani, fryzura, rzeźba na siłowni.
7: Bierzemy najlepsze sukienki na wakacje.
8: Jest. Zamawiamy sobie nowy strój, nowy kapelusz, także to wszystko działa na korzyść relacji.
7: No i wyrywamy się z tej rutyny, a wiadomo, że nowość zawsze zwiększa atrakcyjność tych przeżyć.
3: Krążycie wokół tematu, ale jeszcze nie powiedzieliście, mamy mniej ubrań na sobie. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że gadam teraz głupoty, ale myślę, że to może mieć znaczenie.
8: Ma ogromne znaczenie. Tak samo jak to, że słońce może wpływać również na nasze libido, na nasze samopoczucie, witamina D, endorfiny. Także tutaj wszystko faktycznie zmierza w jednym kierunku.
7: Służy zakochaniu.
8: Tak jest.
3: Ale wspomnieliście też o tym relaksie, który jest niezwykle ważny. Czy to nie jest pewnego rodzaju pułapka, że skoro jedziemy na wakacje, odpoczywamy i tam kogoś poznajemy, to mamy tę osobę, ale w zupełnie oderwanym od rzeczywistości fragmencie jakiegoś naszego wyidealizowanego świata, to znaczy tam, gdzie nie ma problemów, gdzie jest słońce, gdzie można chodzić na spacery. Potem przecież jak taka relacja ma przetrwać, to ona musi odnaleźć się w tym, co było wcześniej, w tej szarej rzeczywistości, kiedy chodzi się do pracy, chodzi się do lekarza, kiedy czasem jesteśmy przeziębieni.
8: Oczywiście, że tak. To wszystko jest prawda i wydaje mi się, że to obok tego dystansu, który często dzieli osoby, które poznają się na wakacjach, to jest druga najważniejsza sprawa, która wpływa na trudność w utrzymaniu takiej relacji.
7: Ja jeszcze chciałam powiedzieć Państwu o tak zwanym efekcie,

0: przeniesienia pobudzenia. Jest to taki psychologiczny termin, który znaczy, że emocje, które wywołane są tym pięknym miejscem, anturażem wakacyjnym, często przypisujemy osobie, z którą je przeżywamy, i jest to bardzo mylne.
1: Tak, tak, złudne.
2: Mhm. Czyli, że jak nam się w Paryżu spodoba, to ten Paryż nakładamy na tę osobę, którą tam poznaliśmy?
0: Dokładnie tak, jest to taki psychologiczny mechanizm.
2: A, to ciekawe. Gorzej, jak nam się ta osoba spodoba, a miejsce samo w sobie nie, no to wtedy chyba nie ma racji bytu.
0: Może właśnie ma.
1: Tak, może wtedy właśnie ma. Może ta osoba umili to miejsce. A może trzeba wtedy spróbować pojechać jeszcze w inne miejsce.
0: Razem.
2: O tym, jak się jest razem, opowiadają Martyna i Andrzej, których w sieci możecie znać jako W Miłoczasie. Swoje życie tam pokazują i jest naprawdę bardzo zabawnie, więc warto odwiedzić. A pytanie na dziś, no właśnie, czy ta miłość wakacyjna ma szansę przetrwać?
3: To audycja Najlepsze z Najlepszych. Tutaj robimy przegląd najciekawszych rozmów minionego dnia.

0: końca. Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: A ze mną w studiu jest już zapowiedziana przeze mnie wcześniej gościni, czyli stylistka Milena Bekalarska. Cześć, dzień dobry.
4: Cześć.
3: Powiedz mi, jak to jest tym latem, jeżeli chodzi o stylówki i stylizację? Czy jakbyś miała ocenić tak, o na przykład idąc dzisiaj tutaj do nas, czy jadąc do studia Polskiego Radia, czy my Polacy potrafimy się latem ubierać, twoim zdaniem?
4: I tak, i nie. Ponieważ lato przede wszystkim jest krótkie w Polsce i my mamy mało okazji jednak, żeby tutaj wykorzystać i przetestować wszystkie możliwości. Na pewno większe doświadczenie mamy, tworząc te jesienno-zimowe stylizacje. Latem nie mamy warstw, mamy mniejszą ilość ubrań, którą możemy tutaj wykorzystać, manewrować nimi, więc to jest na pewno pierwsza różnica. Druga kwestia to jest taka, że latem trzeba stworzyć stylizację, która nie tylko dobrze wygląda, ale taka, która sprawi, że będzie nam komfortowo nawet przy bardzo wysokich temperaturach. A jak jeszcze dodamy do tego różne okoliczności typu praca, biuro, ważne spotkania, no to tutaj już robi się problem.
3: No właśnie, rzeczywiście często mamy problem z tym, żeby wybrać, czy dzisiaj komfort, czy elegancja. I jak znaleźć w tym balans w kontekście stricte upałów? Czy są jakieś wskazówki, jeżeli chodzi na przykład o materiały albo co na siebie ubrać, żeby rzeczywiście z jednej strony wyglądać elegancko, jak już wchodzimy do biura i już jesteśmy w tym naszym profesjonalnym środowisku, no jednocześnie przetrwać samą drogę do biura albo to, co czeka nas po całym dniu pracy.
4: Jest kilka takich trików i rozpocznę od takiej podstawy. To jest fundament i na pewno wiele osób to słyszy, ale materiały są bardzo ważne, czyli sprawdzamy, czytamy metki i wybieramy materiały, które oddychają. To jest len, bawełna, mieszanka różna z wiskozą. Sztuczne materiały sprawiają, że po prostu my się będziemy bardziej pocić. I to jest fakt, więc to jest bardzo istotne, żeby wybierać ten jak najbardziej naturalne materiały. Nasz organizm też...

0: puchnie podczas wysokich temperatur, więc te naturalne materiały, one oddychają razem z nami, a nie czujemy się jak w plastiku. Też mając na sobie poliestrowe ubrania lub po prostu materiały o niskiej jakości, to po prostu może być sytuacja, że pojawią się na naszej stylizacji mokre plamy z potu. I to jest normalne, że nasz organizm tak reaguje przy takich temperaturach.
1: Wydaje mi się, że też bardzo często kuszą nas kroje czy fasony, które są stricte letnie, na przykład w sieciówkach, i rzeczywiście wtedy coś na tyle pięknie i świecąco wygląda, że nie sprawdzamy tego, że tak naprawdę ten materiał kompletnie nie nadaje się na letnie wieczory czy letnie dni, że rzeczywiście ten fason stricte pierwszy przykuwa uwagę, a niekoniecznie to, z czego stworzone jest dane ubranie.
0: Tak, więc pierwsza rzecz to czytamy metki i sprawdzamy, żeby ten skład był jak najbardziej naturalny. Kolejna kwestia, może się wydawać, że im cieplej, to mniej warstw będzie lepszym rozwiązaniem. I tutaj paradoksalnie nie, ponieważ fasony, które są luźniejsze, czyli nie są bardzo mocno dopasowane, one jak zapewniają nam większy komfort. Czyli z jednej strony ja wiem, że my wszyscy marzymy przy tych upałach, żeby być blisko wody i mieć jak najmniej warstw, a najlepiej w ogóle strój kąpielowy. Natomiast im mniej materiału, który jest, jeżeli mamy materiał, który jest bardziej dopasowany, to czujemy się nie do końca dobrze. Więc ja polecam luźniejsze fasony, luźniejsze sukienki, które nie krępują nam ruchów. Jest nam bardzo komfortowo. Te sukienki są przewiewne, na przykład lniana sukienka maxi. Może to być jakiś zestaw typu koszula i spodnie. Może być to alternatywa dla marynarki, czyli na przykład kamizelka, która również jest elegancka, jest formalna, ale na pewno jest bardziej komfortowa niż marynarka z podszewką. Kolejny sposób to jest postawienie na garnitur na przykład lniany. Bez podszewki, czyli
1: też
0: mamy
1: letni hit tak naprawdę.
0: Tak, który jest nie tylko modny w trendach, bo jednak garnitur to jest taki element, który nie wychodzi z mody, a jest nam bardzo komfortowo, czyli nie trzeba od razu wymieniać 100% z całej naszej garderoby i zmieniać nasz styl w tym okresie letnim. Czasem wystarczy zmienić kilka małych rzeczy.
1: Ze mną w studiu cały czas nasza dzisiejsza gościni, czyli Milena Bekalarska, stylistka, z którą rozmawiamy o letnich stylizacjach, o tym, w co warto się uzbroić latem, jeżeli chodzimy do pracy, jednocześnie rzeczywiście uderzają nas te wysokie temperatury, a z czego warto zrezygnować. No to może zacznijmy od tego, w co możemy jeszcze uzbroić naszą letnią garderobę do biura. Takie kolory i fasony na gorące dni. Czy na przykład powinniśmy powstrzymywać się od czerni, czy niekoniecznie?
0: Ja uważam, że niekoniecznie. Na pewno odcienie bieli, beżu, wszystkie kremowe kolory pięknie podkreślają nam opaleniznę i na pewno tak mocno nie przyciągają słońca jak kolor czarny, ale ja uważam, że sama prywatnie też noszę kolor czarny i uważam, że to jest też świetny kolor w tym okresie letnim.
1: A jeżeli chodzi o dodatki, wydaje mi się, że buty do pracy latem to też jest taki temat, który każdemu przychodzi do głowy. Wyciągamy gdzieś jakieś balerinę, jakieś klapki, ale trochę nie za bardzo wiemy, co z tym wszystkim zrobić.
0: Tak, rozmawialiśmy o jakości i o dobrych materiałach i to również się tyczy butów, żeby były oddychające, żeby to nie były sztuczne buty, żeby to nie były plastikowe buty i dodatki, które sprawiają, że również będziemy się szybciej i bardziej pocić, więc ja na pewno nie polecam takich butów. Natomiast co zrobić, żeby zachować tą elegancję, ponieważ nie każda okazja pozwala na klapki i pracujemy w różnych miejscach, więc to jest normalne, że nie zawsze możemy sobie pozwolić na takie typowo letnie obuwie. Ja polecam na przykład mule. To są takie, to jest obuwie, które z przodu mają zasłonięte. Zakryte mamy tak naprawdę palce, z tyłu są bardziej odkryte. Skórzane balerinki, czy na przykład mokasyny, czyli takie buty, które są cały czas wygodne, bo one są płaskie, natomiast na pewno są bardziej eleganckie i bardziej profesjonalnie wyglądają, formalniej wyglądają niż typowe klapki i sportowe buty.
1: Przewiewne przede wszystkim również. Wydaje mi się, że wtedy nie musimy tej skarpety grubej zakładać, która i tak później nam wjedzie tutaj kolokwialnie mówiąc we wrześniu, pewnie październiku i zostanie z nami przez następne pół roku. Mieliśmy buty, to może jeszcze porozmawiajmy trochę o dodatkach, które pomagają w upale. Czy są jakieś takie hity tego sezonu, jeżeli chodzi o dodatki, okulary, chustki, to coś, co nosimy ze

0: sobą do pracy.
1: Okulary przeciwsłoneczne to jest na pewno dodatek, który przydaje się w tym okresie letnim. Natomiast apaszki to jest kolejny element, który przede wszystkim sprawi, że ta nasza stylizacja jest troszeczkę bardziej ciekawsza, ale też apaszki pełnią taką funkcję praktyczną, ponieważ jeżeli

może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist.

0: To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Tak się składa, że jeśli chodzi o słuchaczy czwórki, to wiem, że jesteście z bardzo różnych regionów Polski. Mamy słuchaczy i ze Śląska, i z Łódzkiego, i z Podkarpacia, i ze Świętokrzyskiego, więc pogadajmy trochę o tym, jakie dzisiaj trasy kajakowe warto mieć w swoich planach, jeśli kajakiem oczywiście pływacie. Ja też robię sobie taką listę miejsc, w których pływałem kajakiem, po prostu dla siebie. Mówiłem o Dunajcu w Pieninach, ale pamiętam, że wyjątkowe spływy kajakowe miałem też po rzekach Wieprz i Tanew. Tutaj odkrywamy bardziej dziewicze wody Roztocza, ta przyroda jest tam przepiękna. Tam też było kilka wywrotek, ale akurat kilka lat temu, kiedy po tych rzekach pływałem, to było tam też dość płytko. Wiem, że niektórzy myślą sobie być może, czy to jest w ogóle temat dla tych, którzy nie potrafią pływać? No to jest takie pytanie, które wraca jak bumerang. Czy kajaki są dla tych, którzy pływać nie potrafią? Odpowiedź na to pytanie zna Rafał Wyżgowski, który jest kajakarzem, jest pilotem, ale jest też organizatorem spływów kajakowych.
4: Wszystko zależy tak naprawdę od trasy, od rzeki i od tego, jakie się informacje uzyska od właśnie pana kajakowego, jak to mówi koleżanka. Ja właśnie jestem takim panem kajakowym i jak się do mnie zadzwoni, to zawsze wszystko opowiem. Natomiast to jest tak właśnie, że obecnie wszyscy mogą korzystać z tego kajakarstwa. Na każdej rzece w zasadzie znajdzie się odcinek na trasę tak zwaną familijną czy rodzinną. My na jeziorce promujemy odcineczek między Piasecznym a Konstancinem, gdzie mamy 10 kilometrów fajnego spływu, pływają rodziny z dziećmi. Czasem faktycznie odcineczek jakiś tam 2-3 kilometrów jest przygodowy, a to z tej racji, że właśnie trzeba dużo manewrować, omijać krzaczki od góry, jakieś gałązki, pieniuszki od dołu, ale dzięki temu, ile my tam mamy kaczek, różnych perkozów, nurogęsi, pliszek, no i czasem nawet da się zobaczyć bobra.
3: Przypomniało mi się też

0: Wanie w województwie lubuskim Niesłysz. Jest takie jezioro właśnie tam. Jak się ktoś boi wypłynąć na nie, to spokojnie kamizelki można pożyczyć. Poza tym to jest niedaleko Jezusa ze Świebodzina. Nie naśmiewam się w żadnym wypadku, po prostu geograficznie staram się jakoś to miejsce, to jezioro na mapie umieścić. W Polsce pan kajakowy Rafał Wyżykowski też ma pewną propozycję.
1: Jeziorka. Rzeczka bardzo fajna, kręta. Sporo takich rzek jest w Polsce. Obecnie są one fajnie otwarte na kajakarstwo dzięki temu, że kajaczki są już polietylenowe, czyli tak zwane plastiki. Niektórzy też pływają takimi fajnymi pakraftami dmuchanymi, ale to bardziej prywatnie. O tym jeszcze opowiemy zapewne. Natomiast rzeczka Jeziorka faktycznie jest nie za długa, także jest, można powiedzieć, kameralna. Pływa się po niej w sposób ciekawy, ponieważ małe rzeczki mają zazwyczaj dużo zakrętów, są różnorodne, zazwyczaj jest jakiś odcineczek trzcin, zazwyczaj jest jakiś odcineczek, gdzie są jakieś drzewka, czasem nawet powalone. Także na niektórych odcinkach na jeziorce, na przykład powyżej Piaseczna, mamy odcinki tak zwane zwałkowe. To jest coś dla amatorów kajakarstwa takiego sportowego i zwałkowego zarazem, kiedy trzeba ten kajak na plecy wnieść na drzewko po plecach właśnie swoich własnych, albo ewentualnie dzieci pomagają, tak? Bo rodziny też tam pływają po tych zwałkowych trasach.
0: Sama przyjemność. Dopisujemy do listy rzekę Jeziorkę. Natomiast nie wiem, czy też tak macie, kiedy pływacie kajakami, że jednak ten tradycyjny kajak ma w sobie to coś. Ostatnio pływałem tym dmuchanym i wydawał mi się trochę szerszy, więc trudno było zamachnąć się wiosłem. No ale być może to jakieś moje prywatne odczucia. Tworzymy dzisiaj listę kajakowych miejsc, które warto znać.
2: Wrzuć na luz! Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online. 4 online.

0: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi? Artyści, twórcy i goście, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i którzy nigdy nie wychodzą ze studia bez zostawienia po sobie dobrej energii. Posłuchajcie sami.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Dawid Rakowski jest dzisiaj naszym gościem. Dawid, przede wszystkim zajmujesz się muzyką, chodzisz na koncerty, świetnie się bawisz, ale wykręcasz mega zasięgi, prawie 800 tysięcy na TikToku, 270 tysięcy obserwujących na Instagramie. Jak doszedłeś do tego miejsca? To była długa droga, czy to szybko się wydarzyło? Byłeś na jakimś jednym koncercie, po którym tak ci urosło to wszystko?
4: Oj nie, ja też uważam, że to jest bardzo fajna zależność, że w Polsce jest mało takich twórców stricte koncertowych, bo tak naprawdę każdy może iść na koncert i nagrać sobie z tego rolkę, która będzie viralem. Ale nie każdy robi to na przykład przez 5 czy 10 lat i jest na praktycznie każdym koncercie. Dlatego mam wrażenie, że w Polsce jest kilka takich osób. Jestem ja, jest Patryczon, Little Monster. Ona była taką prekursorką. Pamiętam, że jak w 2014 jeździła na koncerty, każdy jej zazdrościł. Bo to był koncert typu One Direction, jakaś Lady Gaga. Wtedy nikt... Te koncerty były marzeniem dla wielu z nas. Czy Dominik Gajda. Więc takich twórców jest paru, którzy rzeczywiście robią to długo i są z tym kojarzeni. To jest fajne, bo mam wrażenie, że polscy influencerzy są kojarzeni z różnymi rzeczami, a to jest taka
3: koncertami
4: rzecz pozytywna.
3: Nie aż tak bardzo.
4: Tak,
3: prawda?
4: To jest pozytywna rzecz, bo możesz powiedzieć, że a, ten influencer zrobił to, jest znany z tego, albo ktoś go wypromował. A tutaj, a on jest znany z koncertów. To jest takie pozytywne. No

0: Dobrze, a z drugiej strony, czy powiedziałbyś, że w branży koncertowej, muzycznej, w której ty się specjalizujesz, są duże pieniądze? Czy to nie jest aż tak dofinansowana branża, jak na przykład beauty i jakieś giftboxy i tak
1: wiesz
0: dalej,
1: co?
0: Tak dalej?
1: Nie jest bardzo łatwo o tym mówić, dlatego że, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja, moim pierwszym marzeniem, jak się przeprowadziłem do Warszawy, miałem te 16 lat, była praca w marketingu. I wtedy właśnie podpatrzyłem moich koleżanek influencerek, które działały bardziej, ja dopiero zaczynałem w tym 2016, że może warto tutaj zacząć sobie samemu coś tworzyć i wtedy wezmą mnie na poważnie. Będą jak, o, on ma dużego Instagrama, on ma dużego TikToka, zatrudnijmy go. I wtedy zacząłem też pracować w agencji marketingowej, więc powiem ci szczerze, że ja zajmując się influencer marketingiem, głównie teraz na freelancie, w beauty są największe pieniądze. Okay. I to nie jest sekret, to nie jest tak, że ja likuję jakąś informację, która jest poufna. Rzeczywiście, marki beauty mają duże budżety, no i no nie oszukujmy się, jest to duża, większa skala niż koncerty, beauty.
0: Jest całkiem dużo produktów do zareklamowania, aż tak dużo koncertów nie ma.
1: Wbrew pozorom. Tak. I niektórych nie trzeba reklamować po prostu, bo jak taki The Weeknd przyjeżdża do Polski, to...
0: No tak, tak, tak. A poza tym tych agencji koncertowych nie jest też aż tak dużo, prawda? Jest jedna główna, dominująca, hegemon, a później trochę kilka innych. No to powiedzmy, tak jak użyłeś określenia duże konto, to mówisz, że urosło ci do 100 tysięcy, czy w którym momencie uznałeś, dobra, mam duże konto?
1: Właśnie, wiesz co, jak już tych tysięcy było parę dziesiąt, jak zauważyłem, że ludzie gdzieś tam mnie rozpoznają i to jest zawsze fajna energia, bo to są takie same osoby jak ja, pod takim względem, że mamy ten sam vibe i to trochę jest tak, że jak idziesz na dany koncert, to osoby, które też tam idą, mają taki sam vibe jak ty, podobne zainteresowania, podobne gusta, więc my od razu vibujemy. Ja też pamiętam właśnie, jak się przeprowadziłem do tej Warszawy, ja tu w ogóle nie miałem znajomych, nie miałem przyjaciół, też na początku, no... Była depresja, wiesz, 16-latek w Warszawie, duże miasto, więc dużo bodźców, dużo się działo. I właśnie na pierwszych koncertach zacząłem poznawać pierwszych moich przyjaciół, którzy przez to, że na te koncerty chodzili bardzo często, to był jakiś tam sposób spędzania czasu, a potem miałem taką większą motywację. Muszę więcej pracować, żeby mnie było na te koncerty stać. Była jedna praca, druga, tutaj jakoś po godzinach, w liceum, potem na studiach, żeby na to zarobić.
0: Zawsze wspólny, ulubiony artysta to jest dobry temat, żeby zacząć rozmowę i o tym sobie pogadać. Poza tym inna jest trochę taka energia między ludźmi na koncercie, kiedy wszyscy przychodzą w wiadomym celu, niż jakimś nawet klubie do kogoś zagadać, trochę jest inaczej.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: To audycja Najlepsze z najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia. Przeżyjmy to jeszcze raz.

0: Nie ma mowy o żadnym falstarcie, jest punktualnie 7.
1: Pogoda.
0: To była burzowa, ale mam nadzieję, że u wszystkich z was bezpieczna noc. Te burze mogą wrócić dzisiaj w ciągu dnia, bo czeka nas kolejny upalny sierpniowy poranek, a potem sierpniowe upalne popołudnie. Najcieplej będzie, wręcz przegorąco, jeśli mogę użyć takiego słowa, na południowo-wschodnich krańcach Polski, bo tam od 36 w Lublinie do 38 w Przemyślu i w Rzeszowie. Troszkę lżej w samym centrum Polski, w pasie od południa do północy, od 29 we Wrocławiu przez 29-30 stopni w Łodzi i w Warszawie do 28 w Suwałkach. No i ten fragmencik Polski północno-zachodniej, tam będzie dzisiaj taka temperatura do życia, jak to się mawia, 26 w Trójmieście, 23 w Kołobrzegu, 26 w Szczecinie, 27 stopni na przykład w Toruniu, w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, będą wracały te burze, ta komórka burzowa cały czas gdzieś w okolicach Polski chodzi, tworzą się kolejne wyładowania atmosferyczne. Może poinformuję o tym szczegółowo po godzinie 8, kiedy będziemy przedstawiać prognozę pogody już w samym środku poranka czwórki, który właśnie się zaczyna.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak,
5: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie.
10: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
13: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Jednak człowiek cały czas to ma, jednak człowiek tego nie zapomina. Mimo, że już od początku lipca spotykam się z wami w piątki, od godziny 8 do 10 w tej skróconej wersji weekendowego poranka, to dzisiaj bez większych problemów obudziłem się o godzinie 6, żeby zameldować się w zastępstwie za Dominikę i poprowadzić poranek czwartkowy między 7, teraz już konkretnie 7:07, a 10. Mamy ze sobą 3 godziny, które mam nadzieję spędzimy bardzo udanie, podobnie jak te piątkowe, przedweekendowe poranki, kiedy nastrajam was do tego najfajniejszego wakacyjnego czasu. Dzisiejszy dzień taki trochę bez właściwości, taki czwartek, taki po prostu 6 sierpnia, taki po prostu 218 dzień 2026 roku. Do jego końca pozostało 147 dni i nawet tych imienin nie ma za dużo w kontekście tego, co zazwyczaj przedstawiam wam tutaj w piątki, bo dzisiaj imieniny obchodzą, czyli można biec z życzeniami albo z jakimiś drobnymi podarunkami do Felicyzma, czy Felicyzmy. Felicyzm, no to chyba jednak mężczyzna, czyli biegniecie do Felicyzma, do Jakuba, do Januarego, do Justa, do Marii, ale trudne dzisiaj, mało, ale trudne, pewnie dlatego tak się to poukładało, do Marii, do Namira, do Nasława, do Oktawiana, do Stefana, do Walburga i do Wincentego. Zaledwie 10 imion, ale przynajmniej na 3 musiałem się chwilę zatrzymać. W kalendarzu świąt nietypowych tylko jedno święto, nie wiem, czy zajmą się tym świętem moi koledzy jakoś specjalnie w popołudniowych audycjach na antenie czwórki, ale to Dzień Świeżego Oddechu. Ja się powinienem chyba zająć, bo o świeży oddech walczymy przynajmniej w 2 porach dnia, najlepiej rano, a potem jeszcze wieczorem też warto zawalczyć o świeży oddech. W każdym razie dzisiaj trzeba to zrobić tym bardziej, skoro taka nietypowa kartka w kalendarzu świąt specjalistycznych. Będzie Alicja Michalska po godzinie 8 w reporterskiej części poranka. Będę miał gościa na odległość, właściwie panią gościnę na odległość. Pojawimy się dzisiaj w Indonezji. Będziemy na Bali po godzinie 9. Niestety nie udało się zabukować biletu, w związku z tym nie mogę przeprowadzić tego wywiadu bezpośrednio, ale udało się za to zorganizować połączenie internetowe, więc po 9 rano łączenie z Indonezją o książce, która ukazała się nie tak dawno. Jest swoistym przewodnikiem, ale nie takim przewodnikiem, co się go bierze i czyta, gdzie co zrobić, w jakim mieście, tylko po prostu rodzajem takich prywatnych zapisków z tego, jak żyje się na Bali. To po godzinie 9. No i oczywiście też włożymy coś do walizki. To jeszcze w tej części poranka. Zapraszam do 10. Bartek Czarkowski.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To był utwór She's Mine, wykonywany przez Yuxeka i Isaaca Delusion, ale muszę powiedzieć, że brzmiały jak nagranie zespołu Hercules and Love Affairs przed, oj, bo ja wiem, 20 lat, z gościnnym udziałem Antonego z formacji Antone and the Johnsons, który potem przemienił się na scenie w Anoni. Dużo by o tym oryginalnym nagraniu opowiedział wam Bert, oczywiście, bo to jest specjalista od takich house'owo-oldschoolowych brzmień klubowych. 17 minut po godzinie 7. Mamy dzisiaj 6 dzień sierpnia i wczoraj dwie duże premiery serialowe. Tak się zastanawiam, czy w związku z tym spędziliście cały dzień na oglądaniu tych propozycji serialowych. Co ciekawe, ja nie mógłbym tego zrobić, bo musiałbym najpierw nadrobić pierwsze sezony. Po pierwsze 1670 pojawiło się w serwisie na literkę N, trzeci sezon. Ja muszę wam powiedzieć, że wymiękłem przy drugim odcinku pierwszego sezonu 1670 i nic nie było już w stanie zmusić mnie do tego, żebym nadrobił kolejne odcinki pierwszego sezonu, czy potem usiadł do drugiego, ale widzę, no nie da się nie funkcjonować w świecie, gdzie o 1670 się nie rozmawia. Czy to jest tak zabawne? Czytałem jakieś recenzje, że bardzo absurdalny już humor pojawił się w tym trzecim sezonie, ale przypuszczam, że dużo osób wczoraj usiadło i zaczęło śledzić nowe losy Jana Pawła, bo chyba tak nazywa się główny bohater 1670. A z kolei na drugą nóżkę w serwisie na literę A ukazał się czwarty sezon jednego podobno z najlepszych seriali XXI wieku. I tu akurat żałuję, że nigdy nie miałem czasu sprawdzić tego jakoś szerzej, czyli Ted Lasso. Od wczoraj dostępne są 4 albo 5 nawet odcinków czwartego sezonu. No i tutaj mam wielką nadzieję kiedyś to nadrobić. Sprawdzić pierwszy, drugi, trzeci i w miarę aktualny czwarty sezon. Możecie nam dać znać, jeśli wybraliście któryś z nich wczoraj. Swoją drogą ciekawe, czy ktoś kombinuje jakoś specjalnie, żeby dwa duże seriale wypuścić tego samego dnia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 1670 działa głównie na polskim rynku, a Ted Lasso to już produkcja międzynarodowa. No ale jakoś tak zabawnie wyszło, że oba te seriale zetknęły się tego samego dnia w swoich macierzystych serwisach streamingowych. Słuchacie Poranka w Czwórce do godziny 10. Bartek Czarkowski, mamy 19 minut po 7.

0: Niby nieobecna, a jednak cały czas obecna w poranku czwórki. Dominika Płonka, gościnnie u DJ-a Blika w utworze zatytułowanym Bliska. Mamy 26 minut po godzinie 7.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Ja jestem z tego konkursu wyłączony z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem pracownikiem czwórki, w związku z tym nie mogę sobie walczyć o walizkę. A po drugie, byłem już na urlopie, więc... No, w najbliższym czasie taka walizka mi się specjalnie

0: nie przyda, ale wy możecie o nią zawalczyć. To jest nasz letni, to jest nasz wakacyjny konkurs Czwórka na walizkach, ale ten konkurs obliguje was przynajmniej do jednej rzeczy, która jest zresztą bardzo fajna. Trzeba słuchać audycji na antenie Czwórki od rana do późnego popołudnia. Bo bierzemy sobie każdego dnia walizkę. Dzisiaj to już moja delikatna podpowiedź, będzie to walizka policyjna. Bierzemy sobie walizkę i wkładamy w każdej audycji jeden przedmiot do tej walizki. Wy musicie wyłapać te przedmioty, które my prowadzący audycję na antenie radiowej Czwórki wkładamy. I po godzinie 16 w ostatniej części naszego konkursu wkładamy czwarty przedmiot i jednocześnie w audycji po robocie rozwiązujemy konkursowe zadanie. Trzeba zgromadzić, czyli słuchając Czwórki, zgromadzić cztery przedmioty. Ja pierwszy podam, ale nie w tym momencie, spokojnie, to jeszcze chwila. Zostańcie z nami do późnego popołudnia, zresztą wieczory też w Czwórce polecamy, bo mamy świetne audycje muzyczne, ale tam już jesteśmy akurat poza walizkowym konkursem. Ten trwa od 7 rano, czyli ja będę tą pierwszą osobą, która dzisiaj wrzuci coś do, jeszcze raz powtórzę, policyjnej walizki, ale nie w tym momencie. Już za moment w Czwórce, A Tribe Called Quest.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: just be friends, now we are just the same. We not just be friends, we not just be friends.
1: The fun them boy, they're gonna be easy, it's good, it's good. Never will give in, it's good. Never had given a business.
2: Słyszeliście o tym?
3: Słyszeliście o tym?
4: Poranek czwórki.
5: No właśnie, słyszeliście o poranku czwórki. Mam nadzieję, że tak, jak fantastycznie jest prowadzony przez całą naszą ekipę, wydawany, realizowany od 7 do 10 codziennie, od poniedziałku do czwartku na antenie czwórki. A oprócz tego, czy słyszeliście o tym, że powiedziałem o dniu bez właściwości, że taki czwartek, taki 6 sierpnia po prostu, no nie wiem jakże śmiałem, ale tylko dlatego, że nie wiedziałem, że na północy Francji właśnie dzisiaj w Bretanii odbędą się bardzo nietypowe zawody, a mianowicie Mistrzostwa Świata w rzucie menhirem, czyli głazem z czasów celtyckich. Jeśli chociaż raz sięgnęliście po komiks o Asterixie i Obelixie, albo nie sięgnęliście po komiks, ale oglądaliście którąś z ekranizacji tych komiksów, no to powinniście kojarzyć menhira, bo to jest taki wysoki, szary głaz wyostrzony ku górze, bardzo charakterystycznie wyglądający. Dyscyplina ma swojego właśnie najsłynniejszego przedstawiciela pod postacią Obelixa, czyli jednej z dwóch najbardziej kultowych postaci wywodzących się z tego francuskiego komiksu. I właśnie w takim klimacie, rodem z przygód nieugiętych Galów, uczestnicy tej pełnej humory rywalizacji staną dziś do walki.
6: Mistrzostwa organizowane są już od 22 lat w małej bretońskiej miejscowości Guerlesquin. Zawodnicy rywalizują w czterech kategoriach, nawiązujących do postaci stworzonych przez René Goscinniego i Alberta Uderzo. Idefix dla dzieci, Falbala dla kobiet, Asterix dla młodzieży i Obelix dla dorosłych mężczyzn. Ci ostatni rzucają największym menhirem, ważącym 25 kg, podczas gdy w pozostałych kategoriach używane są lżejsze głazy. O dobrą formę zawodników dba miejscowy druid, serwując przed startem symboliczną porcję magicznego napoju, który w komiksie zapewnia Galom nadludzką siłę. W zawodach uczestniczy około 300 osób, a najsilniejsi liczą na pobicie rekordu świata, który wynosi 6 metrów i 18 centymetrów. Rywalizacja to

0: jedno, ale na koniec i tak wszyscy spotkają się przy wspólnej uczcie z pieczonym dzikiem, czyli dokładnie tak jak w wiosce nieugiętych galów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: 25 kg. No nie wiem, czy chciałbym robić to swojemu kręgosłupowi, ale jeśli ktoś, podobnie jak Obelix za młodu, wpadł do garnka z magicznym wywarem, no ten powinien

Święto i zawsze w kalendarzu występuje 6 sierpnia, to może czas na jakąś wycieczkę, ale w 2027 roku. Swoją drogą od razu zrobiło mi się cieplej na sercu i pomyślałem, że chciałbym odkurzyć zestaw wszystkich, bo kupowałem przez całe lata 90., kiedy ten komiks był po raz pierwszy w Polsce wydawany. Wszystkie komiksy, odświeżyć kolekcję, poczytać, to jest zawsze wielka przyjemność, niezależnie od wieku. A propos wieku, to mamy 23 minuty do godziny 8. To jest poranek w czwórce.

0: teledysku do utworu Scar Tissue. Antony z Red Hot Chili Peppers jechał samochodem. No to zatrzymajmy ten samochód i zajrzyjmy, co mamy w bagażniku.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: A no właśnie, w bagażniku co może być? Może być walizka i to jest ta czwórkowa walizka, którą ja otwieram i uwaga, wkładam do niej pierwszy z czterech czwartkowych policyjnych przedmiotów. I tym pierwszym przedmiotem są kajdanki.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: Który wkładam do walizki.
0: To są kajdanki. A, no właśnie, to ja skoro włożyłem kajdanki, to jeszcze muszę wam tylko przypomnieć, że trzy kolejne przedmioty wylądują w kolejnych trzech audycjach po godzinie 10, po godzinie 13 i po godzinie 16. I po godzinie 16, jak czwarty policyjny, akurat dzisiaj taki dzień nam wypadł, przedmiot wpadnie do walizki, to wtedy zbieracie całą czwórkę i dzwonicie do naszego ukochanego radia, waszego ukochanego radia, bo dla nas to ukochane miejsce pracy. 22645-2100 to jest numer do czwórki, zapiszcie sobie go, przyda się na pewno po godzinie 16, a do tego czasu zapraszam do słuchania audycji moich kolegów i koleżanek, bo tam będą lądowały w walizce kolejne przedmioty. Kwadrans do 8.
2: To jest
1: czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: person. Ja uznaję się za dziennikarza muzycznego, ale muszę powiedzieć, że czasami to nasza redakcja muzyczna mnie rozczula, rozkłada na łopatki umiejętnościami poszukiwania takich utworów i takich wykonawców. Original Coffee pierwszy raz słyszałem, ale świetna rzecz. Rapid Fia to jest tytuł utworu, który przed momentem pojawił się na naszej antenie. A skoro redakcja muzyczna została już wspomniana, to muszę powiedzieć, że urlop nie urlop i tak pracują i tak dobierają nowe utwory do naszej fantastycznej playlisty. No i dobrali w tym tygodniu kolejnych kilka nowych pozycji, a wśród nich Problem i utwór Czy Ty To Widzisz, czyli wersja utworu Kazika na żywo przetransportowana do 2026 roku przez Steeza i Oscara.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
17: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
18: O nie, my tak nie gramy.

0: To London Electricity Always Golden, jest 8 rano.
1: Pogoda.
0: Rozgrzewa nam się ten czwartek, 25 stopni, prawie już 26 było o godzinie 7 w Terespolu i to było najcieplejsze miejsce w Polsce. Najchłodniej w Nowym Sączu, tam było o 7, 18 stopni, ale to będzie bardzo upalny czwartek. W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami może wzrosnąć do dużego. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, o czym mówiłem już godzinę temu. Lokalnie mogą nawet być to burze z gradem. Najwięcej zjawisk burzowych, największe prawdopodobieństwo zjawisk burzowych jest dzisiaj na północy i na północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. Tam wtedy wysokość opadów w czasie burz może wynieść nawet do 40 mm. Temperatura maksymalna 23 stopnie w Kołobrzegu. To będzie dzisiaj najchłodniejsze miejsce w Polsce w ciągu dnia. Najcieplejszym będzie Rzeszów, Przemyśl, generalnie województwo podkarpackie, bo tam 38 stopni i taka temperatura utrzyma się do wieczora. Jutro, a także w weekend trochę zluzuje upał, będą przyjemniejsze temperatury, będzie taka możliwość oddychania, mówiąc kolokwialnie, ale od poniedziałku wysokie temperatury, a co za tym idzie, także burze znowu do nas wrócą.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.

0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.
13: Tak jak

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: What's done is done. Georgia Smith rozpoczęła drugą godzinę naszego spotkania w czwartek. 8 minut po godzinie 8, czyli tak zwane imieniny godziny. Już za kilka minut Alicja Michalska pojawi się w naszym studiu i zajrzymy do mieszkania Alicji. A może zajrzymy także do mojego mieszkania, a może powiemy coś więcej o waszych mieszkaniach, bo to będzie temat naszego reporterskiego starcia z Alicją, które potrwa przez kilkanaście najbliższych minut, a po godzinie 9 zajrzymy do mieszkania na Bali, bo z kolei po 9 w studiu czwórki, no nie osobiście, ale dzięki nowej technologii pojawi się Arenika Łysko, z którą porozmawiam o tym, jak mieszka się na Bali, jak żyje się codziennie na Bali, a to dlatego, że pani Arenika wydała książkę o takiej codzienności, będącą także rodzajem przewodnika, natomiast nam posłuży to do krótkiej rozmowy o tym, jak się na co dzień żyje na Bali. Także mieszkaniowe tematy dzisiaj w tej części poranka. Zapraszam do godziny 10. Bartek Czarkowski.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. I robicie to kwadrans po godzinie 8, ale mam nadzieję, że nie tylko przez tę jedną konkretną minutę, ale do samego końca tej audycji, czyli do 10. W studiu jest już Alicja Michalska. Dzień dobry.
2: We własnej osobie, cześć.
1: We własnej, fantastycznej osobie. Powiedziałem do Alicji chwilę temu, że mam jakieś dzisiaj zaćmienie mózgu i brakuje mi słów.
2: To ale... dlatego, że niedługo będzie zaćmienie słońca.
1: No właśnie, i do tego chciałem nawiązać, że widzisz? Już odliczamy. Wczoraj odliczaliśmy 7 dni, teraz już tylko 6 dni do zaćmienia.
2: Niektórzy będą oglądać zaćmienie słońca, inni będą mieli zaćmienie mózgu.
1: Tak, no ale mam nadzieję, że przynajmniej do tego zaćmienia słońca uda mi się pokonać zaćmienie mózgu. To zaćmienie słońca, bo mózgu u mnie trwa jak na razie non-stop, a słońca zaćmienie mamy w przyszłą środę, tak? To jest 12 dzień sierpnia, tak, godziny jakoś tak. Wieczorne. Od tam 18 z hakiem zaczyna się zasłanianie tarczy słońca tarczą księżyca.
2: Pięknie.
1: Najlepiej będzie to widoczne w Szczecinie i tam wtedy chyba gdzieś koło 86 czy nawet 90 stopni.
2: No widzisz, to ja nawet nie wiedziałam, że ty tyle.
1: Nie, no, ja już widzisz, że się przygotowuję do tego, ale wiesz, że całkowitego nie będziemy mogli zobaczyć w Polsce, tylko Islandia, fragment Hiszpanii, fragment Portugalii, tam będzie można zobaczyć.
2: No, zazwyczaj tak jest.
1: Całkowite zaćmienie. Pierwsze w Europie od 1999 roku.
2: Dobrze,
1: przepraszam, że ci zabrałem czas z zaćmieniem. Oddaję ci
2: oglądała
1: głos
2: je ze swojego
1: teraz.
2: Pięknego mieszkania.
1: Pamiętaj, że trzeba mieć albo odpowiednie okulary, albo zrobić odpowiednią dziurkę w kartce. Nie wolno patrzeć w słońce tak po
2: to
1: prostu
2: ja
1: gołym wzrokiem.
2: Nie,
1: to koniecznie,
2: nie
1: bo to
2: wiedziałam.
1: Można sobie, i to już bez żartów, bo to można sobie nieźle rozwalić wzrok, jak będzie się patrzyło przez kilkanaście minut po prostu w mimo wszystko zaćmione i mimo wszystko no, trochę słabsze słońce, jakie jest siłą rzeczy po godzinie 19 na niebie.
2: Niesamowite.
1: Ale tutaj proszę bardzo o ostrożność.
2: Dobrze, dobrze. To co jeszcze o słońcu?
1: Nie, już teraz o twoich mieszkaniach.
2: No tak, bo ja dzisiaj przychodzę z takim...
1: Rentierka przyszła do nas.
2: Tak, tak, dokładnie. Dzisiaj będziemy...
1: Landlordka.
2: Będę zaglądała do waszych mieszkań i będę wam mówiła, pokaż mi swoje mieszkanie, a ja powiem ci, jakim jesteś człowiekiem, no bo okazuje...

0: Okazuje się, że mieszkania mówią o nas całkiem sporo i nie chodzi tylko o to, czy ktoś ma idealny porządek, czy od tygodnia na krześle rośnie góra ubrań.
1: I czy ktoś mieszka z karaluchami, czy bez.
0: Dokładnie. To, jak urządzamy przestrzeń, jakie wybieramy światło, gdzie pracujemy, gdzie śpimy, czym oddychamy i iloma rzeczami się otaczamy, może naprawdę mieć wpływ na nasze samopoczucie, koncentrację, poziom stresu, jakość snu, a nawet trochę też na naszą fizjologię. Tym właśnie zajmuje się neuroarchitektura, czyli taka najnowsza dziedzina architektury, badająca, jak przestrzeń w ogóle oddziałuje na nasz mózg i na nasze zachowanie. O tym opowiedziała mi Martyna Mutke, architektka wnętrz.
2: Większość ludzi myśli, że projektowanie wnętrz zaczyna się od wyboru koloru ścian. Tymczasem neuroarchitektura pokazuje, że zaczyna się od mózgu. To dziedzina, która łączy architekturę, psychologię, neuronaukę. Bada, jak światło, proporcje, wysokość sufitu, materiały, kolory czy kontakt z naturą wpływają na nasz układ nerwowy. Dziś wiemy, że odpowiednio zaprojektowana przestrzeń może obniżyć poziom kortyzolu, poprawić koncentrację, przyspieszyć regenerację i wpływać najzwyczajniej w świecie na jakość snu.
0: Słyszałeś? Wszystko zaczyna się od mózgu, więc nie można mieć zaćmienia mózgu.
1: No ale co poradzić, jak już się stało? No to już nic nie zrobię, mogę tylko zawalczyć.
0: Ma to wszystko znaczenie, bo aż 90% naszego życia spędzamy we wnętrzach, a więc one mają ogromny wpływ na to, jak żyjemy. I czasem właśnie to tak zwane wellness, ten dobrostan, o który tak każdy zabiega, może zaczynać się od własnego budynku, który albo nam poprawia tę jakość życia, albo ją obniża.
2: Przestrzeń codziennie wpływa na nasz mózg. Jeżeli przez kilka lat żyjemy w miejscu ciemnym, hałaśliwym lub pełnym bodźców, nasz organizm zaczyna funkcjonować inaczej. Zmienia to jakość snu, poziom stresu, koncentrację, a nawet relacje z domownikami.
0: Nawet relacje z ludźmi.
1: No, to mnie nie dziwi, ale na szczęście masz jeszcze dużo do opowiedzenia w tym temacie,
0: no,
1: prawda?
0: Dopiero się rozkręcam.
1: No, więc właśnie. Alicja Michalska, reporterska, część poranka czwórki, 19 minut po dziewiątej. Nie, no po ósmej. Widzisz? Zaćmienie. No to jest to zaćmienie. Po ósmej, 19 minut po ósmej, dwa Sławy, Gruby Mielski. Nie mam siły walczyć z zaćmieniem. To jest podtytuł tego utworu. Wracamy do rozmowy za chwilę.

0: utwór na ósmą z hakiem, Nie mam siły, ale poradziliśmy sobie. Gruby Mielski przed momentem i dwa sławy na antenie czwórki. Alicja Michalska ma siłę i ma siłę przygotowywać materiał.
1: No
0: burza była fantastyczna, bo burza odświeżyła powietrze. Była rzeczywiście, to teraz mówimy z perspektywy warszawiaków niestety, jesteśmy w Radiu Ogólnopolskim, ale przypuszczam, że było wiele miejsc w Polsce, gdzie w nocy burza się objawiła, ale była bardzo odświeżająca, chociaż takie nagłe zrywy wiatru, które się pojawiły po godzinie pierwszej w nocy, były zaskakujące, ale no finalnie jednak łatwiej było po przejściu tej burzy zasnąć.
1: Tak, przeżyliśmy i można...
0: W naszych mieszkaniach, do których zagląda Alicja.
1: Dokładnie. No bo chociaż jest tak, że to my kształtujemy te nasze mieszkania, wybieramy przedmioty, idziemy na zakupy, wybieramy kolory, decydujemy o tym, czy mamy kwiatki, książki, pamiątki, zdjęcia na parapetach, no to okazuje się, że mieszkanie trochę też zaczyna kształtować nas. I jeśli codziennie budzimy się w konkretnie naświetlonym pokoju, pracujemy w hałasie albo spokoju, patrzymy na rośliny albo na wielki billboard, no to to wszystko jest częścią naszej fizjologii i trochę też naszym własnym odbiciem. O tym mówi Martyna Mutke, architektka wnętrz.
2: Bardzo często wystarczy mi 10 minut w czyimś mieszkaniu, żeby powiedzieć więcej o jego właścicielu niż po godzinnej rozmowie. Dom jest odbiciem naszego układu nerwowego. Osoby przebodźcowane często tworzą wnętrza pełne przedmiotów i chaosu. Perfekcjoniści wybierają takie przestrzenie, w których widać ich kontrolę oraz ich uporządkowanie. Z kolei osoby zmęczone życiem często latami nie kończą remontów, bo zwyczajnie nie mają na to zasobów.
1: Którym typem jesteś ty? Perfekcjonista, zmęczony życiem, czy chaos, przebodźcowanie?
0: Chyba się nie odnajduję w żadnej z tych wersji, ale gdzieś jestem, na pewno nie lubię remontów. Uważam, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie się mogą przydarzyć w życiu, jak musisz zrobić remont. Wiem, że niektórzy wręcz przeciwnie, uwielbiają sobie co kilka miesięcy, czy co kilka lat mocno odświeżać przestrzeń. Ja też bym chciał, ale wiem, z czym się to wiąże i wiem, że to mnie wytrąca. Ja lubię rutyny po prostu. Jeśli ktoś mi zabiera tę rutynę z różnych powodów i w różnych elementach mojego życia, to jestem niezadowolony. W związku z tym nie lubię przerywać rutyny swojego życia w mieszkaniu. Ale w tych typach nie odnajduję się w żadnym tak w 100%, tylko jakoś częściowo.
1: Rozumiem. No to ja chyba jestem typem osoby takiej lekko przebodźcowanej, ale też takiej, która lubi mieć wiele rzeczy od czapy. Wiesz, że u mnie w mieszkaniu jest bardzo dużo kolorów, nie mam takiego minimalistycznego układu, tylko raczej dużo kolorów, czasem jakieś kubki porozwalane po mieszkaniu i ja się w tym czuję dobrze, ja się w chaosie odnajduję.
0: No to ja znowu takie pół na pół, bo z jednej strony lubię w niektórych częściach mojego mieszkania ład i porządek, a w niektórych potrafię nie sprzątnąć czegoś przez wiele tygodni. Nie to, że to jakoś, nie wiem, śmierdzi czy źle wygląda, no ale po prostu jest jakiś rodzaj chaosu i nieuporządkowania i bardzo mi to też nie przeszkadza. W związku z tym znowu dualizm.
1: No właśnie i tak naprawdę po prostu musimy wszystko dopasować do nas, bo w jednym pomieszczeniu możemy wejść i od razu poczuć, że jest nam dobrze, a w innym po godzinie jesteśmy zmęczeni i rozdrażnieni. No jest tak naprawdę wiele czynników, które na to wpływają i naprawdę może się potem okazać, że takie mieszkanie też może wpłynąć na nasz charakter, a nawet na naszą fizjologię.
2: Zanim pojawi się myśl, dobrze czuję się w tym wnętrzu, zazwyczaj mózg w ułamku sekundy analizuje setki informacji. Sprawdza, czy przestrzeń wydaje się bezpieczna, czy jest odpowiednio doświetlona, czy łatwo się w niej odnaleźć, czy nie ma zbyt wielu bodźców i czy możemy odpocząć. To dlatego czasem wchodzimy do jakiegoś miejsca i od razu czujemy spokój, choć nie potrafimy powiedzieć dlaczego. I właśnie ten temat najczęściej poruszam na moim profilu w social mediach. Jak odpocząć we własnym wnętrzu i jak go stworzyć?
1: Bo tak naprawdę nie ma znaczenia, czy mamy bałagan, czy mamy małe mieszkania, no bo nie każdy może sobie pozwolić na ciche, duże mieszkanie w centrum miasta, umówmy się. Znaczenie po prostu ma bardziej na przykład światło, jakie dobieramy, temperatura, jakość powietrza, kolory, liczba bodźców, ale też to, czy mamy poczucie prywatności i kontroli nad własną przestrzenią.
0: Teraz jeszcze, Alicja, sobie pomyślałem, że jak wracam z wakacji albo wracam z jakiegoś krótszego, dłuższego wyjazdu, to tu z kolei lubię wrócić do mieszkania, które jest uporządkowane. Nie znoszę wchodzić po kilku dniach odniesieniach do mojej przestrzeni, którą na co dzień znam i w której żyję, która wygląda inaczej niż zostawiłem ją przed wyjazdem, a czasami się to zdarza, jak mieszka się z nastolatkami w domu.
1: I no to widzisz, masz swój przepis.
0: Wtedy powoduje parę z nosa. 27 minut po godzinie 8. Alicja zostaje jeszcze z nami, to jest

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Jak się chce słuchać takich utworów jak Just the Way You Are, Milkiego i Malgraba, to trzeba mieć w mieszkaniu dużą przestrzeń do tańczenia.
2: O, to by było idealne mieszkanie dla mnie.
1: Bo to jest taki utwór, który... A dla mnie nie, bo ja, wiesz, ja jestem przeciwnikiem tańca.
2: No
1: ta, ale,
2: a, no tak, tak, tak, tak. Bartek Czarkowski,
1: ale
2: słynny.
1: Nie chcę zabraniać tego innym, w związku
2: Grinch.
1: Z tym... Tak, nawiązałem do taneczności. A ty masz taką przestrzeń, że możesz sobie potańczyć w grupie albo solo, whatever.
2: W grupie raczej nie, ale solo w kuchni mam taką przestrzeń. Mam takie czarno-białe kafelki i bardzo dużo światła. Mam w ogóle oddzielną kuchnię, co
1: teraz
2: się rzadko
1: zdarza. Ale tam, gdzie tańczysz, te kafelki są już wytarte?
2: Nie, no nie, no nie aż tak.
1: Nie masz takiego tańca?
2: Nie, no aż takiego to nie. Może kiedyś, słuchaj, może kiedyś. Na razie, wiesz, dopiero się rozkręcam. Ale wydaje mi się, że w ogóle z tymi naszymi mieszkaniami jest tak, że można sobie czasem trochę poprzestawiać, żeby była jakaś taka większa przestrzeń, no bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak my je zaaranżujemy, nawet jeśli jest malutkie. No bo te nasze mieszkania wpływają na nas przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w nich zanurzeni przez ogromną część dnia. Tańczymy w nich, ale nie tylko tańczymy, gotujemy, śpimy, żyjemy i nawet jeśli przestajemy zwracać uwagę na światło, dźwięki dochodzące z okna, temperaturę, czy jakieś rzeczy stojące dookoła, to nasz mózg wcale nie przestaje ich rejestrować i o tym mówi neuroarchitektura, bo cały czas odbiera informacje z otoczenia i na ich podstawie trochę ustawia nasz organizm. O tym opowiedziała mi Martyna Mutkę.
3: Źle zaprojektowane mieszkanie może dosłownie odbić się na naszej twarzy. Jeżeli śpimy źle, czyli przy nieodpowiednim świetle, oddychamy suchym powietrzem, mieszkamy w ciągłym hałasie lub przebodźcowaniu, organizm przez cały czas produkuje hormony stresu. To wpływa nie tylko na samopoczucie, ale również na cery, napięcie, mięśni twarzy, zmarszczki, postawę ciała czy poziom energii w ciągu całego dnia. Największe znaczenie mają jakość snu, światło dzienne, dostęp do świeżego powietrza oraz ilość stresu, jaki wywołuje nasze otoczenie.
2: No wiadomo, stres nie jest fajny. Nie lubimy stresu, szczególnie w dzisiejszych czasach. No ale jak jest ten hałas, jak jest dużo przebodźcowania, to
1: jak
2: czasem

0: Wkurzający sąsiad.
1: Tak, tak. Znasz swoich sąsiadów?
0: Znam. I akurat to nie jest wkurzająca grupa. No, może poza jedną osobą, ale...
1: Zazdroszczę, bo ja na przykład nie znam swoich sąsiadów, chociaż jestem zawsze osobą, która zagaduje i raczej jest otwarta.
0: A ty zagadujesz i przychodzą obok?
1: Tak.
0: Tak? No, co ty opowiadasz?
1: No, jak przychodzą obok, to zagaduję, tak.
0: Nie, moje pytanie brzmiało, czy jak zagadujesz, to przychodzą obok i nie odpowiadają ci na pytanie.
1: A, słuchaj, no to nie, tutaj akurat tak nie mam, ale miałam taki epizod, że mieszkałam w takim nowoczesnym budownictwie w centrum Warszawy i tam naprawdę były takie sytuacje.
0: Że coś do kogoś powiedziałaś i ktoś cię totalnie olał?
1: Albo dzień dobry w windzie i zero.
0: O, wow. No, to przykre.
1: Więc ja już nigdy nie będę mieszkała w takich nowoczesnych miejscach, bo po prostu mam traumę. Tak,
0: to przykre. No ja mam małą klatkę schodową, bo tam w sumie jest 8 mieszkań razem z tym, w którym ja żyję, więc ze wszystkimi sąsiadami się znamy i też z sąsiadami z klatek obok, także tutaj akurat nie mogę narzekać.
1: Widzisz, to jest bardzo ważne, że poruszyliśmy ten wątek, bo okazuje się, że w naszym dobrostanie, tym mieszkalnym, wpływ mają także relacje. To jest bardzo ważne, jak czujemy się bezpiecznie w naszym mieszkaniu, jeśli właśnie znamy sąsiadów, nawet z imienia, nawet jeśli, wiesz, czasem sobie zagadamy w windzie tak zwany small talk, ale to też ma wpływ na nasz dobrostan. Ale oprócz tych relacji sąsiedzkich znaczenie mogą mieć także światło, kolory, wysokość pomieszczeń, hałas, no ale jednak tutaj światło to dzienne jest bardzo dobrym przykładem, no bo dostęp do tego naturalnego światła pomaga regulować nasz rytm dobowy, no ale też wpływać na to, jak śpimy, ale jak żyjemy.
2: Jedna źle dobrana żarówka potrafi bardziej zaburzyć nasz sen niż za późno wypita kawa. Światło reguluje nasz zegar biologiczny. Przy biurku najlepiej sprawdza się chłodniejsze, mocniejsze światło wspierające koncentrację. W kuchni potrzebujemy światła funkcjonalnego, które dobrze oddaje kolory produktów. Natomiast w sypialni wieczorem warto postawić na ciepłe, rozproszone światło, które sygnalizuje organizmowi, że pora się wyciszyć i uspokoić. Światło jest jednym z najtańszych, a jednocześnie najskuteczniejszych narzędzi wpływania na nasze samopoczucie.
1: To było o świetle, a z ciekawostek jeszcze mogę powiedzieć, że wysokość sufitu może zmieniać sposób, w jaki myślimy, bo w różnych eksperymentach wyższe sufity wiązano z bardziej takim swobodnym, abstrakcyjnym myśleniem, a te niższe sufity powodowały, że nasze skupienie jest skoncentrowane na szczegóły. To jest taki w sumie ciekawy trop, to chociaż nie jest zasadą, wiadomo, działającą identycznie dla każdego, ale no tak, wysoki, niski sufit.
0: Tak, jak łatwo wymienić żarówkę, jeśli ci przeszkadza światło, tak z sufitu jednak szybko nie zmienisz, co najwyżej możesz się przeprowadzić, ale z sufitem już bym nie przesadzał.
1: Są, wiesz, jakieś takie triki, które można robić,
0: sąsiedzi
1: żeby wizualnie...
0: zdziwić, że im niszczysz podłogę.
1: No ale jak lubisz sąsiada i znasz jego imię, to może po prostu jakoś się dogadacie. Jaki jest w takim razie przepis?
0: To my zrobimy panu mniejsze mieszkanie, ale my będziemy za to mieli wyższe. Czy zgadza się pan na to? Tak, tak, oczywiście, panie Bartku, nie mam problemu.
1: No słuchaj, no sprawdź, zobaczymy, potem nam powiesz. Jaki jest w takim razie przepis na idealne mieszkanie, czy to jest minimalizm, czy to jest duńskie, hygge, uporządkowane, pod nas zrobione mieszkanie. Jak sprawić, żeby to mieszkanie naprawdę sprawiało, że dobrze się w nim czujemy?
2: Faktem jest, że ani bałagan, ani wnętrze wyglądające jak z laboratorium nie są dobre dla naszego mózgu. Bałagan zmusza mózg do ciągłego filtrowania informacji i zwiększa poczucie zmęczenia. Z kolei zbyt sterylne, przesadnie posprzątane wnętrze odbiera nasz mózg jako chłodne i pozbawione emocji. Najlepiej działa wnętrze uporządkowane, ale pełne osobistych akcentów, naturalnych materiałów, elementów, które budują poczucie bezpieczeństwa.
1: Czyli i trochę porządku, ale też trochę naszego chaosu w tych mieszkaniach.
0: Czyli to, co powiedziałem na samym początku, że się nie odnajduję w żadnym z tych modeli, tylko gdzieś jestem w połowie, ale dodam jeszcze coś od siebie, bo bym był nie sobą, gdybym nie dodał, że najlepsze mieszkanie to to, w którym chodzi piesek.
1: No ja nie mam pieska. I co teraz?
0: No nie masz najlepszego mieszkania, ale wszystko przed tobą. Możesz o to walczyć jeszcze, Alicję. Możesz o to walczyć. Nie,
1: a jak
0: no,
1: ktoś
0: oczywiście
1: ma alergię na pieska? Ja mam na koty alergię.
0: No to co? No to, nie, to ci nie każe brać kota. Każe ci wziąć pieska. Nie, no nie każe też, ale wydaje mi się, że piesek to jest 90% sukcesu każdego mieszkania.
1: No dobrze, to w takim razie przepis od ciebie. Zapisujemy.
0: Kundelek adoptowany, adopciak jakiś to
1: a
0: jest...
1: A nie? Konkretne też musi
0: nie,
1: mieć?
0: To tutaj nie narzucam niczego.
1: No
0: nie narzucam. Ale chciałabyś mieć psa?
1: No, kiedyś pewnie tak.
0: Dobrze, to tego ci życzę. I to jeszcze ostatnie pytanie ode mnie, bo ty jesteś pewnie w takim wieku, że jeszcze masz przed sobą dużo zmian mieszkań.
1: O dzieci mnie zapytasz?
0: Młoda. Nie chciałem zapytać o dzieci. Czy masz taki przedmiot, albo taki, nie wiem, mebel, który przenosisz zawsze z kolejnego mieszkania.

0: spotkania do kolejnego i wiesz, że chciałabyś, żeby został z tobą na zawsze. Co to
1: tak,
0: jest?
1: Tak, tak, tak. To jest taki malutki... O Jezu, jak to się nazywa? Dobra, to jest taka malutka komoda, ale stolik, który zabrałam z mieszkania domu rodzinnego mojej babci. I on jest taki, wiesz, bardzo stary, ale ma duszę, taki trochę vintage, ale

0: Potrwa do 9, ale Alicja już spada do swoich radiowych zajęć. Dziękujemy ci bardzo, Alicja Michalska.
1: Dzięki bardzo.
0: Do usłyszenia za tydzień, chociaż pewnie w innym składzie osobowym niż ze mną.
1: Gdzieś na antenie czwórki na pewno.
0: Tak jest. Dzięki, do zobaczenia.

Ze ściany odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nami.

0: Gołębie, Faustyny Maciejczuk, PZ-a i Kuby Więcka. Zrobię tutaj taką delikatną autoreklamę. Dwa tygodnie temu Faustyna była gościnią w audycji De Gustibus, audycji, którą mam przyjemność prowadzić w każdy wtorek. Odsyłam was do sekcji podcastowej na stronie internetowej Czwórki. Wyszła nam bardzo fajna rozmowa. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze, jeśli jej nie słuchaliście, to mielibyście okazję. Zapraszam.
1: Daj się spakować. Czwórka. Na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Ale zanim posłuchacie archiwalnej audycji z Faustyną, to dajcie się spakować. Przypominam, że to jest konkurs, który trwa od poniedziałku do czwartku, od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych na antenie Czwórki. W każdej audycji wrzucamy do walizki jeden przedmiot. Ja wrzucam dzisiaj... No właśnie, co? Kajdanki. Wrzucam kajdanki.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Kolejne przedmioty po godzinie 10, 13 i 16, a potem wystarczy je skolekcjonować i zadzwonić. Kto pierwszy dostaje walizkę.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em, werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi.

No taki klasyczny utwór Ostrego, który już uznawany jest za klasycznego rapera po prostu, ale jedna chyba z fajniejszych jego singlowych propozycji, jakie w ogóle dowiózł nam na przestrzeni ostatnich 30 lat, bo utwór dość nietypowy, o robieniu bitów przed momentem na antenie czwórki. 9 minut pozostało do godziny 9. Przypomnę wam, że jeszcze przed nami jedna godzina, nie lubię zdrobnień typu godzinka, jedna godzina poranka, w której przeniesiemy się na Bali i porozmawiamy o tym, jak żyje się tam, będąc Polką. Tak codziennie, jak się mieszka po prostu na Bali, a przy okazji może dostaniecie trochę tipów przed ewentualną podróżą, tym bardziej, że ten sezon wyjazdowy Polaków na Bali dopiero przed nami. Wracam po 9:00.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniwa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie.
10: Lubię cię za to, ach to ty. Lubię kiedy kupiony deszczy.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Najlepsza selekcja muzyczna to jest właśnie czwórka. Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: 28 stopni w Suwałkach, 30 w Białymstoku, 36 w Lublinie, 38 w Rzeszowie. To są temperatury na ścianie wschodniej. Biegniemy do centrum. 31 stopni w Warszawie, 29 w Łodzi, Częstochowie i Toruniu. Północ Polski, zacznę od Elbląga, 28, potem Trójmiasto 26, Kołobrzeg 23 i w Szczecinie 26 stopni. Przejdźmy ze Szczecina w takim razie trochę na południe, ale jesteśmy na tym południowym zachodzie. Gorzów, Zielona Góra 27 i 30 stopni, 29 we Wrocławiu, 32 w Opolu i 34 stopnie w Katowicach. 36, 35 to są prognozowane temperatury w Tarnowie i w Krakowie. Nieco chłodniej, ale tam trzeba uważać, bo burza w górach to nie jest nic przyjemnego. 32 stopnie to Zakopane, to Podhale. Chyba przeszliśmy całą temperaturową mapę Polski. Jak słyszycie, będzie to dzień upalny, ale cały czas powtarzamy, ostrzegamy i pewnie część z Was dostała także alerty RCB na swoje telefony. To będzie także dzień, w którym komórki burzowe będą przez Polskę się przetaczały. Na razie prognozowane są przede wszystkim te burze w północnej i środkowej Polsce, natomiast no, południe także może być zagrożone, także wszędzie trzeba być gotowym na to, że nagła burza może jakieś tam plany nam popsuć i wtedy uważajcie.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty.

0: Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: O, wow, muszę powiedzieć, że to było moje pierwsze starcie z tym utworem i tak jak kocham wersję oryginalną, czyli utwór Roberta Milesa zatytułowany Children z połowy lat 90. Tak, nie wiem, czy specjalnie wyszedł ten kawałek Skrillexowi i Fade'owi. Noche Without You to utwór, który rozpoczął trzecią godzinę naszego czwartkowego spotkania. To jest poranek czwórki, dzisiaj bez Dominiki, dzisiaj z Bartkiem Czarkowskim, jestem z wami do 10. A za chwilę połączymy się z Bali i to będzie chyba pierwsza historia w moim radiowym życiu, że łączę się z tak odległym miejscem, żeby zrobić wywiad. Bali, opowieść Polki o życiu w balijskiej wiosce, gdzie codzienność staje się rytuałem. To jest tytuł książki, którą zajmiemy się w rozmowie z jej autorką, Areniką Łysko, już za kilka minut w poranku czwórki. No i do godziny 10 oczywiście przypomnę, jaki przedmiot wylądował w naszej walizce i być może nawet starczy jeszcze czasu, żeby pogadać o tym, co tam w tenisowym świadku się dzieje. Tym bardziej, że dzisiaj po dniu przerwy na kort powróci Iga Świątek.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 16 minut po godzinie 9. No naprawdę jest to dla mnie w pewien sposób abstrakcyjne, że ja mogę sobie tutaj o godzinie 9 z tymi 16 minutami siedzieć w studiu Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie i jednocześnie rozmawiać z kimś, kto jest dziesiątki tysięcy kilometrów od nas. Pani Arenika Łysko, ale zdecydowaliśmy, że przejdziemy na ty, więc po prostu Arenika Łysko, która jest na Bali i która napisała książkę na Bali i która teraz siedzi pewnie w jakichś fantastycznych warunkach przyrodniczych. Mylę się, czy się nie mylę, jeśli chodzi o te warunki? Cześć, Arenika.
2: Akurat teraz w pomieszczeniu, bo gdybym była na zewnątrz, to słychać byłoby cykady.
1: No to zapraszam do wyjścia na zewnątrz. My się nie obrazimy, jak będziemy słyszeć cykady. Chyba że są naprawdę bardzo głośne i utrudnią
2: nam
1: rozmowę.
2: Myślę, że mogą
1: nam
2: utrudnić rozmowę.
1: No dobra, ale Arenika, gdybyś wyszła z pomieszczenia, czyli z twojego domu, który sobie musimy jakoś wyobrażać, domu, który jest na wyspie Bali w Indonezji, to gdybyś wyszła, to co byś zobaczyła przed
2: okno.
1: Drzwiami?
2: Mhm. Jak otworzę okno, to widzę palmę kokosową.
1: Aha.
2: Obok niej bananowca, drzewo bananowca.
1: A pomiędzy palmą a bananowcem rozwieszony jest hamak pewnie.
2: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, ale to już podrzucam pomysł w takim razie.
2: Super, dziękuję.

0: Jesteśmy w, no chciałem powiedzieć, że w środku sierpnia, no ale to jeszcze pierwsza połowa sierpnia, czyli na Bali to jest pora sucha, prawda?
1: Dokładnie. Pora sucha, która czasami bywa nieprzewidywalna.
0: Co to znaczy?
1: Ale w tym momencie jest nieprzewidywalna, czyli zdarza się, że pada dość intensywnie, pomimo tego, że jest to pora sucha.
0: Pora deszczowa zacznie się jesienią, polską jesienią, czyli w październiku i potrwa do kwietnia, prawda? Bo tak się, tak się dzieli pory.
1: Tak mniej więcej, tak mówimy. W teorii tak mówimy.
0: Pory na Bali, ale jednocześnie na Bali w tym okresie właśnie pory deszczowej najwięcej Polaków podróżuje tam, gdzie ty już po prostu zapuściłaś korzenie.
1: Jest tutaj bardzo dużo Polaków i pokuszę się o stwierdzenie, że jest ich również dużo w porze deszczowej.
0: Myślisz, że z czego wynika ta popularność wyspy? No to trochę wybiegamy w przyszłość naszego wywiadu, ale skoro powiedziałaś już o dużej liczbie Polaków na miejscu, to ja podpytam, z czego to wynika? Skąd ta popularność Bali wśród naszego narodu?
1: Nie wiem, dlaczego akurat Polacy, ale to, co na pewno... A może to jest odwrócona flaga? To jest dobry trop, że jednak Indonezja ma inne kolory. Znaczy ma takie same kolory, ale jest odwrócona flaga. Natomiast to, co urzeka tutaj ludzi na Bali i pewnie Polaków też, to jest bardzo podobna gościnność. Balijczycy są bardzo podobnie gościnni jak Polacy i mają zawsze uśmiechy na swoich twarzach. To są niesamowicie.
0: Ale to poczekaj, tutaj tak zwane
1: ludzie.
0: Te tak zwane polskie uśmiechy mają, czy takie swoje indonezyjskie, balijskie uśmiechy
1: tutaj
0: jednak?
1: Tutaj akurat w przypadku uśmiechów to te uśmiechy są takie bardzo słoneczne.
0: Okej, okay, czyli nie Polish smile. To podoba mi się, że mówisz o tej gościnności. Ty jej także doświadczyłaś, o tym, jak trafiłaś na Bali, bo to nie jest taka standardowa historia, że pojechałaś sobie turystycznie i zakochałaś się w jednym jakimś konkretnym miejscu i stwierdziłaś, że chcesz tam żyć. Ta historia wygląda, brzmi trochę inaczej i właściwie od niej powinniśmy zacząć, ale ponieważ zrobiliśmy sobie takie luźne wejście, to za chwilę oddam ci głos i opowiesz o tym, jak trafiłaś na Bali i co cię tam na tyle urzekło, co cię zatrzymało, że dzisiaj robimy ten wywiad zdalnie, bo ty po prostu tam mieszkasz. Opowieść Polki o życiu w balijskiej wiosce, gdzie codzienność staje się rytuałem. To książka, która ukaże się za kilka dni, a Arenika Łysko, jej autorka, jest dzisiaj gościnią w Poranku Czwórki. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.

0: Girls, girls, girls, girls, girls.
1: Poranek czwórki.
2: Jeśli dobrze pamiętam teledysk do tego utworu Jay-Z, to on był bardzo egzotyczny i my także dzisiaj zajmujemy się egzotycznym z perspektywy Polski miejscem na mapie, czyli Bali, opowieść Polki o życiu w balijskiej wiosce, gdzie codzienność staje się rytuałem. To pozycja książkowa, która za kilka dni trafi na półki w księgarniach. Arenika Łysko, także influencerka podróżnicza, a przy okazji także autorka tej książki, jest dzisiaj gościnią w czwórce. Arenika, słyszymy się, prawda?
3: Słyszymy się. Tak.
2: To opowiedz nam tę historię. Jak ty trafiłaś na Bali? Bo trochę zaspoilerowałem, że nie była to taka standardowa historia. Wsiadłaś w samolot i poleciałaś po prostu na dwutygodniowe wakacje, które stały się twoim nowym życiem. Ale tutaj jest taki haczyk, który wydaje mi się być bardzo ciekawy jako sam start opowieści o tym, jak na to Bali trafiłaś i jak je pokochałaś.
3: Ta historia, jak trafiłam na Bali, zaczyna się tak naprawdę dużo dalej. I to też nie jest jeszcze zawarte w książce, ale ja tak naprawdę miałam serię różnych wydarzeń. Moglibyśmy powiedzieć, że to zbieg okoliczności. Ja dzisiaj wiem, że tak po prostu miało być. I spotykałam na swojej drodze Indonezyjczyków, co nie jest dość popularne pewnie w Polsce. I spotykając ich, poczułam, że coś mnie woła. A takim już głównym, bezpośrednim motywem, kiedy wybrałam się na Bali, to była aplikacja na studia tańca tradycyjnego, balijskiego, połączona też z moim zranionym sercem i w pewnym sensie też z historią miłosną, bo miałam przylecieć tutaj na wyspę razem z moim byłym chłopakiem. Więc ta wyspa Bali trochę nas tutaj poróżniła. I właśnie przyleciałam tutaj sama, bez mojej miłości. I znalazłam tutaj miłość. Miłość do Bali, do ludzi, do fantastycznej atmosfery, którą tutaj czuć. Bali ma w sobie coś absolutnie wyjątkowego. To jest taka magia. I jeżeli ktoś tutaj przybywa, to bardzo często właśnie się zakochuje w tej atmosferze. Mamy wielu tutaj gości, którzy nie przyjeżdżają raz. To nie są

0: jednorazowe wakacje, tylko przyjeżdżają raz w roku, a czasami nawet częściej. Bali coś takiego ma hipnotyzującego.
1: Kiedy ty pierwszy raz przyjechałaś na to Bali i kiedy miałaś to złamane serce, bo mieliście lecieć we dwójkę, na początku myślałaś, że to jednak nie jest, to wnioskuję ze wstępu do twojej książki, że to nie jest ten twój idealny kierunek, no ale wylądowałaś na tej wyspie, wyszłaś na lotnisku, bo zakładam, że tak, dostałaś się na ląd, a nie przypłynęłaś promem, to co sobie pomyślałaś? To pierwsze minuty. Nawet kiedy leci się gdzieś turystycznie, to wyjście z lotniska, to uderzenie fali gorąca na przykład w krajach egzotycznych, to jest taki moment, w którym sobie myślisz, okej, to jest moje miejsce, albo to nie jest moje miejsce. Rozumiem, że te pierwsze kilkanaście minut sprawiły, że wiedziałaś, że mimo samotności, mimo jakichś takich niesprzyjających warunków emocjonalnych, coś zaskakuje, tak? I że jest to, że jest to twoje miejsce.
0: Tak, ja już byłam przekonana przed tak naprawdę rozpoczęciem tej podróży, że to jest to miejsce. Co ciekawe, wtedy też pisałam bloga i nawet na tym moim blogu przed wyjazdem jeszcze napisałam, że czuję, że nie wrócę do Polski. Więc ta moja intuicja bardzo mocno poczuła.
1: Ty zabrałaś ze sobą wszystkie rzeczy wtedy, czy wzięłaś tyle, ile potrzebne jest, nie wiem, na kilka miesięcy życia na Bali?
0: Wzięłam jeden plecak, bardzo lekki, podręczny. Zabrałam za to rzeczy takie najpotrzebniejsze.
1: I wtedy zdecydowałeś, że to już będzie miejsce, w którym zostajesz. Ale poczekaj, żebyśmy wyjaśnili to też naszym słuchaczom. Ty wracasz czasem do Polski, czy ty odkąd pojechałaś na Bali, to nie wróciłaś do
0: ja
1: swojej ojczyzny, tak pompatycznie powiem?
0: Ja trochę to wyprostuję. Ja czułam przed wylotem, że zostanę na Bali, ale tego absolutnie nie planowałam. Więc jak przyleciałam na Bali, to plan był taki, że skończę studia taneczne. To była taka przygoda i wrócę do Polski. Ja nie miałam żadnych planów, aby tutaj pozostać, natomiast serce coś czuło. Dlatego też gdzieś poniesiona inspiracją, pisząc właśnie swojego bloga wtedy, napisałam, że czuję, że tutaj zostanę. Natomiast to nie było moim planem. Miałam wrócić do Polski. Plan był taki, że najpewniej będę kontynuowała edukację, bo dostałam też zaproszenie, aby zrobić studia doktoranckie. Więc to był mój plan. Wszystko tutaj odwróciło się dopiero, gdy poznałam wyspę, poznałam ludzi, poznałam też swojego męża. I wtedy właśnie poczułam, że to jest moje miejsce i że chcę tutaj żyć.
1: A Renika, muszę jeszcze doprecyzować kwestię tych studiów. Czy to są normalne takie studia w rozumieniu polskich wydziałów, te studia taneczne, po których mogłabyś rozpocząć pracę, czy to było raczej takie myślenie o rozwinięciu swojego hobby, nie wiem, swojej kultury fizycznej? I jak mamy rozumieć te studia taneczne?
0: To była przygoda. Po tym nie otrzymuje się żadnego takiego pełnoprawnego dyplomu typu licencjat czy magister, tylko to jest taka przygoda. Ja jeszcze dodam, że moim marzeniem, gdy składałam aplikację na te studia, było uczęszczanie na zajęcia ziołolecznictwa. Więc ten taniec trafił trochę przypadkowo, bo moja była miłość namówiła mnie skutecznie, abyśmy przylecieli na Bali, gdzie Bali w moim odczuciu nie było wyspą na tyle interesującą, bo wydawało mi się takie mało lokalne, przynajmniej z tego, co słyszałam od innych ludzi.
1: No tak, to jest taka miejscówka, że mocno, wydaje się być miejscem mocno turystycznym, o czym zresztą pogadamy za chwilę. Tak, nieźle cię w takim razie ten chłopak wmanewrował, ale na plus na szczęście. A Renika Łysko gościnią w poranku czwórki rozmowę. Kontynuujemy za kilka minut, dwie po 9:30.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Arenika Łysko ponownie na antenie Czwórki i to jest autorka nie tylko książki, ale Arenika, ty odnalazłaś na Bali nowe życie, odnalazłaś nowe życie zawodowe i także bardzo silnie rozwinęłaś swoje konta w mediach społecznościowych. Prowadzisz dwa konta, jedno w języku angielskim Arenika Happy Spiritus, a drugie jest przeznaczone na rynek polski, że się tak kolokwialnie wyrażę, Rodzinka na Bali. Zakładam, że także jadąc na Bali nie sądziłaś, że tak ci się rozwinie to życie influencerskie w kierunku podróżniczym i poradnictwa w pewnym sensie, także życia na Bali, funkcjonowania turystów, etc.
2: Zupełnie, to nie było moim planem. Jak to się stało? Jak przyleciałam na Bali, choć może to brzmieć bardzo absurdalnie, dostałam kamerę w rękę od pewnego Indonezyjczyka. On mi powiedział, że mam nagrywać i mam promować Indonezję, bo Indonezja jest przepięknym krajem.
1: On zapłacił chociaż coś za to?
2: Tak. Dał mi za darmo kamerę, co wiem, że brzmi dziwnie i można byłoby pomyśleć, że interesownie. Natomiast jak się okazało, ten człowiek jest też dziennikarzem, ma żonę, która jest piosenkarką w Indonezji i on po prostu miał taką intencję i uważał, że ja zrobię z tego dobry użytek. No i tak się zaczęła moja przygoda. Jak dawał mi kamerę, to powiedział mi tylko, pamiętam, nie bądź perfekcyjna. Pamiętaj, że perfekcja wszystko zabija. Rób i wrzucaj i nie przejmuj się, jak wyjdzie.
1: No i nie przejmujesz się, jak wychodzi, a wychodzi całkiem dobrze, ale powiedz mi, jak ten obraz Bali...

0: znany z mediów społecznościowych różni się od tego, czego doświadczasz od lat, żyjąc w Indonezji, żyjąc na Bali? Taka twoja codzienność versus Instagram.
1: Bardzo się różni i myślę, że jeszcze bardziej to zauważam, gdy mamy gości, którzy zaznają tych dwóch światów, którzy przy

0: to jest dla nich szok. Te osoby nie mogą w to uwierzyć, że to życie wygląda zupełnie inaczej. To tak jakby dwa zupełnie inne światy, jakby na Bali był świat zachodni, a też w tych miejscach lokalnych właśnie taki zupełnie inny, zupełnie inna atmosfera z ludźmi tutaj miejscowymi.
1: Odnalazłbyś się teraz w innym miejscu, czy Bali to jest już twoja docelowa destynacja?
0: Ja ogólnie jestem takim człowiekiem, który dostosowuje się szybko do nowych, zmieniających warunków. Natomiast na pewno tutaj jest mi bardzo łatwo się w tym odnaleźć, bo jest tutaj wolność, którą czuję każdego dnia. I ludzie bardzo dbają tutaj o relacje. Dla Balijczyków jedną z takich najważniejszych wartości to są właśnie relacje. To ta mentalność, która tutaj jest, jest bardziej kolektywistyczna, nie tak indywidualna czy indywidualistyczna jak w krajach zachodnich, co sprawia, że ludzie tutaj dużo ze sobą spędzają czasu, rozmawiają ze sobą, pomagają sobie. Są nawet... Ostatnio ktoś mi zadał pytanie na mediach społecznościowych, co to znaczy praca społeczna, bo powiedziałam, że mój mąż poszedł na prace społeczne, gdzie u nas prace społeczne przywodzą myśl o kimś, kto wykonuje jakąś pracę, bo gdzieś zrobił coś niezgodnie z prawem. Natomiast tutaj prace społeczne chodziło mi o to, że ludzie zbierają się, spotykają i wspólnie coś wykonują. Na przykład przygotowują dekoracje na ślub albo wykonują wspólnie posiłki przed jakąś ceremonią, przed świętami. Więc tutaj...
1: Dokończ proszę.
0: Tutaj jest bardzo dużo tego kontaktu i też dzieci już od najmłodszych lat uczestniczą właśnie w tych wszystkich rytuałach, w pracach, w tych różnych spotkaniach.
1: Właśnie o dzieci chciałem zapytać, bo wy ze swoim mężem wychowujecie dwójkę dzieci. Czy wyobrażasz sobie, że dzisiaj przeniosłabyś swoje życie do Polski i tutaj rozpoczęła na przykład ich edukację, bo one są chyba jeszcze w takim wieku, że mogłyby zaczynać w Polsce szkołę?
0: Tak, no to na pewno byłoby przestawienie się na zupełnie inne realia i myślę, że to, czego doznajemy tutaj, pewnie przenieślibyśmy na Polskę. Natomiast oczywiście nie wszystko, bo też nas ograniczają pory roku, a tutaj mamy tak naprawdę cały rok, mogłabym powiedzieć, lato. Dzieciaki mogą biegać po dworze, nie mamy takich ograniczeń. I na pewno tego bardzo by mi brakowało. Mnie, ale i też moim dzieciom.
1: A śnieg widziały?
0: Tak, śnieg. Synek jeszcze nie. Synek jeszcze nie. Córka widziała śnieg i córka uwielbia zimę. Dlatego też w tym roku będziemy odwiedzać Polskę zimą, kiedy będą święta Bożego Narodzenia.
1: No to trzymamy, żeby były białe, ale nie tak jak w ostatnich latach się trafiało w Polsce, że raczej mokre i z mocno plusowymi temperaturami. Areniko, zrobimy sobie jeszcze krótkie podsumowanie tego, co można wyciągnąć z twojej książki, ale nim do tego dojdzie, to jeszcze proponuję z dedykacją może dla twoich dzieci polski hip-hop Hades na ulicy i do rozmowy wracamy za kilka chwil.

0: Kwadrans do godziny 10 to Hades na ulicy. Czy do domu na Bali łatwo wejść? Sąsiedzi zapraszają sąsiadów. Arenika, jak to jest u ciebie?
1: Oj, bardzo. I to nie z pustymi rękoma, bo też zawsze uraczą herbatą, ciasteczkami. I tak naprawdę drzwi mogłabym powiedzieć, że nie ma, bo jak się wchodzi do kompleksu rodzinnego, to nie ma tam drzwi, tylko całe życie toczy się na zewnątrz.
0: A jak herbata jest najlepsza na Bali?
1: Tutaj piją słodką herbatę, uwielbiają cukier.
0: Ale jakiś taki konkretny smak, nie wiem, po prostu zielona?
1: Często dodają liść na przykład pandanu. Aha. To jest taki liść balijski. Ogólnie mają tutaj
0: Ale świeży czy suszony?
1: Tak, świeży, zerwany liść. Oni z reguły zamykają czy zatykają czajnik tym liściem i później ta herbata właśnie ma taki aromat.
0: Zerwę sobie dzisiaj do śniadania jakiegoś mlecza i dorzucę do swojej zielonej ulubionej herbaty.
1: Dodatkowo trawa cytrynowa,
0: imbir,
1: mają tutaj też różne typy.
0: Mają różne typy czego?
1: Typy właśnie imbiru, bo my nawet nie mamy tak naprawdę tych odpowiedników polskich, ale imbir, który tak bardziej smakuje cytrynowo, imbir, który bardziej tak pieprzowo smakuje, więc mają tutaj dużo takich rzeczy, które po prostu z natury mogą użyć jako herbaty.
0: Czy takie polecenia są też w twojej książce?
1: Tak, też jest o kuchni, o tym, w jaki sposób tutaj gotujemy, jaka jest podstawa ich gotowania, w jaki sposób przygotowują bazę, bo z reguły właśnie najpierw Balijczycy przygotowują bazę i później z nią wiele posiłków tutaj jest przygotowywanych.
0: Arenika, mamy kilka egzemplarzy twojej książki, która premierę będzie miała w przyszłym tygodniu dla naszych słuchaczy.
1: 12 sierpnia.
0: Tak jest, 22645-2100 to jest numer telefonu do czwórki. Możecie teraz zgarnąć przedpremierowo te egzemplarze, ale musicie dać nam kilka dni na to, żebyśmy mogli je otrzymać, a potem do was wysłać. Ale na zakończenie chciałbym zapytać Arenika, czy Bali, czyli tę twoją książkę, opowieść Polki o życiu w balijskiej wiosce, gdzie codzienność staje się rytuałem, traktować bardziej jako właśnie twoją opowieść, takie luźne skojarzenia z wyspą i z tym, jak my z perspektywy Polski postrzegamy Bali, czy traktować jako dobry przewodnik dla tych, którzy za kilka tygodni czy miesięcy wsiądą w samolot i po raz pierwszy polecą w stronę tego wymarzonego wakacyjnego kierunku.
1: Ta książka jest połączeniem tych dwóch rzeczy, bo Bali jest tutaj zarówno główną bohaterką, bo opisuje dużo informacji dotyczących czy to kultury, czy to religii, geografii też. I jest dużo przydatnych wskazówek. Jest cały jeden rozdział poświęcony właśnie temu, jak się przygotować do takiej podróży. Ale przy tym też Bali jest, powiedziałabym, takim tłem do różnych wydarzeń. W tym też mojej historii, ale też historii

0: ludzi tutaj miejscowych, bo w tworzeniu tej książki mogę powiedzieć, że uczestniczyło bardzo wiele osób. Ja też kontaktowałam się z różnymi kapłanami, rozmawiałam z nimi, bo chciałam też poznać perspektywę innych ludzi, więc to nie jest tylko książka pisana z mojej własnej perspektywy, ale oczami, moimi oczami, ale właśnie czy oczami tych osób, które doświadczyły różnych rzeczy w swoim życiu.
1: No to wydaje się, że to dla nas idealna propozycja. Kończy się powoli lato, no jeszcze miesiąc z hakiem w Polsce. Zaczniemy planować wakacyjne wyjazdy na zimę. Bali jest jednym z ulubionych takich kierunków, więc polecamy. Arenika Łysko, autorka książki Bali, opowieść Polki o życiu w balijskiej wiosce, gdzie codzienność staje się rytuałem, a także autorka dwóch silnie obserwowanych kont na Instagramie, była waszą i moją gościnią. Arenika, wszystkiego dobrego i chyba u ciebie dobrego popołudnia, albo nawet już wczesnego wieczora, prawda?
0: Tak, już późne popołudnie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Trzymaj się
0: również.
1: Dziękuję, że mogliśmy posłuchać chociaż chwilowej, krótkiej opowieści o tym, co dzieje się na Bali, kiedy żyje się tam na co dzień, a nie odwiedza tę wyspę wyłącznie w celach turystycznych. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.

0: 22 645 21 00. Jeśli ktoś jeszcze chętny na książkę o Bali, to bardzo proszę, Michał czeka na wasze telefony. 8 minut do godziny 10. Coś jeszcze tutaj powinienem wam przypomnieć.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Przypomnieć, że pierwszym przedmiotem, jaki włożyliśmy w czwartek do policyjnej walizki, są kajdanki. Trzy kolejne przedmioty dołożymy po godzinie 10, po 13 i po godzinie 16. Wtedy także rozwiązanie konkursu, jeśli będziecie tą pierwszą osobą, która zadzwoni z czterema prawidłowo odgadnionymi czy zapamiętanymi przedmiotami, ta osoba wygrywa naszą walizkę. A ja wygrywam dalszy dzień pracy, żegnając się i dziękując za dzisiejszy poranek, który spędziłem z wami od godziny 7. Wracam tutaj przed ten mikrofon jutro o godzinie 8 do piątkowego, czyli weekendowego poranka. Bartek Czarkowski, serdecznie dziękuję za dzisiaj.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: 31 stopni i pełne słońce. Trochę chłodniej niż w Warszawie, co? A to dlatego, że przy mikrofonie Naked Relaxing.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my, nie gra.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Hola buenas, witam bardzo, bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Naked Relaxing nadaje do Was klasycznie w te wakacje ze słonecznej Barcelony. Dla tych, którzy słuchają mnie pierwszy raz, informacja. Na czas właśnie letnich wakacji przeprowadziłem się do stolicy Katalonii, gdzie eksploruję festiwale, kulturę, sztukę, modę, muzykę i opowiadam o niej właśnie w moich porannych audycjach. Wracam do Was i dzielę się tym zarówno wizualnie na Instagramie moim czwórki, jak i przede wszystkim przed radiowym mikrofonem. O czym dzisiaj sobie porozmawiamy? O moich muzycznych pocztówkach. No, wiadomo, że jestem DJ-em, dziennikarzem radiowym. Przede wszystkim kocham całym sercem muzykę. Jest to moja wielka pasja, wielka miłość. Co za tym idzie, zbieram sobie muzyczne pocztówki i o takich pocztówkach będę chciał z Wami porozmawiać, a właściwie Wam je wysłać z bardzo gorącymi pozdrowieniami. Porozmawiamy o tym, jak się żyje w Hiszpanii, dlaczego ludzie są jak morele. Co nosi się na ulicach Barcelony, ale poza tym masa nowości, nowe numery w czwórce, klasyk na weekend i zapowiedź Waszej ulubionej audycji. A jakiej? Tego jeszcze nie mogę Wam powiedzieć, ale zostańcie z nami. Całe lato dla Was, Naked Relaxing z Barcelony, czwórka, to słychać.

Lato na półmetku. Na jakie festiwale udało wam się pojechać? Dajcie mi znać na Instagramie i dajcie też znać telefonicznie w konkursie, który czeka na was pod koniec każdej godziny naszej porannej letniej audycji. Ale jaki to konkurs? No musicie zostać z nami. Ale wracając do tematu letnich festiwali. Opowiadałem wam o swoim uczestnictwie w barcelońskiej Primaverze. Świetny festiwal, warto jechać. Porównywaliśmy Primaverę do Opka. Zajmowałem się również tematem polskiego Audio River, które porównywałem do Sonar i Off i barcelońskiego Sonar i Off Sonar. Są to bardzo podobne pod pewnym względem festiwale muzyczne, na pewno pod względem line-upu, z tego jak się prezentuje muzyka, jaką muzykę się gra. No i jest kilka różnic. Na pewno w przyszłym tygodniu będę chciał wam więcej opowiedzieć o Off Sonar, ale absolutnym unikatem na hiszpańskiej scenie festiwalowej jest Brunch Electronic Festival. Tak samo jak Primavera odbywa

Odbywa się on w Parc del Forum, ale proszę Państwa, festiwal ma również gałęzie w różnych klubach, miejscówkach w całym mieście i tak naprawdę Branch Electronic Festival trwa, zawsze jest to drugi weekend sierpnia, ale Branch Electronic to cykl imprez letnich, głównie w klubie Laterazza, świetne miejsce swoją drogą. No i w tegoroczny line-up? Eric Prydz, Paul Kalkbrenner, Jeff Mills, Jamie Jones, Kate Ranada, Floating Points, Deborah DeLuca, Camel Fat. Oj, aż mi się zachciało jakiegoś tech house'iku. Najlepsze w Branch Electronic jest to, że Branch Electronic, jak sama nazwa wskazuje, jest w porze branchowej. Koncerty, występy zaczynają się po południu, ale trwają do bardzo, bardzo, bardzo późnego wieczora. Inaczej. Sam festiwal zamyka się około godziny pierwszej, no ale nikt o pierwszej nie idzie do domu. Oczywiście wszyscy przenoszą się do klubów. Do takich klubów jak Sala Apollo, czyli Nica i Astin. Do takich klubów jak Les Enfants. Do takich klubów jak 303 Audiophile Bar. Do takich klubów jak Input, High Fidelity Club. Świetne miejsce swoją drogą. Do takich klubów jak Razmataz i właśnie do Laterata. Laterata. Świetne, absolutnie świetne miejsce. Bardzo serdecznie zapraszam, jeśli wybieracie się w przyszłym roku na Branch Electronic, albo jeszcze uda wam się jutro wskoczyć w samolot i przylecieć, to dawajcie znać, pobawimy się razem.

Co myślicie o wysyłaniu pocztówek z wakacji? Osobiście jestem fanem takiego analogowego dzielenia się wspomnieniami, widokami, które zresztą na odwrotnej stronie pocztówki są

prezentowane, nawet akurat teraz myślałem o tym, co jest napisane. Można też wyznać komuś miłość, powiedzieć, że się za kimś tęskni, no i dać znać, czy ma się dobry czas, czy tylko okej, czy na przykład jest niesamowity. No ja w te wakacje czas mam różny, szczerze mówiąc, bardzo różny. No wiecie, wyprowadzka do obcego kraju, obcej kultury, języka, który jeszcze nie jest do końca przeze mnie opanowany i tak naprawdę jest, no, znajduje się na bardzo, bardzo podstawowym poziomie, jest wyzwaniem. Natomiast polecam wystawiać się na takie właśnie wyzwania w życiu, jeśli jest się odważną osobą. Bo co ile ja się nauczyłem przez ostatnie 2 miesiące, myślę, że przez całe 2026 nie dowiedziałem się tylu rzeczy o życiu, o świecie, o ludziach, ale przede wszystkim o sobie. Ale wracając, jeśli mówimy o analogowym sposobie dzielenia się wspomnieniami, to czy jeśli dam wam teraz 3 numery od siebie jako pocztówka z wakacji, czy i słuchacie tego nawet przez internet, ale czy to nie ma jakiegoś takiego analogowego vibe'u? Szczerze mówiąc, dla mnie tak, zdecydowanie tak. Lecimy. Macie taki numer, który znacie z dzieciństwa, odkrywacie cyklicznie co ileś tam lat w życiu i za każdym razem trafia was prosto w serce? Dla mnie taką rzeczą jest Moby in this world. Wiem, że Moby grał koncert w Warszawie jakoś niedawno. Jestem bardzo ciekaw, jak ten koncert poszedł. Muszę odezwać się do znajomych, którzy byli. Ale wracając, Moby in this world, przepiękny sample, przepiękne piano, rzecz, która za każdym razem, z każdym odsłuchem, jeśli wracam do niej po paru latach, to tak jak mówię, trafia mnie prosto w miejsca, o których lubię sobie od czasu do czasu przypomnieć, bo stanowią o tym, że jestem człowiekiem. Poza tym, troszkę się wzruszyłem, poza tym z pocztówką z wakacji bardzo kojarzy mi się, może taki mało wakacyjny utwór, ale Death in Vegas, Hands Around My Throat, gdyż jest to kawałek, który znałem z soundtracku do gier, a przypomniał mi się podczas wakacji 2023 za sprawą mojego bardzo serdecznego kolegi po DJ-skim fachu, Pitiego Schmidtiego. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Piotrze, tęsknię za tobą. I trzecim numerem pocztówkowym będzie takie poczucie, że gdzieś to już słyszałem, tak naprawdę nie, ale gdybym słuchał uważnie, to znałbym sam styl artystki znacznie, znacznie wcześniej, myślę, że nawet 2 lata wcześniej, ponieważ zauważyłem, że mam jej numery na playlistach miesięcznych. Reza K, Affectionately, świetna rzecz, od pierwszego odsłuchu wiedziałem, że jeśli nie pocztówka z zeszłej wakacji, to jest pocztówka zdecydowanie tegoroczna. Także dla was Moby in this world, później Death in Vegas, Hands Around My Throat i Reza K Affectionately. 4 to słychać. Pocztówki od Naked Relaxing dla was.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Quieres bolsa? I ty nie rozumiesz absolutnie nic. Dlaczego Naked ty mówisz po hiszpańsku? Dla tych, którzy dołączyli do nas dopiero teraz, audycję prowadzi Naked Relaxing. Witam serdecznie. Człowiek, który spakował wszystko i na czas wakacji 2026, letnich wakacji, przeprowadził się do stolicy Barcelony, gdzie okazało się, że przeżywa niezły szok, nie tyle termiczny, ponieważ w Warszawie jest goręcej, ale kulturowy. Okazało się bowiem, że ludzie są jak morele, albo brzoskwinie, albo nektarynki. Co mam na myśli właściwie? Już wam mówię. Są mega, mega fajni, mega tacy approachable. Można do nich podejść, zagadać, nie wstydzić się. To jest mój vibe. W Polsce jest to różnie odbierane, głównie pozytywnie, ale też czasem tak z bardzo dużą rezerwą. Natomiast w Hiszpanii jest to całkowicie normalne. Natomiast mówiąc, no i oczywiście miąższ jest soczysty i można się tam rozmawiać, wymieniać poglądami, muzyką, stylówkami. Stylówkami też będę się z wami wymieniał

w następnych godzinach. Także trzymajcie rękę na pulsie, a uszy nastrojone na czwórkę. Wracając do tematu, no ale później po przebiciu się przez ten

zdarzało mi się rozmawiać o traumach z dzieciństwa, o byłych partnerach, partnerkach, o jakichś krzywdach, o różnych sytuacjach, dobrych i niedobrych. W Hiszpanii nie ma na to opcji. Z ludźmi można porozmawiać na powierzchowne tematy, bardziej powierzchowne, pasjonujące ich tak fakt faktem, ale raczej powierzchowne, ale o traumach z dzieciństwa, o zawiedzionych, złamanych sercach, zawiedzionych miłościach, o kończących się przyjaźniach i o takich życiowych przegranych czy wygranych raczej nie usłyszymy. Wprawia mnie to, szczerze mówiąc, w konsternację i wychodzi ze mnie ta polskość, której oczywiście się nie wyzbywam, bo jestem szalenie dumny, że tak jest. Natomiast czuję się miejscami nieswojo. Ale właśnie to jest od tego, że czasem tak będzie i trzeba się na to też otworzyć. I takiego otwarcia i na ludzi, ale też na ludzi, którzy są inni niż wy, słuchacze. Inni niż ja, opowiadacz. Życzę wam, nam, sobie i myślę, że życie jest wtedy absolutnie piękne. Tak jak piękna jest muzyka. Posłuchajmy.

0: Czas na konkurs.
1: Czas na konkurs.
0: Czwórka na walizkach.
2: Ejo, gdzie jedziesz na wakacje?
3: Na wakacje? Nie, no chyba nie pojadę, nie mam się w co spakować.
2: Nie masz się w co spakować? No to dzwoń do czwórki, bo jeśli tak, to mamy dla was konkurs. Czwórka na walizkach. Wystarczy słuchać nas od rana i spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po 18. Tym razem jest to walizka policyjna.
4: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: To.
2: Wrzucam do niej drugi przedmiot, a jest nim megafon. Dzwońcie pod 226452100. Powtarzam, 226452100. A przy okazji możecie dać znać, gdzie wybieracie się na wakacje. I jeśli jest to Barcelona, piszcie do mnie DM-a na Instagramie. Podeślę wam mapkę z ulubionymi miejscami i takimi właśnie bardziej lokalnymi, nieturystycznymi perełkami. A jeśli zastanawiacie się, co wypada i czego absolutnie nie wypada robić, będąc w Barcelonie czy w innym turystycznym mieście, to na stronie Czwórka Online możecie wrócić do mojej poprzedniej audycji z poprzedniego tygodnia, gdzie dość szeroko wypowiadam się na ten temat. Także zostańcie z nami, wracajcie do audycji Czwórka To Słychać na Czwórka Online. Tymczasem słyszymy się po godzinie 11.
1: To jest nasz letni konkurs.
0: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
12: Ona czuje we mnie pieniądze.
13: O nie, my tak nie gramy.

see your hands in the air real quickly.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: No, 31 stopni, pełne słońce, zero chmurek. No, nie brzmi to jak pogoda w Warszawie, prawda? A to dlatego, że Naked Relaxing nadaje do Was ze słonecznej Barcelony.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce. Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami i całkiem nieoczywistymi.
3: Torami poruszać się będziemy po najciekawszych trasach w kraju.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy. Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
3: Słuchajcie nas w każdy piątek o 11. Zapraszamy.
2: Alicja Michalska
3: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Hola, hola, buenas. Witam bardzo serdecznie. Druga godzina porannej audycji Czwórka. To słychać. Naked Relaxing przy mikrofonie ze słonecznej Barcelony. Dla tych, którzy dołączyli do nas dopiero teraz, taki mały disclaimer. W tym roku wakacje nie nadaję z warszawskiego czwórkowego żółto-czarnego studia. Nadaję ze swojego, z wynajętego, pięknego skądinąd. Przeprowadziłem się niedawno mieszkania w dzielnicy Eixample w Barcelonie. I no powiem wam, że trochę prywata, ale skończę audycję i idę popływać w takim basenie z widokiem na całe miasto. Ale wracając, co czeka nas w tej godzinie? Proste. Nasze nowości na playce zapowiadałem w poprzedniej godzinie o tym, więc teraz będę musiał się troszkę mocniej do tego odnieść. Poza tym, retransmisja setu DJ Liki z Venus Rising Festival. Wiem, że DJ-ką jest początkującą. Bo tutaj mogę teraz powiedzieć, że uczyłem. Jest też moja redakcyjna koleżanka Kasia. Bardzo serdecznie pozdrawiam. I Kasiu, widzę, jak mocno ciśniesz ten temat DJ-ski. Bardzo jestem dumny, że mogłem ciebie uczyć. Poza tym, zajmiemy się, no, tak jak mówiłem, troszkę mocniej Barceloną w tym tygodniu i konkretnie tym, jak ludzie się noszą na ulicach, jak radzą sobie z upałem, jak łączą to z poczuciem stylu i czy to poczucie stylu w ogóle jakiekolwiek jest. Disclaimer, jest, ale jest to troszkę inne niż w Polsce. A na sam koniec konkurs, bo jak żeby inaczej. Czwórka, to słychać, coś do wygrania dla was od nas. Zostańcie z nami, a tymczasem posłuchajmy.

0: para que aprendas.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
2: Nadajemy prosto z Barcelony, ale nie może zabraknąć dla Was muzycznych nowości prosto z warszawskiego studia. W tym tygodniu ode mnie dla Was są to Peggy Gou i Ira Star Woman. Peggy Gou, jak wiadomo, moja ulubienica i co by o niej nie mówić, jakby jej nie krytykować, absolutny role model. Dziewczyna, która ma bardzo mocne pochodzenie południowo-koreańskie. Wiem to z bardzo zaufanego źródła. Natomiast pracowała w sklepach z płytami w Berlinie i sama produkując, wypuszczając na przykład rzeczy na wytwórni Rekids, a później we własnym sumptem epki jak Ross, gdzie było Igeane, jak Seek for Maktub, moja ulubiona epka od Peggy Gou. Dotarła aż na sam szczyt. Byłem w tym roku na jej występie właśnie na wspomnianej wcześniej Primaverze i było just okay, ale może to jakaś chwilowa zawahania formy, bo wiem, że Peggy potrafi dowozić sety house'owe. Może za mocno próbowała grać hard house, bo house'owe sety potrafi dowozić jak nikt inny. Poza tym na naszej playce nowością jest Problem, który gra Kazika. I to jest interesujące, bardzo interesujące. Fajnie, że Steezy i Oscar sięgnęli po Polskę lat 80-tych, 90-tych. Mam wrażenie, że właśnie ta muzyka wydawana 40 lat temu przeżywa obecnie jakiś mocny renesans, bo i na Off Festival mamy nową Aleksandrię, legendarną płytę zespołu Siekiera, jeśli nie znacie. Poczekajcie, aż zrobi się zimniej, ale jest to niesamowite przeżycie. Jedna z najlepszych polskich płyt w ogóle. Kropka. Możecie to odnotować w swoich notatniczkach. Poza tym Kasia Lins i Obywatelka KL z numerami Grzegorza Ciechowskiego. Legendarna płyta, za który zresztą artystka otrzymała dwa Fryderyki. Generalnie za Artystka Roku Polska i za Album Roku Pop Alternatywny. Genialny projekt, świetny. Propsy i dla Kasi, i dla Karola Łakomca, który muzycznie odpowiadał tutaj, żeby to się wszystko trzymało i trzyma się absolutnie. Nowości ode mnie dla Was to wszystkie od Lale, L'Equipe, Not a Dream i La Femme, It's Time to Wake Up, ale wersja 2023. Jestem bardzo ciekaw, które nowości spodobają Wam się mocniej. Posłuchajcie.

0: wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Kurka, to słychać.
1: Sezon wakacyjny mocno odznacza się w mojej pracy setami DJ-skimi granymi. Pogoda pozwala, więc możemy grać je absolutnie wszędzie. Możemy grać właśnie na lateracach, możemy sobie grać na balkonach, możemy grać sobie w plenerze, w takich miejscówkach jak Splot, jak poznański Nurt, jak wrocławskie Patio w Ciele. Ale możemy też przede wszystkim jeździć sobie na festiwale i brać DJ-ska działa w tym temacie niesamowicie mocno. Kasia była na Venus Rising Festival i w audycji muzycznej w najbliższy piątek po 22:00 w paśmie, które prowadzi Cougar, mamy dla was retransmisję fragmentu DJ setu DJ Lajki z właśnie Venus Rising Festival, festiwalu robionego przez kobiety, dla kobiet, i uważam, że jest to niesamowicie fajne. Mówiłem o kobietach w rapie i kobiety w DJingu, czy na jakby rynku elektronicznym, radzą sobie bardzo dobrze. Tutaj mały disclaimer, i tak uważam, że jest ich za mało w line-upach festiwali, w line-upach klubowych i przede wszystkim w wydawnictwach. Chociaż powiem wam, że z zagranicy nadciąga super fajna młoda krew, takie postacie jak Saida czy Amalia pokazują, że wręcz rozpychają się łokciami i pokazują, nie, teraz nasza kolej. Mega propsy, jestem mega dumny i mega się uśmiecham. Po prostu, jako DJ, jako człowiek, jako facet,

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Troszkę nam się przy tej ostatniej zapowiedzi zrobiło poważnie, więc teraz dla odmiany coś absolutnie z barcelońskich ulic. No spacerując po Eixample, po Barri Gòtic, po Elborn, no na Ravalu może troszkę mniej, ale to jest historia na inną opowieść. Bądźcie ze mną w przyszłym tygodniu, opowiem wam o dzielnicach w Barcelonie i to jest niesamowicie ciekawy temat, jak różne są. Ale wracając, w którejkolwiek z dzielnic byśmy nie byli, zauważymy jedną stałą cechę. Ludzie nie ubierają się pod kogoś, nie ubierają się na pokaz, ubierają się dla siebie i dla pogody. Co ciekawe, jest lato i nieważne, czy jest tu 28 czy 32 stopnie, jest to mała różnica. Ludzie generalnie chodzą w hawajanasach, szorcikach i tanktopach, koszulach, t-shirtach. Natomiast jakkolwiek wieczorem by nie było ciepło, potem poznamy nieturystę, że raczej już śmiga w koszuli z długim rękawem, w dżinsach i japonkach. Niesamowita stylowa swoją drogą. Albo trzyma gdzieś na podorędziu bluzę. I o tym właśnie jest styl uliczny Barcelony. Jest mega na luzie, jest powiedziałbym trochę trashy, ale jest to świetne. Jest to świetne, ja to kupuję jako człowiek modowo odklejony, pasjonujący się tym od wielu, wielu lat. I powiem szczerze, niesamowicie inspirujące, bo patrzę na swoje stylówki sprzed 2-3 lat i byłem raczej taki clean techno boy, a teraz miesiąc, dwa miesiące tutaj i właśnie przyszły do mnie moje nowe hawajanasy i będę je nosił z jeansami i w bluzie i bluzą niesamowicie długo, myślę, że jak tylko pogoda pozwoli. Co ciekawe, byłem w Barcelonie również w lutym, byłem w kwietniu. Katalończycy zdecydowanie ubierają się do pory roku i do miesiąca, a nie do pogody, ponieważ w lutym zdarzało się dni, kiedy było tu nawet i 16-18 stopni w pełnym słońcu i ja śmigałem już powoli, no, bez bluzy w samym t-shircie. Natomiast lokalsi nadal mieli na sobie na przykład puchówki albo wełniane płaszcze. Ale teraz już rozumiem dlaczego. Natomiast jedna zasadnicza różnica, o której chciałbym powiedzieć, to to, że no, nie ma takiego ubierania się na pokaz. Nie widziałem nikogo, kto wydawałby się przebrany, a nie ubrany, co szczerze mówiąc dość często widzę i mierzi mnie na ulicach Warszawy czy innych polskich miast, ale jednak głównie Warszawy. Tutaj mała szpileczka. Rozumiem, skąd to się bierze, jak najbardziej, natomiast kurczę, czy nie fajnie jest jednak czasem wrzucić sobie te kciuchy od tak po prostu i może nawet je stylizować, ale nie skupiać się na tym, kto to ma widzieć, nie performować, tylko skupić się na tym, żeby było nam wygodnie? No nic, idę wrzucić swoje ukochane klapeczki, a tymczasem wy posłuchajcie.

0: nasz letni konkurs.
1: Letni konkurs. Konkurs.
0: Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Wakacje totalnie kojarzą nam się z podróżami, wędrówkami, wojażami, katamaranami, barcelonami, akurat mi. Mi. A wam? Czy wy się gdzieś wybieracie? Jeśli tak, to mamy dla was konkurs. Czwórka na walizkach. Wystarczy słuchać nas od rana do wieczora i spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po godzinie 18. Tym razem jest to, nawet dla mnie niespodzianka, mamy dla was walizkę policyjną. Wrzucam do niej drugi przedmiot, a jest nim megafon. Dzwońcie pod 226452100. Powtarzam. 226452100, a może po hiszpańsku. Dos, dos, seis, cuatro, cinco, dos, uno, zero, zero. Przy okazji możecie dać znać, gdzie wybieracie się na wakacyjne wyjazdy. Mnie na pewno czekają w tym roku Mazury, nigdy nie byłem, czas nadrobić, i Costa Brava, która jest na północ, bardziej na północ od Barcelony. Byłem raz, zakochałem się, czas eksplorować to mocniej. Właśnie takiej miłości do eksploracji i do życia życzę wam na co dzień. Słyszymy się po godzinie 12.
0: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Gotowi na weekend? W piątek od 20 do 23 przyjrzymy się line-upowi Bittersweet Festival, przesłuchamy energetycznej selekcji tanecznej elektroniki i wrócimy na Venus Rising w Dolicach, gdzie hipnotycznego seta zagrała DJ-ka Lika. Najlepsze bifory? To tylko w czwórce. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: 31 stopni, brak chmur, wilgotność na poziomie 15%. Mówię o Warszawie? Nie, nic bardziej mylnego. Taka pogoda panuje w stolicy Katalonii, skąd nadaje do Was Naked Relaxing.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
3: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Witam, trzecia godzina porannej, letniej audycji. Czwórka, to słychać przed nami. Trochę mi smutno, że to już trzecia godzina. Bardzo szybko czas leci, ale bardzo dobrze się go spędza w pięknym towarzystwie, z piękną muzyką, w pięknym mieście, jakim niewątpliwie Barcelona jest. Poopowiadałem wam trochę o stolicy Katalonii, o jej ulicznym stylu, o tym, co się nosi w poprzedniej godzinie. Tydzień temu mówiłem, co wypada, nie wypada, a czego nie wypada absolutnie robić jako turysta, turystka. I zresztą polecam być podróżnikiem. A co w tej godzinie? Klasycznie, klasyk na weekend, czyli taki nasz sztandarowy czwartkowy, czwórkowy cykl. Dlaczego czwartkowy i na weekend? Dlatego, że wprowadziliśmy czterodniowy tydzień pracy i z czwórką zaczynamy weekend już w czwartek. Poza tym, audycja specjalna, ale jest to audycja specjalnie dla was. Jaka? Musicie zostać ze mną po to, by dowiedzieć się, co mamy dla was do wygrania. Ostatnie wejście tej godziny, konkurs. Tak jak audycja, specjalnie dla was. Zostańcie na antenie, a tymczasem posłuchajmy.

0: Klasycznie o tej porze.
1: Zastanawiam się głośno, co jest potrzebne numerowi, żeby nazwać go klasykiem. Chwytliwa linia melodyczna? Na pewno. Powtarzalność, repetytywność w odsłuchach? Tak, popularność? Zdecydowanie, chociaż niektóre klasyki stały się popularne dopiero długo po wydaniu. No i tak myślę sobie, czy numer, który chcę wam pokazać, ma status klasyka? Ma!

go bez wątpienia, absolutnie. Tiga, You Gonna Want Me w klasycznym cyklu klasyk na weekend. Taki disclaimer, weekend zaczynamy z czwórką w czwartek, czterodniowy tydzień pracy, więcej relaksu, od piątku zupełnie inna ramówka właśnie na wakacje, żeby można było troszkę pochillować, poczuć atmosferę lipca, sierpnia, wczesnego września. Oj, polskie morze, wczesny wrzesień, to jest coś. Wracając, Tiga, Kanadyjczyk, gościu, który 20 lat temu wydał płytę o nazwie, uwaga, Sexor. I odniósł nią niebywały sukces. I od tego czasu nie przestaje jeździć po Polsce, nie przestaje zaskakiwać. W tym roku wydał świetny, świetny, świetny album. Takie single jak Silk Scarf z duetem Fuckers. Niesamowita rzecz. Tak samo numery z MRT, z MCRT, Steamroller. Po prostu niesamowicie. Kanadyjczyk po raz kolejny wjechał w branżę klubową, pokazując, że absolutnie nic sobie nie robi z tego, co jest teraz modne. I to on pokazuje, co jest modne, czyli luxurious lifestyle, being sexy i przede wszystkim electroclash. Bo do tego gatunku powrót mamy tutaj najmocniejszy. No jeśli mówimy o electroclashu, no to nie sposób nie wspomnieć o Miskitin and the Hacker, o zespole Rework, czy właśnie o Tidze. I w cyklu klasyk na weekend, coś, co jeśli usłyszycie to po raz pierwszy właśnie teraz, niesamowicie Wam zazdroszczę tej energetycznej bomby. Tiga, You Gonna Want Me, klasyk Nakeda na weekend. Posłuchajcie.

0: Czwórka poleca.
1: Słuchajcie, jestem DJ-em i zwykle jest tak, że no nienawidzę requestów. Request to jest to ten moment, jak ktoś podchodzi do DJ-a i pyta: ej, a masz Rianę? A ja mówię: no nie mam, bo nie mam tutaj komputera. I zwykle takie requesty są nieakceptowane, chociaż niektóre, na przykład Double 99 Rip Groove, zdarzało mi się zagrać, ale requesty radiowe od was przyjmujemy z największym uśmiechem. Dlaczego? Dlatego, że możecie do nas dzwonić pod 226452100 albo pisać na czwórka@polskieradio.pl i powiedzieć nam, jaki numer chcielibyście usłyszeć, jaki wasz ulubiony kawałek powinien polecieć na antenie radiowej czwórki. I za każdym razem, kiedy o tym mówię, przypominam sobie o jakimś swoim ulubionym numerze. Tym razem będą to wakacje 2024. Świetny zespół, o którym mówiłem przed chwilą dosłownie. Rework i numer Telephone Call. Tutaj nawiązanie do tego, że możecie zadzwonić do nas pod 226452100. Gwiazdka dla chętnych, można też napisać maila na czwórka@polskieradio.pl i dać znać, jaki wasz ulubiony kawałek powinien polecieć w czwórce. W każdy piątek od 18 do 20 to wy tworzycie playlistę audycji. Gramy, co chcecie.

0: Nie, no żartowałem, ale każdy zna Meet Her at Love Parade. No właśnie, Love Parade, które przeistoczyło się w Rave the Planet. Niesamowity berliński openerowy festiwal, w którym platformy poruszające się bardzo wolno idą sobie od Tiergarten do Aniołka i pod Aniołkiem odbywa się, jak to w Hiszpanii bym powiedział, fiesta, tak jak na Plaza Catalunya. Rave the Planet, absolutne wskrzeszenie legendy z wielkim, wielkim sukcesem. Zwykle pogoda dopisuje tam niesamowicie, jest cieplutko. Mamy patronat nad tym wydarzeniem, coś niesamowitego, współpraca zagraniczna, międzynarodowa i jesteśmy tam z czwórką. Wśród naszych ludzi będzie Cougar i Bert, którzy zagrają na platformie w trakcie Rave the Planet. W trakcie Rave the Planet Cougar i Bert zagrają, ale na początku tygodnia osoby odpowiadające za organizację polskiej platformy odwiedziły czwórkę i opowiedziały nam o przygotowaniach do wydarzenia i o samym wydarzeniu.
1: Będziemy się bawić na platformie.
2: Tak.
1: Że Krystian opowie o naszej platformie polskiej.
2: Jedynej polskiej platformie. W tym roku na Rave the Planet będzie 34 platformy i my będziemy jedyną polską platformą, która się dostała.
1: Tak. Jak to się stało w ogóle, że wam się udało dostać na tak duże wydarzenie? To jest jednak, przypomnijmy słuchaczom, następca legendarnej parady Love Parade berlińskiej. Jak się w ogóle dostać do takiego wydarzenia? To musi być jednak trudne.
3: Napisaliśmy wniosek. Naprawdę. Po prostu mieliśmy pomysł. To pomysł się urodził w głowie Envo, czyli Kuby Smarczewskiego. Napisaliśmy wniosek. Myślę, że zadziałała też magia tego, że to miała być naprawdę stricte polska platforma, z polskimi sponsorami, z polskimi DJ-ami, jednak z kolektywem, który jest młody, który ma dużo energii. Też o nas już trochę na pewno słyszeli w Rave the Planet. Znaliśmy, niektórzy z nas znali Tomka Guido, który będzie na platformie i który działa w strukturach Rave the Planet. No i się, no niech to będzie, że się udało. Po prostu byliśmy, napisaliśmy bardzo przekonujący wniosek i tak to jest.
1: Czyli po prostu te korzenie techno tutaj zadziałały, prawda? Bo to jest bardzo oryginalne wydarzenie, które wraca właśnie do korzeni, do tego rave'u, a wy jesteście kolektywem, który takie imprezy organizuje. Jak te imprezy w ogóle wychodzą?
2: Dobrze, bardzo dobrze. No. To jest generalnie tak, że to nas wszystkich, że tak powiem, charakteryzuje jedna cecha. No, każdy kocha muzykę elektroniczną. Lubimy robić imprezy. Jedni z nas lubią występować, inni organizować. Jeszcze ktoś inny zajmuje się marketingiem, jeszcze ktoś inny zdjęciami. Ja akurat i światłem, i dźwiękiem, i gram tak naprawdę. No i to nas cechuje. No, te imprezy... Kurczę, no nikt się na pewno z nas nie spodziewał, że zaprowadzi nas to tak daleko.
3: Na pewno nie. Ale też właśnie Krystian słuszną rzecz zauważył, że każdy z nas jest za inną działkę odpowiedzialny. Chyba dlatego tak się dobrze uzupełniamy, że to nie są tylko DJ-e, ale to są ludzie, którzy właśnie zajmują się socjalami, czy robią zdjęcia, czy no nie wiem, mają jakieś wcześniejsze doświadczenia w organizacji różnego rodzaju imprez i to się tak po prostu pięknie złożyło właśnie i to uwieńczenie póki co, tak. To jest Rave the Planet.
2: No ja kiedyś organizowałem takie imprezy sam, no i nie spodziewałem się nigdy, że mogę mieć takie wsparcie. Ja jestem w kolektywie od ponad roku czasu i naprawdę mieliśmy ze sobą już wiele różnych fajnych imprez i naprawdę ogromne wsparcie dostaję, oni dostają ode mnie, ja od nich. I naprawdę wychodzi to coraz lepiej. No nie ukrywam, że sama platforma już do tej pory, sama organizacja tej platformy otwiera nam trochę nowych możliwości. Poznaliśmy ludzi, do których wcześniej naprawdę ciężko było się dobić. W tej chwili są naszymi znajomymi, przyjaciółmi.
1: Tak.

czwórkowego pasma przez całe wakacje dla Was. Zostawia mnie z jakimś takim smutkiem i niedosytem. Fajnie będzie wrócić przed radiowy mikrofon i nadawać do Was ze studia czwórkowego, ale myślę, że równie dobrze będę wspominał te przedpołudnia i popołudnia, więc już po 12, które spędzałem z malutkim mikrofonem w swoim domowym studio w Barcelonie na Eszample i mówiłem do Was z wielkim, wielkim uśmiechem, bo odważyłem się na coś, co nie jest takie oczywiste. I polecam być odważnym i jakby wierzę w odważne podróżowanie, w odważne eksplorowanie, no bo z tym kojarzą nam się wakacje. I jeśli nie macie się w co spakować, to my mamy dla Was tak na sam koniec konkurs Czwórka na walizkach. Słuchacie nas od rana, spisujecie, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie codziennie po 18. Tym razem jest to walizka policyjna, hehe, więc wrzucam do niej drugi przedmiot, a jest nim megafon. Dzwońcie pod 226452100, powtarzam, 226452100 i odpowiadajcie na pytania, zbierajcie przedmioty i na koniec dnia give us a call. Ja właśnie zmierzam odwiedzić basen na Montjuic, a później do pracy i w trasę. Bo tak wybrałem i jestem z tego powodu niesamowicie dumny. Bardzo dziękuję za uwagę. Przy mikrofonie Naked Relaxing, stolica Katalonii. Dla Was czwórka to słychać. Całe lato. Trzymajcie się, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Pod Tatrami padł dzisiaj historyczny rekord liczby dni upalnych w jednym roku. W Zakopanem jest ich już więcej niż w poszczególnych poprzednich latach. W czwartek, czyli dzisiaj, temperatura przekroczyła 30 stopni. Po raz ósmy w tym roku odnotowano też rekordową średnią dobową temperaturę, czyli 26,8 stopnia.
1: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce. Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami i całkiem nieoczywistymi.
2: Torami poruszać się będziemy po najciekawszych trasach w kraju.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy. Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie nas w każdy piątek o 11. Zapraszamy.
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
1: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: A teraz na rejonie w głośnikach czwórkę i popołudniowa przez najbliższe 3 godziny, ale Hembgru na dobry początek naszego spotkania. Elo ziomeczki, powinienem tak w nawiązaniu do tego utworu dzisiaj się przywitać. Przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. Mam nadzieję, że popołudnie spędzicie z czwórką i plecaki, i walizki. Absolutnie nie, to nie jest żaden sygnał albo taka podpowiedź, że powinniście się wyprowadzać, no ale mamy sezon wyjazdowy, city break. Zawsze warto spakować się w jakąś dobrą walizkę albo plecak, a nie w plastik reklamówkę, prawda? Myślimy też o żółwiach. 226452100 to jest numer do naszego studia, który na pewno przyda się w tej i w następnej godzinie. Natomiast skoro mamy czwartek, to też o jedzonku sobie dzisiaj porozmawiamy w naszym cyklu Obiady czwartkowe. Zostańcie z czwórką. Kamil Jasieński, zapraszam.

0: It's our home.
1: Już prawie 19 minut po godzinie 13. Czas zapakować kolejny przedmiot do naszej walizki. Wio, wio, walizka jedzie.
2: To jest nasz letni konkurs.
3: Letni konkurs.
2: Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: No i dzisiejsza walizka na sygnale, bo tak się złożyło, że pakujemy dzisiaj walizkę policyjną. Co tam mogło trafić? No, temat przewodni podpowiada całkiem sporo, a trzeci przedmiot ląduje już teraz.
2: Teraz do walizki wkładamy.
3: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
1: No i trzecim przedmiotem jest dzisiaj odznaka. Odznaka, walizka policyjna, no to wiadomo chyba, że też odznaka policyjna, prawda? 226452100, ten numer na pewno będzie przydatny, ale jeszcze Kuba Jamrozek, czwarty przedmiot do naszej policyjnej walizki na pewno włoży i u niego w audycji także pojawi się rozwiązanie. Trzeci przedmiot to odznaka.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Absolutny klasyk Beck i Loser, natomiast teraz w czwórce absolutna odwrotność tejże piosenki, ponieważ już za chwilę wyłonimy zwycięzcę. Osobę, która będzie śmigała sobie w czwórkowych klapkach Kubota. Absolutne limited edition, nie do kupienia w żadnym sklepie, w żadnym markecie, ani delikatesach, w żadnym dyskoncie. Nigdzie tego nie dostaniecie. Musicie zadzwonić do czwórki i zgarnąć te klapki, no a później jak dumnie będziecie je prezentować gdzieś na urlopie, bądź też w siłowni, albo w szatni na siłowni. Tam jest też dobre miejsce do prezentowania takiego okrycia. Dobrze, 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie i odgadujecie, kto to mówi.
1: Mówią, że jest kryzys, że nie mają pieniędzy. No toż nie wydawajcie tych pieniędzy na jedzenie. Znaczy, no nie można powiedzieć, ludzie, opamiętajcie się, nie jedzcie, no bo zaraz powiedzą, że hejtuje tych, co jedzą i nie.
0: No kto to mógł powiedzieć? Kto tutaj takie złote myśli przedstawił a propos jedzenia? Trochę fat shaming, trochę też krytyka w ogóle samego jedzenia. Kto wypowiedział takie zdanie? 226452100, numer do naszego studia. Jeżeli macie jakieś pomysły, dzwońcie, może się uda. Szukamy osoby, która powiedziała te słowa. Kto to mówi? 226452100, a później dowiemy się, kto to nosi klapki Kubota.
1: Mówią, że jest kryzys, że nie mają pieniędzy. No toż nie wydawajcie tych pieniędzy na jedzenie. Znaczy, no nie można powiedzieć, ludzie, opamiętajcie się, nie jedzcie, no bo zaraz powiedzą, że hejtuje tych, co jedzą i nie.

0: To Kuba Karaś i Faustyna Maciejczuk. Maciej jest razem z nami teraz. Halo, halo Maćku.
1: Cześć.
0: Dzień dobry. Jak samopoczucie u kolegi?
1: Bardzo dobrze. Chłodno, 33 stopnie.
0: Okej, rozumiem, że air condition u ciebie działa.
1: Yes, of course.
0: Dobrze, czyli jesteś w pracy? Czy w dobrobycie się pławisz w domu?
1: Urlopuję się do jutra.
0: Okej, rozumiem. Komu dobrze? No to korzystaj, Macieju, i słuchamy twojej propozycji. Kto to powiedział?
1: Odstawiam Magda Gessler.
0: Nie, to nie jest Magda Gessler. Nie, to nie ona. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dzięki za telefon. No i mamy teraz Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
2: Cześć, Kamil, witaj.
0: Cześć, jak u ciebie dzisiaj leci?
2: W porządku.
0: A jak, jak z potliwością przy takiej temperaturze?
2: No, słyszałem od znajomych, że niektórzy mają gorzej, nie?
0: Znam kogoś, kto ma gorzej. Sąsiad ma gorzej, to najważniejsze. Marcinie, słuchamy słuchamy twojej propozycji. Kto to mówi?
2: Ja myślę, że to jest Krystyna Janda.
0: Nie. To nie jest ona, to nie jest ona. Pozdrawiam cię serdecznie.
2: Pozdrawiam.
0: Dzięki, Maciu, na razie, hej, hej. No i teraz mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, Kamilu.
0: Dzień dobry, na razie bosy, ale wkrótce być może w klapkach Kubota. Kto to mówi?
3: Przeliłeś akurat, ty chodzę na boso, poprawię. A uważam, że mówi to. Uważam, że mówi to pani Doda Elektroda.
0: Nie, to nie jest Doda Elektroda. Trzymaj się. Na razie, hej, hej. Pozdrawiam. No i mam jeszcze Tomka. Dzień dobry, Tomku.
4: No, witam serdecznie.
0: Witamy i słuchamy. Jak myślisz, kto to mówi?
4: No mi to pasuje na Biedronia.
0: Nie. Już mówiłem, parę razy się zarzekałem w audycji. Nie będzie w tych zagadkach nikogo z polityki. To możecie od razu skreślić. Okay. Nie będzie. Chociaż teoretycznie tam można wszystko podciągnąć trochę pod politykę, ale nie, to nie będzie na pewno polityk. Pozdrawiam cię, Tomku, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
4: Trzymaj.
0: Na razie. 226452100. Słuchamy tej jakże ważnej wypowiedzi dla wszystkich osób, które coś jedzą.
5: Mówią, że jest kryzys, że nie mają pieniędzy. No toż nie wydawajcie tych pieniędzy na jedzenie. Znaczy, no nie można powiedzieć, ludzie, opamiętajcie się, nie jedzcie, no bo zaraz powiedzą, że hejtuje tych, co jedzą. Nie.
0: Czyli nie można tak powiedzieć, ale jednak można tak powiedzieć, na to wychodzi. No fajnie, trochę tak, trochę nie. 226452100. Ludzie, opamiętajcie się, nie chodźcie na bosaka. Trzeba wygrać klapki Kubota. Czekam na wasze telefony. 226452100.

0: mówią, że jest kryzys, że nie mają pieniędzy, no toż nie wydawajcie tych pieniędzy na jedzenie. Znaczy, no nie można powiedzieć, ludzie, opamiętajcie się, nie jedzcie, no bo zaraz powiedzą, że hejtuje tych, co jedzą i nie.
1: I nie. I Iza jest razem z nami teraz, tak. Słuchamy, Izo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak myślisz, kto to mógł powiedzieć?
2: Czy to była Maja Ostaszewska?
1: Nie, to nie była ona. To nie była ona. Dziękujemy ci bardzo serdecznie za ten strzał i pozdrawiam cię plutko. Na razie. Hej, hej. Cześć, cześć. Mamy teraz Tomka na linii. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, Tomku. Jak myślisz?
3: Czy to będzie Małgorzata Rozenek-Majda?
1: Nie, to nie będzie ona. To nie będzie ona. Ona chyba na wiecznej diecie, więc z tym jedzeniem też tak trzeba uważać. Pozdrawiam cię, Tomku, na razie. Hej, hej. Na pudelku było coś takiego. Dieta zmieniająca rysy twarzy, ale nie wiem, czy to jest potwierdzone. Teraz mamy Adama. Halo, halo, dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry, witam.
1: Witamy i słuchamy twojej propozycji. Kto to powiedział?
4: To jest profesor Przemysław Czarnek.
1: Nie, mówiłem, że nie będzie polityków. Nie będzie polityków. Nie ma.
4: Sorry.
1: Nie idźmy tą drogą. Trzymaj się, pozdrówki, na razie. Hej,
4: pozdrawiam,
1: hej.
4: Pozdrawiam, dziękuję.
1: Elo. No i mamy teraz Marka. Dzień dobry, Marku.
5: Cześć, czy to jest może Raf Kamiński?
1: Nie, to nie jest on, nie okay. Jest on, ale dobry macie dobór dzisiaj osób pełniących publiczne funkcje i celebrytów. Nie, to nie jest on. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Marku, trzymaj się. I ja przypominam, numer do naszego studia, cały czas możecie dzwonić i próbować odgadnąć, do kogo należy ten głos, kto to powiedział. 226452100. Posłuchajmy raz jeszcze, może coś tam się pojawi, może coś zadzwoni.
6: Mówią, że jest kryzys, że nie mają pieniędzy. No toż nie wydawajcie tych pieniędzy na jedzenie. Znaczy, no nie można powiedzieć, ludzie, opamiętajcie się, nie jedzcie, no bo zaraz powiedzą, że hejtuje tych, co jedzą i nie.
1: Nie ma hejtowania tych, co jedzą. Każdy pewnie z was dzisiaj już coś zjadł, więc nie czujcie się zhejtowani. 226452100, numer do naszego studia. Kto to mówi?

0: Cały czas szukamy osoby, która to powiedziała.
1: Mówią, że jest kryzys, że nie mają pieniędzy. No toż nie wydawajcie tych pieniędzy na jedzenie. Znaczy, no nie można powiedzieć, ludzie, opamiętajcie się, nie jedzcie, no bo zaraz powiedzą, że hejtuje tych, co jedzą i nie.
0: No nie, ale może Maciek wie. Halo, halo Maćku.
2: Witam ponownie.
0: Witamy.
2: Dwóch razy sztuka, jak to mówię.
0: Tak, powiedzmy. No ile tam sztuk chce ktoś, no to we własnym zakresie. Każdy musi sam odpowiedzieć na to pytanie, ile tych sztuk. Słuchamy.
2: Czy to jest może Robert Makłowicz?
0: Nie, to nie jest on. To nie jest on, ale on to potrafi zjeść. Ale niestety nie tym razem. Pozdrawiam cię, Maćku. Trzymaj się, na razie. I razem z nami jest Tomek. Halo, halo.
3: Cześć, cześć.
0: Cześć, Tomku.
3: Czy to jest Maria Jeleniewska?
0: Nie, to nie jest ona. Mogę podpowiedzieć, że to jest imiennik Tomka. Tyle mogę podpowiedzieć. I na razie nic więcej nie mówię. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się. No i mamy Grzegorza. Halo, Grzegorzu.
4: Cześć, cześć.
0: Cześć,
4: czy to może Tomasz Jacyków?
0: No tak, to jest Tomasz Jacyków. To jest Tomasz Jacyków.
4: Cześć.
0: Czy wpadłeś na to, strzeliłeś, czy jednak musiałeś tam sobie googlać?
4: Nie, kobieta podpowiedziała.
0: Tak, czyli ona jednak śledzi jego stylizację i działalność internetową. Gratuluję bardzo serdecznie. No to jaki numer, jaki rozmiar wybierasz klapków Kubota, skoro kobieta podpowiedziała? Czy będziecie
4: 42, to będą jednak dla mnie 42.
0: Uniwersalny rozmiar 42 dla większego.
4: 43 niech będzie większy na pewno.
0: U niektórych najwyżej trochę palce będą wystawały, ale można chodzić, można. Grześku, gratuluję ci bardzo serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, miłego korzystania z naszych klapeczków.
4: Dzięki.
0: No, mam nadzieję, że będziesz korzystał i dumnie je prezentował. Trzymaj się. Na razie. No i proszę bardzo, posłuchamy tej wypowiedzi w oryginale, żeby to było, że jego głos, a nie AI.
5: Mówią, że jest kryzys, że nie mają pieniędzy. No toż nie wydawajcie tych pieniędzy na jedzenie. Znaczy, no nie można powiedzieć, ludzie, opamiętajcie się, nie jedzcie, no bo zaraz powiedzą, że hejtuje tych, co jedzą i nie.
0: No jeżeli ktoś się najadł nawet tak bardzo dużo, to też nie ma co hejtować, tylko trzeba założyć klapki Kubota i pójść na spacer. Yeah, love me like I love me, love me. Suddenly it's about me. Now you wanna be around me, cause I love myself. I'm living my best life. Love me like I love me, love me.

0: contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Klapki już powędrowały do Grzegorza, natomiast jeszcze całkiem sporo rzeczy do zgarnięcia będzie dzisiaj w audycji. Po godzinie 14 odpalimy nasze zgadywanki i plecak będzie do zgarnięcia, ale tacy jesteśmy wakacyjni, i klapki, i plecak, i jeszcze walizka. Można spakować walizkę, a w tej walizce plecak z klapkami, czwórkocepcja, więc warto pozostać z czwórką. I jeszcze chwilka, jeszcze moment i kolejne zgadywanki, i kolejne nagrody.
2: Popołudniowa w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak.
5: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd.

0: Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

Czwórka. To słychać. Nice town.

0: Minęła właśnie godzina 14.
1: Pogoda.
0: No cały czas będzie gorąco, cały czas będzie bardzo gorąco, ale może popadać. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy i północnym wschodzie, w centrum, a także na południu naszego kraju. Wysokość opadów w czasie burz do 40 mm, a temperatura maksymalna od 23 stopni, czy wcale nie tak gorąco, na Pomorzu, około 27 na zachodzie, 32 stopnie w centrum, 38-39 nawet na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Gotowi na weekend? W piątek od 20 do 23

0: przyjrzymy się line-upowi Bittersweet Festival, przesłuchamy energetycznej selekcji tanecznej elektroniki i wrócimy na Venus Rising w Dolicach, gdzie hipnotycznego seta zagrała DJ-ka Lika. Najlepsze bifory? To tylko w czwórce. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 14, druga godzina naszego spotkania przed nami i przed nami także zgadywanki. No skoro mamy czwartek, to chyba niektórzy z was mogą już tutaj mieć pewne jakieś domysły, jaka pojawi się dzisiaj kategoria. O jedzeniu będziemy rozmawiać po godzinie 15, natomiast, ale nie tylko o jedzeniu, porozmawiamy sobie także o Stanach Zjednoczonych. Nasza dzisiejsza gościni od pewnego czasu mieszka w Miami. Jak to się porównuje do standardów w naszym kraju, jak wypada też jedzenie. O amerykańskim jedzeniu akurat nie mamy najlepszej opinii, no ale okazuje się, że jakieś fajne rzeczy też można tam trafić. O tym na pewno porozmawiamy, więc mam nadzieję, że przez dwie godziny jesteśmy jeszcze razem. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.

0: tylko o jednym myśli.
1: O pierwszych wycieczkach dzisiaj akurat myślę, bo do zgarnięcia jest trekkingowy plecak, chociaż kategoria jak najbardziej jedzeniowa. Przypominam nasze zasady. Ja wymyślam hasło, wy dzwonicie i wy zadajecie pytania, a ja tylko odpowiadam i to odpowiadam tak lub nie, więc się nie nagadam. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dla ułatwienia podaję też oczywiście kategorie, no żeby jednak trochę było łatwiej, bo jakbyśmy mieli wszystkich słów świata szukać, no to byśmy chyba dzisiaj audycji nie skończyli. 226452100, numer do naszego studia. Dzisiejsza kategoria to jedzenie, skoro mamy czwartek i w obiadach czwartkowych też i o jedzeniu będziemy rozprawiać, więc wszystko tutaj do siebie pasuje. 226452100, plecak do zgarnięcia, do którego oczywiście jakiś prowiant można włożyć i klapki Kubota. 226452100, czekam na wasze telefony. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc co, może zadać dwa pytania. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14, myśl o jedzonku, a z jedzeniem związane jest oczywiście dziś nasze dzisiejsze hasło, plecak do zgarnięcia, a Sylwia jest razem z nami. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, jak czwartkowe samopoczucie?
2: O, idealnie, powiem szczerze, jesteśmy nad morzem, a pochodzimy z gór, okay. Więc fantastycznie.
1: No dobrze, jak pogoda nad morzem, bo chyba tam nie jest aż tak straszliwie gorąco.
2: 24 stopnie, idealnie, byliśmy właśnie na plaży, także myślę, że w całej Polsce jest super.
1: No dobrze, no to świetnie, że pogoda dopisuje na urlopie. Sylwio, słuchamy pytania.
2: Pierwsze pytanie, czy to jest produkt o krótkiej dacie przydatności do spożycia?
1: Nie.
2: Czyli długa, czy było poddane gotowaniu? Drugie pytanie.
1: No można, ale nie musi być. Znaczy, no ja jak sobie zapisałem tutaj na kartce, no to na surowo.
2: Na surowo i o długiej dacie, tak?
1: Tak. No i co to? No na pewno tatar nam odpada, to już wiemy.
2: No właśnie, długa data i nie musi być poddane obróbce. No to faktycznie ciężki temat.
1: Nic na razie nie podpowiadam.
2: Nic mi nie przychodzi na razie do głowy, ale już coś spróbujemy wymyśleć.
1: Mm-hmm. No jak jesteście razem na urlopie, no to możecie kombinować. Może być narada, to nie familiada tutaj. Można się naradzać. O, nie. Trudno.
2: Może.
1: No. Chyba musicie się poddać, coś czuję. Halo, Sylwio?
2: To w ciemno coś szczelę.
1: Dobra. Strzelamy. O. Bo czas się skończy. Nie ma nic,
2: nie ma.
1: Poddajemy się chyba, Sylwio, co?
2: Już
1: nie.
2: Dobra, to poddajemy się.
1: Dobra, trzymajcie się na razie, może później się uda. Papatki i Karol jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Słuchamy pytania, Karolu.
3: Czy jak to ma długą datę przydatności, plecak jest do wybrania, wygrania, to jest coś do wzięcia ze sobą w podróż?
1: Raczej nie.
3: O Jezu.
1: Chociaż wiesz, no różne rzeczy biorą ludzie.
3: Czyli nie paprykarz. Nie.
1: Jajko na twardo też odpada.
3: Dobra, to powiedzmy, że to będzie schabowy.
1: No i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy na wycieczkę szkolną nie wziął kanapki ze schabowym.
3: No właśnie.
1: Ale nie, to nie jest schabowy, to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki.
1: Na razie, hej. Cały czas możecie dzwonić. 226452100. No może leżeć długo, dzisiejsze hasło. Czekam na wasze telefony. 226452100 to jest numer do naszego studia. Przypominam, że plecak jest do zgarnięcia. No tylko najpierw trzeba zadzwonić i zgadnąć. 226452100.

0: Powtórka. To słychać. To słychać.
1: Jak mus, to mus. Xaver jest razem z nami. Dzień dobry. Halo, halo. Czy się słyszymy?
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, siemano. Jak tam u ciebie dzisiaj czwartek?
2: A, bardzo dobrze, wie pan?
1: Panie Xawery, możemy przejść na ty, tak mi się wydaje, wiesz? Jesteśmy na to gotowi?
2: Jasne.
1: Panie tak. Xawery, dobra. Xawery, słuchamy pytania.
2: W jakiej temperaturze jest przechowywany?
1: Pokojowej. A, nie mogę odpowiadać, ale mnie zrobiłeś w konia. Ja mogę odpowiadać tylko tak lub nie. Więc uznajmy, że zadałeś pytanie, czy to jest przechowywane w temperaturze pokojowej. I ja odpowiedziałem tak. Dobra?
2: Dobrze, dobrze.
1: I teraz strzelasz.
2: Jabłko.
1: Zależy gdzie, ale jabłko też bywa przechowywane w chłodni. Ale nie, to nie jest to. I fakt, ma długi termin przydatności. Trzymaj się, Xawery, dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Na razie,
2: bardzo,
1: pozdro, hej, hej. No, zmylił mnie tym panem. Wybił mnie z rytmu. Dobrze, mamy teraz Grzegorza, halo, halo.
3: Cześć.
1: Dzień dobry, Grzegorzu, słuchamy.
3: Powiedz, czy to ma barwę żółtą?
1: Jak tak bardzo by wyschło, to może by zżółkło, ale raczej nie.
3: Nie zmyślałem o serze, ale trudno.
1: A jesteś biały i niebieski, ale nie, to nie jest ser. Pozdro, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki.
1: Hej, hej. No i my teraz mamy Maćka. Dzień dobry.
4: Cześć.
1: Cześć, Maćku, cześć, słuchamy. Cześć, słuchamy pytania.
4: Czy to jest coś pochodzenia roślinnego?
1: Tak.
4: Jak wystycham, może być mocno, dobra. Nie wiem, groszek ptysiowy?
1: Jesz groszek ptysiowy? Bardzo lubię groszek.
4: Może być gotowane, może zastosowane.
1: Wiadomo, groszek ptysiowy, tylko czy on jajka nie zawierał przypadkiem, groszek ptysiowy, więc wtedy nie jest roślinny. No dobrze, ale nie, to nie jest groszek ptysiowy, ale przypomniałeś. Smakuwa. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki. Aby sobie pochrupał groszku ptysiowego. Dobrze, i teraz mamy Maćka. Halo, halo, Maćku. Nie, to był Maciek, teraz jest Piotrek. Halo, Piotrku.
5: Halo, cześć, Kamil.
1: Cześć, siemano, słuchamy.
5: Cześć. A czy to się przechowuje w słoiku?
1: Możesz do słoiczka wrzucić, ale nie musisz.
5: To my to obstawiamy grupowo ogórek kiszony.
1: No jeszcze w takiej folice może być, tak? Z dyskontu ogórek kiszony. Ale nie, to nie jest ogórek kiszony. Niestety nie. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was. Hej, hej. No i proszę bardzo. Blisko natury i blisko produktów roślinnych na pewno jest Janusz. Halo, halo.

0: Halo,
1: tak, tak, no.
0: Na pewno sobie poradzisz. Trzymam kciuki i słucham.
1: Nic nie poradzę, bo jedno pytanie za drugim poszło moje, no.
0: Ajajaj.
1: Miał być ogórek na surowo albo mało sonny, a tu już był ogórek. A to jest warzywo w ogóle, tak? Pytanie, gdzie warzywo to jest?
0: Nie.
1: Nie warzywo.
0: No i co teraz? I co teraz?
1: Roślinne.
0: Mhm.
1: Dobra. Pomidor.
0: Pomidor to jednak owoc, tak?
1: Nie, no pomidor waży jako owoc.
0: Niby owoc, ale nie, to nie jest pomidor. Jaka jest pana odpowiedź? Pomidor. Nie, to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, Janusz. Trzymaj się, na razie. Hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia. Cały czas możecie dzwonić. Kategoria jedzenie, coś z długim terminem przydatności do spożycia i nie jest warzywem. 226452100.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 25 minut pozostało do godziny 15. Bartek jest na linii. Dzień dobry, Bartku.
2: Cześć, cześć.
1: Cześć, słuchamy pytania.
2: Czy jest to coś, co przed podaniem musimy ugotować?
1: No to dobrze by było. No tak, okay. raczej się to poddaje jakiejś obróbce.
2: Czy jest to ryż?
1: Nie, mączkę ryżową mógłbyś zrobić, ale też później musisz podczas. To nie jest ryż. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Okay, dzięki,
1: pozdrówki, hej, hej. Mamy teraz Darka na linii. Dzień dobry, Darku.
3: Hej.
1: Darek, cześć. Darek, łowca plecaków. Nie zrymowało się, ale plecak może być twój. Słuchamy.
3: Rozumiem, że to jest... nie warzywo.

0: Nie pomidor.
1: Jakoś ale mogę ci jeszcze... generalnie produkt jest suchy?
0: Tak.
1: Makaron?
0: Nie, a możesz mieć świeży makaron, ale nie, to nie jest makaron. Darku, pozdrawiam cię serdecznie, może później się uda, cały czas walczymy i Andrzej jest razem z nami. Halo, halo.
2: Cześć, Kamil.
0: Dzień dobry, słuchamy.
2: Czy to jest słodkie?
0: Czy to jest słodkie?
2: Tak.
0: Nie.
2: O.
0: Jakbyś dał to dziecku zamiast cukierków, to myślę, że zakończyłoby się płaczem.
2: To jest czosnek.
0: Nie, to nie jest czosnek. Nie, nie, nie. Ty z wyrolu, ty z wyrolu. Aż tak hardkorowo nie gramy. Nie, nie, nie. Przecież popaliłoby bebechy. Trzymaj się na razie, pozdrówki. 226452100 Duber do naszego studia i Piotrka teraz mamy. Dzień dobry, Piotrku.
3: Witam, cześć, Piotr z Kaszub z tej strony.
0: Witamy, jak tam pogoda?
3: A, dobrze, dobrze. 24 stopnie, jest spoko.
0: I wiaterek jest?
3: Wiaterek no trochę pochmurna, ale mówię przyjemnie. Dobrze. Wczoraj była masakra. Kurczę, myślałem, że winogrono, nie będę zadawał pytania, ale teraz pytanie, czy to jest brukselka?
0: Nie, to nie jest brukselka. To nie jest brukselka, nie. Może dłużej leżeć niż brukselka.
3: Okej. Pozdrawiam cię serdecznie.
0: Na razie, dzięki bardzo, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Winogrono teoretycznie też powinno w rodzynki się zamienić, ale czy tak się dzieje? Nie, nigdy nie próbowałem. Dobrze, teraz jest Paweł na linii. Halo, Pawle.
4: Cześć, cześć.
0: Cześć, słuchamy.
4: Czy po ugotowaniu ten produkt robi się miękki?
0: Tak, ale niezbyt miękki. No jak gotujesz, coś gotujesz, to wszystko trochę tak, prawda? Flaczeje.
4: No dobra, czy jest to kukurydza?
0: Nie, nie. To nie jest kukurydza, niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. I zachęcam do dzwonienia 226452100, numer do naszego studia. No jest kilka takich haseł, którym jakbym podpowiedział, to wszystko byłoby jasne. Naprawdę to nie jest jakieś przekombinowane, skomplikowane hasło, absolutnie nie. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Cały czas szukamy dzisiejszego hasła, kategoria jedzenie, no i ma długi termin przydatności do spożycia. Co to może być? Wojtek jest razem z nami. Dzień dobry, Wojtku.
2: No cześć.
1: No cześć. Jak u ciebie nastroje dzisiejsze?
2: Jeden nastrój.
1: Bojowy?
2: Tak, ale... No.
1: Właśnie.
2: Ale bojowy.
1: Tak, to najważniejsze. Skupmy się na tej bojowości. Przebojowości może, niech tak będzie. Nie, na pozytywach się skupmy. Wojtku, drogi Wojtku, słuchamy twojego pytania. Wierzę w ciebie.
2: Czy warto z tym, czego szukamy, szukać smaku umami?
1: To nie jest produkt, który wymieniany jest na liście tych umamicznych. Na pewno nie, ale być może jakaś, no, wzbogaca smak. Tyle mogę ci podpowiedzieć.
2: Kurczę, tak trudno. Czasami myślę, że trudno sobie tak jednak mimo wszystko skomplikować, a skomplikowałem sobie.
1: No widzisz.
2: Tą odpowiedzią. Dobra. Czyli to jest coś, co wzbogaca smak.
1: Tak.
2: Czyli niekoniecznie jest to... Dobra, ja sobie właśnie tam myślę. Nie.
1: Dobrze.
2: Niekoniecznie jest to ten produkt główny w daniu, tylko jest to coś, co ten smak wzbogaca.
1: No ty to jesteś jednak, prawda, dobry w dedukcji. Wszystko tutaj rozkminiłeś, wszystko już wiemy. Tak właśnie jest, czegoś takiego szukamy.
2: Okej. Może to być jak... No dobra, to ja mówię, że to goździki są.
1: Nie, to nie są goździki. A lubisz goździki?
2: Lubię.
1: No,
2: tacy
1: dziwni dzisiaj tutaj. Dzieci by karmił czosnkiem, tutaj goździki lubi. No ale dobra.
2: Wiesz, temperatura lasuje te mózgi trochę.
1: Temperatura. Dobrze, tak. No właśnie, lasuje mózgi. Co ja robię? Wojtku, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Smacznych goździków oczywiście życzę. I razem z nami jest już teraz Ola. Dzień dobry.
3: Cześć.
1: Dzień dobry. Olu, słuchamy twojego pytania.
3: Moje pytanie brzmi, czy to jest rodzaj sosu?
1: Sosu?
3: No?
1: Nie.
3: Nie. Dobra, no to ja wtedy zgaduję tofu.
1: Tofu? Nie, to nie jest tofu.
3: O kurde.
1: I chyba za długo tofu nie może leżeć, też mi się wydaje.
3: Tofu? Nie, długo może leżeć.
1: Długo może?
3: Takie zamknięte, długo może. No
1: dobra, zależy kto co rozumie przez pojęcie długie, ale dobrze. Olu, pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Na razie.
1: No i mamy teraz Mateusza. Halo, halo.
4: Halo, halo, cześć, cześć.
1: Cześć Mateusz, słuchamy.
4: Ja chciałbym spróbować szczęśliwego strzału bez pytania.
1: Dobra, hazardzista.
4: Czy to jest imbir?
1: Nie, to nie jest imbir, niestety nie. Pozdrawiam cię, plutko, hej.
4: Pozdrawiam, cześć, cześć.
1: Cześć, cześć. No i mamy Maćka. Halo, Maćku.
5: Cześć.
1: Cześć, słuchamy pytania.
5: Słuchaj, czy to jest przyprawa?
1: No można powiedzieć, że tak, tak.
5: No, czyli tak, typowa przyprawa, tak? Czy nie typowa przyprawa?
1: Bo
5: tak,
1: jest to, tak, przyprawa.
5: Jest to przyprawa. Czy to jest kurkuma?
1: Nie, to nie jest kurkuma. Nie, to nie jest to.
5: A, było,
1: że żółte. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No i teraz jeszcze mamy Łukasza. Halo, Łukaszu.
6: No, cześć, Kamil.
1: Cześć, słuchamy.
6: To jest przyprawa, tak? Czy to jest dwuczłonowa nazwa?
1: Tak.
6: Ziele angielskie.
1: Tak, nie. Nie, bo też o tym myślałem. Nie, to nie jest to.
6: Nie.
1: Trzyma.
6: Musiałem zerknąć. Dobra.
1: Na karteczkę. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Tak dużo tych przypraw. Dobrze, mamy Darka. Halo, Darku.
7: Cześć.
1: Cześć, Darku, słuchamy. Hop, hop.
7: No jestem.
1: Tak? Wiemy, czego szukamy?
7: No przyprawy generalnie.
1: Tak, i strzelamy teraz. Czy jeszcze jakieś pytanie pomocnicze?
7: Czy to pierwszy wyraz jest na Z?
1: Nie. Już było to na Z. No właśnie.
7: Liść laurowy.
1: To jest to! Zastanawiał się i proszę bardzo, jest liść laurowy. Korzystasz? Dodajesz?
7: Dodaję.
1: Tak, jak wrażenia smakowe?
7: A, może być.
1: Może być, właśnie. Za bardzo nie wiem, o co w tym chodzi, ale wszyscy dodają. Babcia dodawała, mama dodawała, no to i ja dodaję.
7: Taki Robert też dodaje, więc...
1: Właśnie. Nasza piękna polska tradycja, trzeba dawać liść laurowy, cokolwiek on robi. Gratulacje.

0: Dziękuję ci bardzo serdecznie, Darku. Plecak jest już twój. Chciałbym powiedzieć, że jest wypchany liśćmi laurowymi, ale całe szczęście tak nie jest. Nie będzie woniał w taki sposób.
1: Dobrze.
0: Trzymaj super. Się, wszystkiego dobrego, udanego popołudnia. Na razie.
1: Dzięki.
0: Hej, hej. Hej.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
0: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Na Słowacji i w Czechach także padają kolejne rekordy temperatur przekraczające 41 stopni. Fala upałów na Słowacji przyniosła w środę nowy absolutny rekord temperatury wynoszący 41,4 stopnia. Natomiast w Czechach na południu Moraw też padł kolejny regionalny rekord. Słupek rtęci sięgnął 41 stopni. Natomiast w nocy u naszych jednych i drugich południowych sąsiadów także temperatury są bardzo wysokie i często przekraczają 28 stopni.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.

0: słucham, witam serdecznie.
1: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
3: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
0: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 15. Co prawda w ostatnich dniach na pogodę w naszym kraju nie powinniśmy narzekać, ale przeniesiemy się w tej godzinie do bardzo słonecznego miejsca, do Miami. Klaudia Tugul jest razem z nami. Z Polka od ponad 2 lat mieszkająca właśnie na Florydzie. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Klaudio, opowiadaj nam od samego początku, jak to się stało, że mieszkasz teraz na Florydzie. 2 lata to nie jest aż tak jakoś długo, czyli taki znalazłaś moment, żeby jednak rzucić wszystko i wyjechać na drugi koniec świata, stanęło na Miami. Dlaczego?
2: Tak, ponad 2,5 roku już mi teraz upłynęło i ja miałam, mogę powiedzieć, trochę obsesję na punkcie Stanów Zjednoczonych, jak byłam dużo, dużo młodsza. Nawet raz już prawie byłam, już byłam dosłownie jedną nogą w Stanach, ale wtedy przyszedł COVID i z zarządzenia prezydenta wszystkie procesy wizowe zostały wstrzymane, więc ja uznałam wtedy, że już nigdy więcej się w Stanach nie pojawię. Po prostu zaakceptowałam ten fakt i dosłownie kompletnie przypadkiem znalazłam na Facebooku możliwość współpracy z firmą właśnie z Miami. Podjęłam ją, ostatecznie dobrze nam się współpracowało, więc rzuciłam etat. Pracowałam dla nich około 2 lat i dosyć szybko się pojawiła u nich ta możliwość relokacji, z tego względu, że cały zespół był w Polsce. Byłam ja i kilku chłopaków, którzy mieli dzieci, rodziny i im się w ogóle ta relokacja nie widziała, także ja stwierdziłam, że no podejmuję.
1: Rzucam wszystko.
2: Tak, rzucam wszystko i wyjeżdżam, chociaż nie ukrywam, że za pierwszym razem odmówiłam, bo wtedy tymczasowo pomieszkiwałam we Włoszech i tam też był całkiem przyjemny klimat, już sobie zaczynam powoli układać życie, ale no w idealnym momencie włoskie plany mi się posypały, przyszło Miami, także mówię, no widocznie ta Ameryka mi była pisana, chociaż nigdy nie myślałam o Florydzie, zawsze byłam bardziej Kalifornia, a teraz jak już jestem na Florydzie, to wiem, że to jest moje miejsce.
1: No dobrze, ale tak jak powiedziałaś, dostałaś propozycję, ale wcześniej w Stanach nie byłaś.
2: Przed tym,
1: czyli tak leciałaś, znaczy, widzieliśmy to wszystko w filmach oczywiście, tak. Bo na tej popkulturze amerykańskiej jesteśmy wychowani, ale trochę w ciemno jednak leciałaś.
2: W ciemno, natomiast ja już byłam wcześniej parę razy, bo my mieliśmy wyjazdy biznesowe do biura, więc ja już się zdążyłam w Miami zakochać i wiedziałam, gdzie lecę, natomiast polecenie na 2-3 tygodnie do hotelu i chodzenie sobie do biura i, że tak powiem, życie na koszt firmy, to było zupełnie co innego niż prawdziwe życie tam.

0: na swoim, także no i tak dla mnie to było trochę jak lot w kosmos, ale miałam już taki przedsmak z tych wyjazdów biznesowych.
1: No dobrze, to za chwilę porozmawiamy o tym, jak wyglądały te takie twoje pierwsze spotkania w Miami, pierwsze zderzenie z nową rzeczywistością. O tym już za moment, zostańcie z nami.

0: Południowa w czwórce.
1: Klaudia Tugul jest cały czas razem z nami. Polka mieszkająca w Miami. No i przylatujesz do Miami już ze swoim, już przeprowadzasz się do tego miasta. No jakie twoje były pierwsze takie myśli? Co zobaczyłaś? Co sobie wtedy pomyślałaś?
2: Wiesz co, nawet powiem ci, że nie pamiętam pierwszych myśli, ale dobrze pamiętam pierwszą noc, z tego względu, że to było naprawdę filmowe, ponieważ mieszkania w Stanach Zjednoczonych wynajmuje się bez mebli. I ja przyleciałam tam sama z kotem i my spaliśmy na takim wielkim kocu rozłożonym na podłodze, w ogromnym pokoju, bo te pokoje w amerykańskich mieszkaniach są gigantyczne. My wtedy mieliśmy mieszkanie, gdzie był salon z kuchnią i sypialnię i to wszystko miało prawie 80 metrów, więc leżałam w tym wielkim, pustym pokoju na podłodze z kotem pod pachą i się zastanawiałam, co ja tu robię i gdzie mnie to zaprowadzi, bo to było naprawdę postawienie wszystkiego na jedną kartę

0: i pamiętam też moje pierwsze zakupy, gdzie poszłam do jakiegoś takiego sklepu w stylu naszej Żabki i tam ceny były jeszcze wyższe i jak miałam wziąć do domu ręcznik papierowy za $10, to przeliczyłam to sobie i miałam strasznie dużą blokadę, żeby cokolwiek kupić, więc to były moje pierwsze 48 godzin.
1: I rzeczywiście cały czas w porównaniu do Polski te ceny powędrowały też u nas strasznie do góry. W Stanach jest tak drogo?
0: Jest drogo, natomiast ceny w Stanach zauważyłam, że są zupełnie odwrotne do Polski. Co u nas jest drogie, u nich jest tanie i odwrotnie. Także trzeba się nauczyć zupełnie innego systemu zarządzania wydatkami. No i zawsze trzeba mieć odłożone na jakąś opiekę medyczną potencjalną. Jest zupełnie co innego
1: no
0: niż
1: No dobra, Klaudia, to co jest tanie w Stanach?
0: Benzyna.
1: No dobra, benzyna.
0: Benzyna jest tanie. Ja jak tutaj tankuję, to po prostu szok. Tam faktycznie jeździ się większe dystanse, ale benzyna jest bardzo tanie. Jest taka, jak była w Polsce 10-15 lat temu. Więc teraz już ostatnio poszła trochę w górę, ale i tak bez porównania. Benzyna jest bardzo tania.
1: A jak wygląda sytuacja z jedzeniem? Bo z jednej strony taki mamy obraz w głowie tego, że Amerykanie bardzo dużo jedzą poza domem. Chodzą do restauracji, tam ten serwis jest trochę inny, wszystko szybciej się dzieje, ale z drugiej strony jakość jedzenia jest słaba, a jeszcze z trzeciej strony te ogromne napiwki, więc to w żaden sposób tak się nie spyla, mam wrażenie.
0: To znaczy, ja zawsze, teraz już mówię, bo jak przyjechałam, to byłam przekonana, że w Ameryce jest najgorsze jedzenie na świecie, a teraz jak już poznałam Miami i wiem, gdzie kupować i wiem, gdzie zamawiać, to mogę powiedzieć, że w Ameryce jest najgorsze i najlepsze jedzenie na świecie, tylko trzeba wiedzieć, gdzie iść i co zamówić, bo niestety większość sklepów oferuje produkty, już nie mówiąc o restauracjach, ale większość sklepów oferuje produkty naprawdę tragicznej jakości, ale jest parę sieciówek, które za odpowiednią cenę oczywiście, naprawdę oferują fantastyczne warzywa, owoce, owoce morza, takie też rzeczy, których u nas praktycznie się nie da kupić. No i też sama Floryda, sama ziemia na Florydzie pozwala nam jeść świeże awokado, czy litchi od znajomych z ogródka, więc to są zdecydowanie plusy, ale generalnie trzeba uważać i myślę, że spokojnie około, no ponad rok zajęło mi nauczenie się tego systemu, czyli gdzie, co zjem i to też jest coś, czego w Stanach nie zrobię, a w Polsce zawsze robię. Przykładowo jadę w trasę, wiem, że nie mogę się zatrzymać gdziekolwiek zjeść na trasie, bo to jedzenie będzie po prostu fatalne. Więc trzeba sprawdzać restauracje, oceny, najlepiej z polecenia od znajomych i nie ma takiego komfortu po prostu w zatrzymaniu się gdzieś i zjedzeniu.
1: No dobrze, ale jak rok musiałaś ten system taki zhakować, no to jak sprawdzasz w Google'ach, no to są gwiazdki przecież, to nie pomagało, czy po prostu Amerykanie, oni mają trochę inne kubki smakowe im, co i inne rzeczy inaczej w ogóle smakują, albo ten poziom taki tolerancji mają inny.
0: Zdecydowanie mają inne kubki smakowe i zdecydowanie mają mniejsze wymagania smakowe, bo ja widzę po swoich współpracownikach, gdzie czasami mam ludzi w pracy, którzy są na wysokich stanowiskach, zarabiają gigantyczne pieniądze, a przynoszą sobie po prostu do pracy mrożonkę do mikrofali do zjedzenia, gdzie ja no nie byłabym w stanie tego przełknąć. Widzę, jak to wygląda. Domyślam się, jak to smakuje, nie chcę sprawdzać i naprawdę widzę, że u nich ta kultura jedzenia jest zupełnie inna. Przykładowo oni tak kochają mrożonki, że tam praktycznie nie ma kultury cateringów dietetycznych, która jest u nas wszędzie. To są ogromna konkurencja firm, które oferują catering dietetyczny. Próbowałam znaleźć kiedyś w Miami, to był tylko taki, że przywożą 2 razy w tygodniu pod drzwi oczywiście mrożonki, więc zrezygnowałam. Także zupełnie inne podejście do jedzenia.
1: Ale te mrożonki to są z marketu, tak? Rozumiem.
0: Te mrożonki, które przywozi catering, to są ich robione. Okay. I to też jest oczywiście absurdalnie drogie. A mrożonki, które moi znajomi przywożą do pracy, to są mrożonki z marketu.
1: To w jaki sposób robi się zakupy w Stanach? Znaczy to też Nowy Jork, a Floryda to na pewno trochę inaczej to wygląda, ale te sklepy są większe, robi się większe zapasy. Jak wygląda takie codzienne życie? O tym porozmawiamy za chwilę.

0: Klaudia Tugul jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o tym, jak żyje się w Miami. Jest bardzo dużo stereotypów na temat tego miasta. W ogóle jest bardzo dużo stereotypów takich, albo takie informacje mediowe, które do nas docierają, które są wiralowe, dobrze się klikają. To zawsze są jakieś hardkorowe akcje. Czy rzeczywiście tam jest tak specyficznie, nie wiem, jakiego dobrego słowa użyć, że trochę ludzie są tacy crazy, tam różne rzeczy się dzieją.
1: Myślę, że szaleństwo to jest najlepsze słowo, jakie możemy tutaj użyć, bo i to jest miasto, w którym, co ciekawe, dziennie jest, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 1000 wypadków drogowych. Tam się po prostu zawsze coś dzieje i naprawdę są nawet specjalne profile na mediach społecznościowych, gdzie ludzie wrzucają filmy z szalonych rzeczy, które się dzieją w Miami. Wydaje mi się, że znam tam bardzo dużo ludzi. Nikt nie jest taki normalny, nikt nie żyje od linijki. Każdy ma w sobie jakąś odrobinę szaleństwa i to idealnie reprezentuje to miasto. Wydaje mi się też, że nikt normalny by tam na dłuższą metę nie wytrzymał w tym szaleństwie.
0: Ale to, z czego to wynika, że to wariaci z całych Stanów się tam zjeżdżają, po prostu to jest taka specjalna destynacja, czy ten klimat tak wpływa, to że aligator możecie dziabnąć, to wszyscy tak luźniej do wszystkiego podchodzą?
1: Powiem szczerze, to jest ciężkie pytanie, jakbym miała zgadywać, to tam jest bardzo dużo osób z Ameryki Łacińskiej i oni są bardzo temperamentni. Myślę, że to po części trochę wpływa na ilość dziwnych akcji, która się tam dzieje. Natomiast co jest też ciekawe, jest taki trend, który się nazywa Florida Man, ponieważ codziennie na Florydzie się coś dzieje, jest jakaś dramatyczna sytuacja i są o tym newsy i jak przyjechałam, to ktoś mnie poprosił, żebym sobie sprawdziła, jaki jest mój Florida Man, czyli wpisuje się Florida Man w Google i swoją datę urodzenia i widzi się, jaka wtedy rzecz się stała na Florydzie. I to jest po prostu i zawsze każda jedna osoba, która robi ten trend, po prostu dostaje tak szalony artykuł, że naprawdę to idealnie odzwierciedla, jakie szaleństwo jest na Florydzie każdego dnia.
0: Od zawsze, tak. A jak z bezpieczeństwem? Bo jednak dużo mówi się o tym, że Stany w porównaniu do Europy wcale takie bezpieczne już nie są. No przecież każdy może mieć broń.
1: To prawda, natomiast ja miałam swoją pierwszą strzelaninę po 9 miesiącach. To oceń czy to
0: pierwszą
1: jest...
0: Pierwszą strzelaninę,
1: tak, oceń, czy to jest dużo, czy mało, ale mieszkałam w dzielnicy Miami, która jest taką dzielnicą artystyczno-imprezową, a kiedyś była najniebezpieczniejszą dzielnicą, do której się nawet nie zapędzała policja, z tego względu, że tam znajduje się biuro mojej firmy i ja trochę nieświadomie wynajęłam tam mieszkanie. Teraz już wiem, skąd niska atrakcyjna cena. Po prostu nie dało się tam mieszkać. Od czwartku do niedzieli nie było mowy o przespanej nocy. I faktycznie bardzo tam było dużo bujek różnych imprezowiczów, a no wiele z nich, jak kończą im się argumenty, wyciąga to, co ma w kieszeni i rozwiązuje tak swoje porachunki, więc to był, pamiętam, poniedziałek wieczór, miałam taką sytuację i nie ukrywam, że przeraziło mnie to i zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że taka sytuacja może wystąpić, będąc w Miami, ale jest jak

0: opowiadałam to potem ludziom, to nikt nigdy takiej sytuacji nie miał i ja od tamtej pory też nigdy czegoś takiego nie przeżyłam, więc ja generalnie czuję się tam bardzo bezpiecznie, też z tego względu, że to jest taka kultura, że ludzie nie bardzo sobie wchodzą w drogę. Każdy idzie w swoim kierunku, nikt się gdzieś tam nie zaczepia i jest bardzo dużo policji na każdym rogu, więc no tu na pewno trzeba mieć z tyłu głowy, że różne rzeczy się mogą dziać, nawet nie przez to, nawet nie przez samo posiadanie broni, ale też przez ilość szalonych osób, która tam po prostu jest.
1: Dobrze, a ta strzelanina twoja pierwsza, to ją widziałaś czy tylko słyszałaś?
0: Tak, widziałam, ona była metr obok mnie, ponieważ ja mieszkałam obok burgerowni, wyszłam wtedy w piżamie do sklepu, to była godzina 18 z mężem i były wydawane burgery z burgerowni, jeden pan miał hamburgera, jeden cheeseburgera i ten od hamburgera wziął cheeseburgera i tamten drugi zaczął na niego krzyczeć, po czym no, wyciągnął i postrzelił go w dłoń.
1: Okej, tak. Czyli jednak tam były jakieś urazy, to nie tak, że tylko tam w powietrze strzelił.
0: Nie, natomiast my dzwoniliśmy na policję i po karetkę i ten pan postrzelony mówił, że to nic, że on pójdzie do domu i faktycznie poszedł, mówi, nie dzwońcie, nic się nie dzieje.
1: Bo
0: więc,
1: jego wina pewnie.
0: Nie wiem, ale jak przyjechała policja, to się rozejrzeli, nie było ani jednego, ani drugiego i powiedzieli nam, że aha, czyli nie ma tematu i poszli, więc to było szokujące, bo to był wtedy mój pierwszy rok, także to był trochę
1: prawdziwa
0: szok.
1: Prawdziwa Ameryka. A czy tak. Są w Miami takie no-go zones, żeby miejsca, które lepiej omijać?
0: Myślę, że są, ale to nie jest stricte Miami, ponieważ samo Miami jest bardzo małym miastem. Jest mniejsze niż moje rodzinne Kielce, więc naprawdę można w jeden dzień dużym spacerem obejść całe miasto pieszo. Natomiast w okolicy Miami są takie mniejsze miasteczka, Miami Gardens, Miami coś tam i wiem, że wiele z nich to są po prostu takie sąsiedztwa, w które lepiej się nie zapędzać. Z tym, że też ja nigdy nie miałam okazji, no bo nie mam potrzeby tam jechać. To są miejsca, w których ludzie raczej mieszkają, więc nigdy nie miałam okazji tam jechać, a w samym Miami, no wszystkie dzielnice już, w każdej z dzielnic się już pojawiłam i nie czułam się w żadnej z nich tak naprawdę niebezpiecznie.
1: No dobrze, to może jeszcze porozmawiamy o tym, rozrywkowe życie, kulturalne w Miami, jak wygląda, ten wątek pojawi się już za chwilę.

0: 28 minut pozostało do godziny 16. Klaudia Tugul jest cały czas razem z nami, cały czas rozmawiamy o Miami. No już powiedziałaś mniej więcej, jak się tam żyje, a oferta taka kulturalna, życie nocne. Miami nam się bardzo kolorowe wydaje, tak nam się kojarzy, że tam cały czas coś się dzieje, że to jest takie żywe miasto. Rzeczywiście tak jest?
1: Jest, to prawda, natomiast ja przyjechałam do Miami, mając już okres imprezowy za sobą, bo nie ukrywajmy, my w Polsce zaczynamy, mam wrażenie, wcześniej, oni jak mają 21 lat, to dopiero stają się pełnoletni, tak, więc ja nigdy nie byłam w takim prawdziwym klubie nocnym w Miami, muszę się kiedyś przejść, natomiast wiem, że jest ich dużo i wiem, że dzieją się tam bardzo szalone rzeczy. Są kluby, które są czynne od czwartku do niedzieli 24 godziny na dobę, gdzie obsada DJ-ska jest bez przerwy i po prostu ludzie się bawią cały czas, można przyjść nawet o 7 rano i trochę z tego też Miami słynie, że można wrócić z klubu, przespać się i o 9 rano z powrotem wrócić na kluby, natomiast jest bardzo fajna oferta kulturalna, jeżeli chodzi o koncerty, o wydarzenia. To jest też ciekawe, że my mamy możliwość pójścia na takie gwiazdy jak Pitbull czy 50 Cent po prostu we wtorek wieczorem, bo oni akurat grają za darmo w jakimś klubie. Wystarczy kupić drinka i można sobie wejść posłuchać takich gwiazd, gdzie w Polsce wyprzedają po prostu stadiony i ludzie gdzieś tam walczą o te bilety. Także no na pewno ten dostęp to jest coś, co uważam za bardzo atrakcyjne.
0: Z Miami nieodzownie kojarzy się także kanapka kubańska. Czy miałaś okazję spróbować?
1: Miałam okazję, niestety nie jestem fanką. W ogóle to jest ciężkie w życiu w Miami, ponieważ ja nie przepadam za kuchnią z Ameryki Południowej, ani za meksykańską, a to jest 80% jedzenia, jakie tam jest oferowane. Także kanapkę kubańską oczywiście próbowałam. No, jest to coś, co trzeba spróbować, ale to jest w zasadzie taki zwykły tost. Są do tego podawane fajne, cienkie frytki, ale to nie jest coś, po co bym tak intencjonalnie wróciła, jak jestem głodna.
0: No dobrze, w takim razie ta kuchnia Ameryki Południowej w ogóle odpada, to masz jakieś swoje takie ulubione rzeczy, które można tam zjeść? Poza tym awokado z ogródka sąsiada.
1: Tak, mam zdecydowanie sushi, bo Miami jest bardzo bogate w sushi, w restauracje azjatyckie, sushi, rameny i to jest, ze względu na konkurencję, to jest też w bardzo fajnej cenie, także przynajmniej 2-3 razy w tygodniu biorę na wynos z takiej restauracji i tak jak mówię, to jest fajne cenowo i to są moje ulubione smaki, bo kuchnia azjatycka to jest, mogłabym jeść codziennie.
0: No dobrze, ale też widziałam u ciebie na profilu, że miałaś takie postanowienie, że więcej nie wychodzisz do restauracji, a jednak tutaj mówisz, że trochę bierzesz jakieś tam takeaway. To w jaki sposób się Polka odżywia w Stanach Zjednoczonych? To mnie bardzo ciekawi.
1: To tak, biorę na wynos, ale nie chodzę do restauracji, dlatego że jak się idzie, to oni zawsze oferują jakiś deserek, jakąś dokładkę, jakąś przystawkę, a teraz już faktycznie zauważyłam, że za dużo tego jedzenia było, więc jak biorę na wynos jedno danie, wezmę to, co zjem, wydam połowę tego, co bym wydała w restauracji, no bo też napiwek dla kelnera mi odchodzi, czyli to jest tak naprawdę 20% całej kwoty, więc teraz albo na wynos, albo mamy też bardzo fajny, ekologiczny market niedaleko nas, gdzie można brać fajne jedzenie na wynos, no i oczywiście mam też Thermomixa, którego przywiozłam z Polski, on mnie ratuje. Jak już taki jest naprawdę kryzys i muszę zjeść coś polskiego, to bardzo często wykorzystuję sobie po prostu tą możliwość i gotuję jakieś tam polskie zupy.
0: A te same produkty, już trochę o tym mówiliśmy, ale nie mówiliśmy o sklepach, że jest taka, że musisz kupować te rzeczy, które są pełne smaku, one są w jakiejś takiej półce eko, czy jakieś bio, żeby to lepiej smakowało i one są znacznie droższe, czy można wybrać coś w miarę okej i jest w przyzwoitej cenie?
1: Myślę, że można, bo cały ten sam sklep, do którego my chodzimy, jest bardzo drogi i niestety no, tam wszystko ma zawyżoną cenę, także jeżeli chodzi o owoce, warzywa, mięso, kupujemy tylko w tym sklepie, ale na przykład ja też dużo kefiru piję. W Ameryce jest bardzo fajny kefir.
0: Oni się chyba niedawno tak zaczęli jarać tymi kefirami,
1: tak,
0: prawda,
1: tak.
0: W Stanach.
1: To akurat szczerze chodzę do drugiego sklepu, bo to jest przebitka cenowa razy 3 w tym moim sklepie, także już mam 2 sklepy blisko i już mam w miarę, jestem w miarę nauczona, co gdzie mam kupić, także no, jakoś mi to w miarę cenowo wychodzi, ale niestety trzeba wydać więcej za dobrej jakości warzywa.
0: Czyli tak jak w Polsce przegląda się gazetki, gdzie jest promocja, tak? W kilka różnych sklepów można zaliczyć.
1: Myślę, że ja się nauczyłam w praktyce parę razy kupując rzeczy, które potem się okazały nie takie fajne, jakbym chciała. Nadziałam się, kupiłam jakiś produkt, wróciłam z nim do domu, potem się okazało, że to jest w zasadzie sam cukier, więc już no tak jak mówię, 2,5 roku nauczona trochę doświadczeniem, ale dalej się uczę.
0: No dobra, a ten kefir dobry jest?
1: Dobry, dobry tak. Jest i najlepszy jest kefir od Amiszów. Nie wiem, czy wiesz, kim są
0: tak,
1: Amisze.
0: Tak,
1: ja jestem po prostu fanką wszystkiego, co oni wytworzą. To jest trochę tak, jakby kupić mleko od krowy na polskiej wsi. To ja jestem fanką, jak mogę tylko kupić coś od Amiszów, to wiem, że to będzie najlepsza jakość.
0: Jakie oni jeszcze produkty mają? Bo to można byłoby chyba takie powiedzieć, że takie produkty farmerskie, prawda? Trochę.
1: Tak, dokładnie. Amisza. Oni sprzedają wszystko, robią swoje dżemy.

0: Mają swoje mleko, jajka, produkty, mają też swoje warzywa, natomiast akurat w Miami nie kojarzę, gdzie mam najbliżej sklep taki typowy z rzeczami od Amishów, ale byłam właśnie ostatnio w Nowym Jorku, to oni mieli cały swój po prostu hipermarket i to wyglądało jak polskie bazary, także byłam pod bardzo dużym wrażeniem.
1: No dobrze, ale pojawił się jeszcze wątek napiwków, o tych napiwkach bardzo dużo mówi się w ostatnim czasie, one są coraz wyższe i o tej kulturze porozmawiamy jeszcze za moment.

0: Mało nam tego polskiego gorąca, to dzisiejsze popołudnie spędzamy w Miami. Właśnie, Klaudia, jak tam, jaki tam jest klimat? Jak jest zimą, może tak?
1: Okej, to zimą jest podobnie jak dzisiaj w Polsce. Może nie aż tak, ale naprawdę bardzo blisko. I ja przez ostatnie parę dni byłam w Krakowie, było 38 stopni. Cały dzień spacerowałam, cały dzień na zewnątrz i widzę, że naprawdę już się przyzwyczaiłam, bo w Miami zimą jest podobnie jak w Polsce latem. W te cieplejsze dni, bo oczywiście bezchmurne niebo, zero deszczu, ciepło w dzień i tak...

0: średnio ciepło w nocy, czasami zalatuje chłodem, mamy takie 2-3 ostre zimowe dni, gdzie w nocy spada temperatura do zera, no ale jednak jest to klimat tropikalny, więc tak poważnie zimno tam nigdy nie będzie. Natomiast lato w Miami to jest coś pomiędzy piekłem a sauną. Ciężkie bardzo do wytrzymania.
1: Dobrze, to ile tam stopni może być?
0: Stopni jest 35, ale wilgotność powietrza jest tak wysoka i punkt rosy, to jest też ciekawy wskaźnik, punkt rosy jest koło 25 stopni Celsjusza, czyli to już oznacza taką duchotę nie do wytrzymania, więc tutaj w Polsce

0: praca, żaden cień nic nie pomoże. Trzeba się schować w klimie i to jest jedyne wyjście w lato.
1: Ale też chyba zieleni za dużo nie ma w Miami, tak mi jakoś to się kojarzy.
0: Trochę jest, natomiast te drzewa tropikalne, one nie są, nie dają tyle cienia. No palma aż tyle cienia nie da, co tutaj jakiś las w Polsce na przykład, więc one mają zupełnie inne liście i jest generalnie cień. Cień też jest od budynków, ale od tej betonozy jednak też grzeje, więc no nie ma się gdzie schować, tylko w oceanie, który też jest ciepły.
1: To powiedziałabyś, że najlepszy miesiąc, żeby odwiedzić Miami?
0: To też zależy, kto w jakim celu przyjeżdża do Miami.
1: I trochę pozwiedzać i trochę tam się pomoczyć.
0: Tak, no fajna jest końcówka roku, jak już się skończy sezon huraganowy, bo woda jest jeszcze ciepła, już nie pada, także myślę, że obiektywnie bym powiedziała listopad, ale początek roku też jest fantastyczny, tak? Ja bym polecała od listopada do maja się wybrać.
1: Okej, okay, w tym czasie. No tak. I jak się wybierzemy, pójdziemy do restauracji, napiwki. Rzeczywiście wszędzie te napiwki się daje?
0: Rzeczywiście i niestety z roku na rok jest coraz gorzej, bo jak w mojej ulubionej restauracji kiedyś goniła mnie kelnerka z paragonem, bo byłam akurat z moim szefem na lunchu, rzuciliśmy jej tam $10 wychodząc, a okazało się, że to nie jest 20%, więc ona zgoniła z paragonem, żebyśmy się tłumaczyli przed menedżerem, dlaczego jesteśmy tak niezadowoleni, że daliśmy tylko $10 rachunku, więc napiwku, przepraszam, więc dodaliśmy jej tak, żeby jej się wyrównało do 20%, a teraz w tej restauracji już nawet nie ma wyjścia, bo jest 20% doliczone do każdego rachunku i nie ma po prostu dyskusji i w większości restauracji już powoli się tak dzieje, że te
1: dolicza
0: 20...
1: się.
0: Tak, nawet dla jednej osoby. W Polsce się serwis dużo mniejszy dolicza na przykład dla grupy, a tam nawet jedna osoba jest po prostu 20% doliczony i koniec.
1: A jeszcze do tego dochodzi podatek, więc mamy zdziwko, jak widzimy rachunek, prawda?
0: Tak, więc zawsze sobie trzeba cenę pomnożyć razy 1,5, to jest tak najbezpieczniej, żeby wiedzieć, ile się zapłaci.
1: I przyzwyczaiłaś się już do tego, czy cię to cały czas bulwersuje? Bo tam jest po prostu inna kultura, zupełnie inne podejście do tego.
0: Tak, podatek mnie wcale nie bulwersuje, bo te podatki są naprawdę nieznaczne, natomiast napiwki są czasami irytujące, zwłaszcza, że oni kasują te napiwki za wszystko i ja uwielbiam dawać napiwki w restauracji, jak chociaż ten kelner coś zrobi, chociaż mi doradzi, chociaż coś powie, a tam jednak ten napiwek trzeba dać zawsze, dlatego też jestem fanką ostatnio zamawiania i chociaż nie denerwują mnie aż tak te napiwki.
1: No dobrze, Klaudio, jeszcze rzecz najważniejsza w kontekście Miami, mięso z aligatora. Czy jadłaś?
0: Tak, jadłam mięso z aligatora i to jest obowiązkowy punkt każdej wizyty u mnie, więc jak ktoś do mnie przyjeżdża, no to musi być gotowy na to, że zjemy gator bajcy, czyli mięso z aligatora, natomiast to nie jest takie mięso, które bym określiła mianem na przykład obiadu, bo to się kupuje po prostu malutkie, usmażone kulki, jedna kulka to kosztuje bodajże $2, to jest nabite na wykałaczkę, więc zwykle dwie kulki takie na osobę to nawet nie jest przystawka, także to jest bardziej taki smakołyk, który się je, tak przekąska. Ciekawostka.
1: Sama nie smażyłaś.
0: Nie smażyłam nigdy.
1: A można kupić w markecie kawałek?
0: Można mięso aligatora kupić, ale no nie. Jest to dobre, ale nie jest to coś takiego, po co bym chciała koniecznie wracać, więc raz na pół roku, jak mi ktoś odwiedzi, gator bajcy muszą być w menu jako atrakcja.
1: No dobrze, ale tak mi się kojarzy, że mięso aligatora jest wysokie w białko i nie jest bardzo tłuste, więc jeżeli ktoś jest kulturystą, a w Miami na pewno jest ich całkiem sporo i co, jedzą to mięso aligatora zamiast kurczaka?
0: Wydaje mi się, że chyba jednak bardziej owoce morza. Tutaj też są bogate w białko i mamy je bardziej dostępne w marketach ze względu na bliskość oceanu. Ja osobiście jestem fanką owoców morza, homary, które tam się wyławia po prostu całymi siatami codziennie, ryby, kraby, krewetki, więc myślę, że to jednak bardziej niż mięso aligatora.
1: Klaudio, bardzo serdecznie dziękuję ci za to, że wpadłeś do naszego studia. Długo jeszcze zostajesz w Polsce?
0: Jeszcze mi zostało tydzień i kilka dni, okay. Natomiast teraz mam urlop, więc już korzystam na maksa, także dzięki wielkie za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. Po więcej zapraszamy na profil Klaudii. Klaudia Tugul była razem z nami. Wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki, na razie.
0: Dzięki.

0: sobie radzisz z upałami?
1: Znakomicie. Znaczy, jak jestem w pracy, to znakomicie, dlatego że mamy wiatrak. Kolega Adam zadbał. Klimkę też mamy, natomiast jak wracam do domu, to nie jest łatwo, dlatego że jak na zewnątrz jest 35, to u nas 40, więc cierpię razem z moimi kotami.
0: Ale wtedy jest się na redukcji. Wypłacasz więcej i tak,
1: no,
0: taki będziesz.
1: Będę.
0: Kuba, co u ciebie dzisiaj w programie?
1: Dzisiaj będziemy nawiązywać, bo jest w ogóle afera w Polsce, to znaczy prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Starucha, czyli Piotra Staruchowicza, nieformalnego przywódcę kibiców Legii Warszawa, i będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy kibolstwo to jest w Polsce problem, ale też jak powinno wyglądać prawdziwe kibicowanie, i pytanie do was: komu wy kibicujecie? 226452100. Czekam na listę klubów.
0: Czy można się pokłócić na antenie? Dobrze.
1: Kibice ŁKS-u i Widzewa, witajcie.
0: Kuba Jamrozek z wami zostaje, a ja oddalam się jeszcze w bezpieczeństwie. Trzymajcie się, słyszymy się oczywiście jutro po godzinie 13 w Hejterskiej. Na razie, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara nie ma mnie, wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: To Wyndham Kid. W czwórce minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Żeglarze wypoczywający dziś na Mazurach powinni zachować szczególną ostrożność. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, nawet do 9 w skali Beauforta. Warunki pogodowe mogą zmieniać się bardzo dynamicznie, dlatego warto na bieżąco śledzić prognozy pogody i w razie pogorszenia warunków jak najszybciej schronić się w najbliższym porcie.
2: Przypominamy o tym, że maszty pogodowe, jeśli tylko warunki będą wskazywały na to, to dyżurny synoptyk je uruchomi i na pewno będzie ta informacja. Więc jeśli będą one świeciły 40 impulsów na minutę, to jest to stopień pierwszy, czyli ostrzeżenie, że może się coś pojawić, silny opad, silny wiatr, a jeśli ten maszt będzie bił w rytmie 90 na minutę, no to już jest sygnał alarm i szukamy szybkiego schronienia.
0: Mówi dyżurny MOPR z Giżycka Dariusz Luba. Numery alarmowe na Mazurach to 601-100-100, a w nagłych sytuacjach także 112. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa również inny numer 984.
1: Autopromocja.
3: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce. Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami i całkiem nieoczywistymi.
4: Torami poruszać się będziemy po najciekawszych trasach w kraju.
3: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy. Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
4: Słuchajcie nas w każdy piątek o 11:00. Zapraszamy.
3: Alicja Michalska
4: i Jacek Paśnik.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie.

0: To Nia Archives i Vertical. Tak, dziś muzycznie Was witamy. No to chyba dzisiaj kończymy. Mówię o tygodniu pracy, który u nas trwa tylko 4 dni. Jutro rozpoczynamy weekend, więc mogę spokojnie ogłosić, że do piątku zostało 7 godzin 53 minuty i 30 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Do godziny 19 w czwórce panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie, dlatego jestem bardzo ciekawy, gdzie dzisiaj nas słuchacie. Czy to jest korek, bo wracacie z pracy? Czy to jest korek, bo jedziecie na wakacje? Czy może parkujecie teraz samochód? I mówię o tym nieprzypadkowo, bo pamiętam taki dzień, kiedy mieliśmy morze telefonów od tych parkujących pod hipermarketem i to chyba w dobrych samochodach, bo pikało. Ale spokojnie, jeśli jesteście w domu, na działce, na leżaku, na piasku albo w wodzie, też czekamy na telefony. 226452100. Kto dzisiaj jest z nami? Tworzymy listę obecności.
1: Ten numer warto znać. 226452100.

0: 8845-2100.
1: Czy ja już mówiłem, że jesteśmy z wami dziś do godziny 19? Magda Żelazowska i Kubów Dwóch, Białobrzewski i Jamrozek, a no jeszcze Numer i Molesta. Tym kawałkiem dzisiaj was częstujemy.
2: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa. Nigdy do

0: To nasza nowość na playliście Peggy Gou i Ira Starr. Ira, która zdobyła międzynarodowe uznanie już w 2022 roku, wtedy dzięki wydaniu utworu Rush, który znalazł się potem na listach przebojów w kilku krajach, bo i w Szwajcarii, Irlandii i w Wielkiej Brytanii. Czy podbije też polskie listy przebojów? To się okaże. Pakowna, nowa, idealna na wakacje, jeszcze może należeć do was. Żeby nie było wątpliwości, nie mówię już o wokalistce, taka jest po prostu walizka od czwórki. I żeby nie było tak łatwo, my przez cały dzień ją pakujemy, a wy musicie sprawdzić, czy wszystko spakowaliśmy.
1: Czas na konkurs.
2: Czas na konkurs.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Trzeba słuchać nas od samego rana. Włożyliśmy do tej walizki 4 przedmioty, one się tam powinny znaleźć. I ważna uwaga, dzisiaj pakujemy walizkę policyjną. I to jest właśnie ten moment, i to jest właśnie ta chwila.
2: Teraz do walizki wkładamy.
1: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Uwaga, uwaga, dzisiaj 4. przedmiotem w naszej walizce policyjnej jest... odwaga. Odwaga to 4. przedmiot w naszej walizce. Ciekawy jestem, czy skompletowaliście już cały pakiet, bo tych rzeczy powinno być 4. Jeśli ktoś nas słuchał od samego rana, to prawdopodobnie ma komplet. Jeśli ktoś nie słuchał, zawsze może strzelać. Przypominam, dzisiaj pakujemy walizkę policyjną.
1: Daj się
2: spakować. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
0: 226452100, ten numer przyda wam się po godzinie 18:30, chociaż przyda się już teraz, dlatego że chciałbym dowiedzieć się, gdzie słuchacie czwórki.

0: No jak taki rakim zarapuje, to nikt tak nie zarapuje. 19 minut po 16.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Chyba, że Paweł będzie rapował. Halo, halo, cześć Pawle.
2: Cześć, witam.
0: Wchodzisz na beat?
2: Oj, chyba nie mam takiej weny.
0: Nie tym razem. Słuchaj, gdzie słuchasz czwórki?
2: Pod Szamotułami.
0: Pod Szamotułami. Jesteś tam, bo tam mieszkasz, czy jesteś tam przejazdem?
2: Przejazdem, o dworze akurat z pracy wracam, także...
0: No właśnie, i na taką wiadomość czekałem, bo po robocie nie gadamy o robocie, ale po robocie możemy pogadać o tym, jakie masz plany na dzisiejsze popołudnie i dzisiejszy wieczór, bo rozumiem, że jakiś relaksik mały będzie.
2: Na pewno. Dzisiaj mecze, tak na pewno dzisiaj oglądanie meczów czeka.
0: No to mam nadzieję, że słuchaj, będziesz słuchał nas też po godzinie 17, bo będziemy rozmawiać o kibicowaniu. Właściwie o tym, czy dzisiaj z kibolstwem mamy problem w Polsce, czy jednak nie, i co to znaczy być prawdziwym kibicem. Rozumiem, że ty jako za prawdziwego się uznajesz.
2: Chyba tak, chyba każdy jest prawdziwym kibicem tak naprawdę.
0: Ale jesteś trochę takim, biorę w cudzysłów, piknikiem, który chodzi co niedzielę na mecz albo ogląda wtedy, kiedy grają nasi, czy czasem zdarzyło się i z szalikiem pójść i głośno
2: życzyć? Raczej z szalikiem kiedyś było.
0: Okay.
2: Teraz bardziej oglądanie, ale kiedyś się bardziej z szalikiem mogły na stadionie.
0: Czyli swoje jako kibic zrobiłeś.
2: Dokładnie, chyba tak.
0: A komu kibicujesz?
2: Lechowi.
0: Krakowi.
2: No Lech Poznań, nie, Lech Poznań.
0: A, ja usłyszałem, że Krakowi. Już chciałem mówić, że w Krakowie to macie trudno wybrać sobie jakiś klub, bo teraz tych klubów grających na wysokim poziomie jest naprawdę bardzo wiele, Wieczyste chociażby, ale no Poznań to jest kolebka piłki nożnej, kolejarz.
2: Chyba tak.
0: Pawle, dzięki za ten telefon, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: A wy gdzie słuchacie czwórki? Tworzymy dzisiaj taką małą listę obecności.
1: Czterodniowy tydzień pracy.
0: Tak, jest. U nas weekend zaczyna się w piątek. To już 21 minut po godzinie 16. 226452100. Dajcie znać, gdzie słuchacie czwórki. No i trochę się wypucowałem. Faktycznie po godzinie 17 będziemy rozmawiać o kibicowaniu, więc zastanówcie się, komu tak naprawdę kibicujecie. To jeszcze raz 226452100.

0: Lubię ten kawałek. Taki jak ty od Michała Anioła. W rzekach trochę susza, nie ma mocnych na Janusza. Halo, halo, cześć Januszu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Januszu, gdzie słuchasz czwórki?
1: Akurat lecę sobie A1-ką z Jastrzębia-Zdroju do Gliwic, dojeżdżam do Gliwic i tak przy okazji pozdrawiam panów z Białego Stringera, którzy też tutaj krążą, uważajcie na nich.
0: Pozdrawiamy wszystkich. Opowiadaj, bo taki uśmiech jakoś wyczuwam w twoim głosie. Rozumiem, że korków na trasie nie ma.
1: Żadnych. Nie, jedzie się pięknie, fajnie, bo już likwidują te kocie łby też na wlocie do Gliwic, wyrównują tą drogę. Taka dobra informacja dla kierowców, już niebawem te kocie łby przy Bożowicach też mają zlikwidować. Także ta nasza jedyneczka jest naprawdę cacy.
0: Nie ma się czym martwić. Januszu, jakie plany na wakacje?
1: Na wakacje częściowo już były w okolicach Alicante, natomiast na weekend wybieram się na ryby z kolegami na biwak i to taki pomysł na weekend.
0: Miałem trzecie pytanie do ciebie, jakie są twoje sposoby na upał, ale to ta wyprawa z kolegami na ryby myślę, że jest takim sposobem.
1: Tak jest, od razu tam woda czeka, chłodzi pięknie, także jest atmosfera, są namioty, jest ognisko. Jest naprawdę fajny moment na spędzenie czasu właśnie z znajomymi.
0: Januszu, niech biorą. I szerokości. Tak, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: A razem z nami Maciej. Ciekawy jestem, czy na tej samej trasie. Halo, halo, cześć Maćku.
2: Cześć. Nie na tej samej trasie, ale ostatnim razem, jak dzwoniłem do czwórki, to rzeczywiście jechałem jedynką. Tam właśnie w okolicach Pyrzowic podskakiwałem na tych, nie wiem, jak to ja...
0: Kocich łbach, tak, ładnie to powiedział.
2: To są te takie hopki, takie słynne na jedynce. Rozumiem, że o to tutaj Januszowi chodziło. Natomiast jestem w tej chwili na Kujawsko-Pomorskie Strzelno. Strzelno, no bo jak ostatni raz do was dzwoniłem, to jechałem właśnie na urlop. I no to już jestem w pracy i z powrotem w domu. Znaczy jakby w sensie dzwonię do was akurat paradoksalnie z roboty, bo czekam, włączyłem sobie jak rzadko kiedy w internecie, zawsze słucham w samochodzie was.
0: Rozumiem, no właśnie, wiesz, tło mnie zmyliło. Tło mnie dzisiaj zmyliło.
2: Aha, nie, no to słucham was rzeczywiście na kompie. Co prawda mam wyciszone, bo jest jakaś tutaj latencja, jakieś opóźnienie, coś na ten, ale tak, jestem, słucham was szczelnie. No i się cieszę, że się mi udało dodzwonić po raz kolejny.
0: Maćku, a jak było na tych wakacjach?
2: Jest to, było super.

0: dwa etapy, bo myśmy jechali do Włoch samochodem i jak jechałem właśnie na, spaliśmy w Słowenii, to jechałem cały dzień z czwórką, pamiętam, to było spoko, bo od 6 do tam chyba 19 jechaliśmy na tą Słowenię, tam mieliśmy bazę i generalnie, no jazda jak jazda, ale we Włoszech było fajnie, bo było pierwszy raz, jak byłem we Włoszech, było 27 stopni maksymalnie, przez tydzień cały czas mieliśmy pogodę taką właśnie idealną na odpoczywanie, a potem wracając namówił nas syn, żeby wjechać do Budapesztu, bo nigdy nie byliśmy w Budapeszcie i spędziliśmy trzy, to było w zeszłym tygodniu, trzy noce w Budapeszcie, żeby coś tam obskoczyć. I to już był koszmar, no bo w Budapeszcie, tak jak tam potem wszyscy mówili, generalnie było piekło, nie? I jeszcze do tego to jest miasto i tak dalej, bo we Włoszech myśmy byli nad morzem, więc... Chociaż ta pogoda tam była super i do zwiedzania i tak dalej, 27 stopni w ciągu
1: dnia. A czego nie wyłapałem we Włoszech, to Morze Tyreńskie na zachodzie?
0: Nie, byliśmy nad Adriatykiem.
1: Nad Adriatykiem, okej.
0: Nad Adriatykiem, tutaj na północ od Rimini, między jakby blisko Czerni, jeżeli to coś tam ci mówi, nie? Natomiast ta pogoda jest jednak ważna przy urlopie i te piekło w tym w Budapeszcie to było straszne, nie? To był koszmar, rzeczywiście jakieś nieporozumienie, ale teraz tutaj u nas też na Kujawach bardzo cieplutko. Nie mam klimatyzacji w biurze niestety, więc tutaj znoszę jajo, ale jeszcze czekam właśnie na jeden temat. Musimy się tutaj przeliczyć na komputerze, dlatego was zacząłem słuchać. No i tak mówię, jak to się przeliczy, to już wsiądę do samochodu i czekam gdzieś w ogrodzie.
1: Chciałem ci powiedzieć, że podejmujesz bardzo słuszne decyzje, że nas słuchasz gdziekolwiek jesteś, i w samochodzie, i poza nim. Dzięki, Baćku, za ten telefon.
0: No, siema, na razie. Wszystkiego dobrego.
1: 226452100. Dajcie znać, gdzie wy słuchacie czwórki.
2: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
1: A za kilka minut niezwykle ważna wiadomość, bo dokładnie 61 lat temu ukazał się piąty studyjny album grupy The Beatles, ale o tym wszystkim wam opowiem. Girl, I'm a wizard, write rhymes that bring forth whirlwinds and blizzards. Start early and end it. I'm burly beginning MC warfare. I'm bird in the trenches, y'all.

0: A nie, najwyższy czas, żeby wyjść z biura. A jak wyjdziecie, to weźcie nas ze sobą.
1: Po robocie.
0: Dzisiaj czwartek, 6 sierpnia, dokładnie 61 lat temu ukazał się piąty studyjny album grupy The Beatles zatytułowany Help. I pewnie bym o tym nie mówił, ale ta płyta była jednocześnie ścieżką dźwiękową do filmu pod tym samym tytułem i właśnie na tej płycie pojawił się ten kawałek. Help!

0: W ciągu zaledwie 8 lat Beatlesi ustanowili rekordy popularności i sprzedali setki milionów płyt. No i ta wspaniała czwórka z Liverpoolu, to chyba nie będzie przesada, stała się ikoną popkultury, ale też ukształtowała brzmienie współczesnej muzyki.
1: Beatlesi trafili w znakomity czas wokół, bo lata 60. to był okres, kiedy tak naprawdę cały świat został postawiony na głowie, jeżeli chodzi o kulturę, socjologię. Mówi się w dużym uproszczeniu, że gdyby nie oni i tamta epoka, to dziś nie chodzilibyśmy do biura w dżinsach. Pytano także, co by było, gdyby McCartney nie spotkał Lennona. Byli na tyle zdolni, że pewnie każdy z nich poradziłby sobie na własną rękę, ale to był typowy przykład zespołu, w którym każdy element, także perkusista, powszechnie zawsze w zespołach rockowych odsądzany od czci i wiary, był bardzo ważnym elementem. Tam wszystko kliknęło, wszystko zagrało, a najbardziej niesamowite jest to, że ich kariera tak naprawdę aktywna trwała 8 lat. Co to jest dzisiaj 8 lat? Oni przez te 8 lat zmienili muzykę nie do poznania.
0: Tak właśnie o Beatlesach mówił dziennikarz Piotr Metz. A skoro już wątek Liverpoolu się pojawił, nie wiem czy wiecie, ale to miasto wprowadziło nowe zasady zwiedzania miejsc związanych z zespołem The Beatles. Powstał specjalny kodeks, który ma ograniczyć uciążliwość dla mieszkańców dzielnic, w których dorastali muzycy, i jednocześnie ma uporządkować też ruch turystyczny w tych najbardziej oczywiście obleganych punktach miasta. Jeśli ktoś słucha nas w Liverpoolu, spokojnie może zadzwonić.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Ale jeśli ktoś słucha w Gdańsku, Poznaniu albo Suwałkach, też może dzwonić. 226452100. Tworzymy dzisiaj czwórkową listę obecności. No matter what, no matter what, you got.

0: Arctic Monkeys. No ich chyba przedstawiać nie trzeba, ale tego pana to i owszem, ale myślę, że warto.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Jaka to jest historia? Od prawie 600 dni idzie pieszo z Myślewic, a właściwie Myśliszewic, dokładnie pod Radomiem, do Sapporo w Japonii. Podróżnik Mateusz Krzyżanowski, bo o nim mowa, obrał sobie za cel pokonanie 18 tysięcy kilometrów. I w tym czasie udało mu się odwiedzić już wiele krajów.
2: 15 listopada 2024 roku wyruszyłem swoją pieszą wyprawę z Polski do Japonii. Przeszedłem takie kraje jak Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Afganistan.
0: A ja byłem ostatnio na Słowacji. W każdym kraju stawia sobie inne cele, a jednym z jego największych i najnowszych dokonań jest zdobycie szczytów w Nepalu.
2: Udało mi się zdobyć 3 pięciotysięczniki, Palapatar 5644 metry, a Chugun Kri i Chugun Kse zdobyłem tego samego dnia.
0: To dodam tylko, że zanim dotrze do Japonii, Mateusz Krzyżanowski planuje jeszcze przejść przez 6 krajów, w tym m.in. Bangladesz, Tajlandię i Wietnam. Do pokonania zostało mu nieco ponad 8 tysięcy kilometrów.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Słuchajcie, jeśli wy też jesteście w trasie, to zachęcam, żeby do nas zadzwonić. 226452100. Na te telefony czekamy dzisiaj, no właściwie do godziny 19. Myślę, że spokojnie mogę to powiedzieć. Oha.

0: to Frenchman i Marika. Daj mi beat. No ja chętnie beat wam dam, bo to jest taki moment, w którym będziemy mieszać w muzycznym czwórkowym garze. Gorąco będzie na pewno. Zapraszam do roku 92. Ja się wtedy urodziłem, chociaż ten doktor nie odbierał mojego porodu. Rok 92. Świat poznaje wtedy kawałek jedynego lekarza, który przeniesie nas do czasów młodości, szkolnych dyskotek, wakacyjnych wypadów. To jest oczywiście doktor Alban, który w 92 sprawia, że piosenka It's My Life dociera do pierwszego miejsca list przeboju w wielu krajach, na przykład w Niemczech, albo Austrii, albo Szwecji i kilku innych też.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: To teraz trochę prawdy, chociaż nie było tak, że oszukiwałem. Doktor Alban naprawdę jest lekarzem. On jest lekarzem dentystą, a jego pseudonim po prostu nie jest wymysłem marketingowym, chociaż znam takich, którzy uważają, że jest. Ten szwedzko-nigeryjski król muzyki Eurodance z lat 90. sprzedał na całym świecie ponad 16 milionów płyt. Czy sprzedawał wizyty stomatologiczne? Tego do końca nie wiem, ale wiem na przykład, że urodził się w Nigerii w wielodzietnej rodzinie dentystów. Potem przeprowadził się do Szwecji i tam wyjechał w 79, żeby studiować stomatologię na Uniwersytecie w Uppsali. Praktykował zawodowo przez chwilę, bo uzyskał pełne kwalifikacje i przez 2 lata prowadził własny gabinet dentystyczny. Potem powrócił do zawodu i to było bardzo ciekawe, bo w 2020 roku nagrał nową wersję hitu It's My Life z polskim raperem Popkiem, a w teledysku naprawdę borował mu zęby. Czy chcielibyście pójść do dentysty, którym byłby doktor Alban? Ja bym poszedł, ale tylko wtedy, kiedy grałby mi It's My Life przy okazji. Całe szczęście, mam nadzieję, że na fotelu obok nie byłoby Popka. Znaczy, to jest moje marzenie oczywiście. Jaka jest prawda i czy mogłoby tak być, tego do końca nie wiem, ale posłuchajmy. Nie z 2020, ale z 92. It's My Life. Specjalnie dla was w czwórce.
1: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie.
8: Wręczę ci mandacik.
9: O nie, my tak nie gramy.
10: Ja widziałem, że tak będzie. Ja widziałem, że tak będzie.
9: Czwórka, to słychać.
11: To fly devil.

0: I wybiła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Zaledwie 70 cm wynosi stan Wisły na wodowskazie Puławy Azoty. To skutek suszy hydrologicznej oraz małej ilości opadów w całym dorzeczu rzeki. Niepokojącą sytuację obserwują mieszkańcy na bulwarze nadwiślańskim.
2: Ja nie widziałem takiego niskiego stanu wody od dawna. Pierwszy raz od długiego czasu pojawiły się wyspy na Wiśle. Widoczne takie piaszczyste wyspy. Tego wcześniej ciężko było zaobserwować, bo zazwyczaj ten stan wody był dużo, dużo większy. Czasami woda sięgała aż tutaj prawie samego wału.
3: W tej chwili już jest naprawdę bardzo niska ta woda. Te wyspy takie dookoła, to już nie pamiętam, żeby tak było. Strasznie taki niski poziom tej wody.
4: Zobaczymy, co dalej będzie, bo jeśli będzie susza, to nadal będą bardzo niskie stany.
0: Według prognoz IMGW w najbliższych dniach poziom Wisły w Puławach ma utrzymywać się w granicach 70 cm. A jeśli chodzi o temperaturę jutro, to będzie trochę chłodniej. Ta maksymalna wyniesie od 18-21 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Autopromocja.
5: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Po reklamie.

0: Czy wy o tym słyszeliście? Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Starucha, czyli Piotra Staruchowicza. To jest nieformalne przywódca kibiców Legii Warszawa. Prezydent zarządził darowanie mu nałożonej kary zakazu wstępu na imprezy masowe. Swoją drogą Staruch ma sporo za uszami, bo w październiku 2019 roku zrobiło się o nim głośno, kiedy klub chciał uczcić minutą ciszy współwłaściciela Legii, jednego z szefów grupy ITI, Jana Wejherta. I właśnie wtedy Staruch zaczął intonować hasło jeszcze jeden, skierowane w stronę Mariusza Waltera, drugiego współwłaściciela Legii. Potem przychodzi rok 2011. Po porażce Legii z Ruchem Chorzów kibice stołecznej drużyny plują na piłkarzy i ich wyzywają. Wtedy ostro odpowiada im obrońca Jakub Rzeźniczak, a kiedy zawodnicy Legii wrócili na murawy na pomeczowy trening, Staruchowicz uderzył Rzeźniczaka w twarz. Takich akcji było więcej, w to nie chcę wchodzić, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj pogadali o tym, czy kibolstwo jest w Polsce problemem, no i na czym polega prawdziwe kibicowanie.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Pytanie do was, komu wy kibicujecie? Czekam na telefony 226452100. Czekamy na telefony.

od fanów futbolu, siatkówki, koszykówki, żużla, podnoszenia ciężarów czy lekkiej atletyki. No jeśli chodzi o piłkę nożną, to ja uwielbiam przebitki chociażby z derbów Mediolanu.

Sir Rupert Cattiamo, tam śpiewają to absolutnie wszyscy, to jest moje marzenie. Chciałbym być kiedyś na San Siro. A komu wy kibicujecie? 226452100, czekamy na wasze telefony. To też rozmowa o tym, czy kibolstwo jest dzisiaj w Polsce problemem. Czekam na te telefony do godziny 18, właściwie czekamy, bo nasz skład jest dzisiaj niezmienny. Magda Żelazowska, Jakub Białobrzewski i Kuba Jamrozek. Zostańcie z nami do 19.

0: Kazi Bian. Czy to jest hymn każdego kibica? Tego do końca nie wiem, ale wiem, że jest razem z nami Piotrek. Halo, halo, cześć Piotrze.
1: Cześć.
0: Pytamy was dzisiaj o to, komu kibicujecie. Ty jesteś kibicem?
1: Tak, jestem kibicem, jestem z Gdańska, więc kibicuję naturalnie Lechii Gdańsk.
0: Lechia Gdańsk, ale ty jesteś z tych chodzących na każdy jeden mecz w koszulce z szalikiem, czy nie? Śledzącym wyniki?
1: Nie chodzę teraz już, jak jestem... Może jak byłem młodszy, to wcześniej tak się chodziło częściej, ale teraz to sporadycznie nie wybrane mecze, ale cały czas utrzymuję kontakty z tymi ludźmi.
0: Czyli Lechia Gdańsk na razie numer jeden, jeśli chodzi o naszą listę drużyn, którym kibicujemy wspólnie, bo dzisiaj o tym rozmawiamy. A twoim zdaniem problem kibolstwa to jest realny problem w Polsce, czy problem nadmuchany, jak na to patrzysz?
1: Uważam, że to jest problem nadmuchany. W ogóle, że poruszacie ten temat ze staruchem. Uważam, taki trochę mało poważny, wchodzący w politykę. Raczej takich tematów wcześniej nie mieliście. Nasze problemy z kibicami nie odbiegają od tego, co się dzieje w Niemczech, Francji czy innych krajach. I tak to uważam. A cała sytuacja ze staruchem, bardzo dobrze, że go Nawrocki ułaskawił, przepraszam, ponieważ ten cały zakus był nadmuchany, jak już wiele spraw.
0: I przyjmujemy to zdanie, to jest jakiś punkt wyjścia do naszej dyskusji, dlatego, że taka sytuacja miała miejsce i dlatego ją dzisiaj przywołałem. Natomiast rozmawiamy o tym, czy problem kibolstwa to jest realny problem, czy nie. Zresztą usłyszycie dzisiaj Dominika Guziaka, który jest komentatorem sportowym Eleven Sports i w dużej mierze komentuje mecze serii

0: a więc będzie mógł też podzielić się perspektywą włoską patrzenia na problem kibolstwa. Piotrze, dzięki za ten głos.
1: Dzięki wielkie, na razie.
0: Trzymaj się, 226452100, razem z nami Przemek. Halo, halo, cześć Przemku.
2: Tak, cześć Kuba, słyszymy się?
0: Słyszymy się znakomicie. Lechia Gdańsk czy nie Lechia Gdańsk? Twoim klubem jest.
2: Nie Lechia Gdańsk. Ja akurat tu powiedziałem swojej koleżance, że ku żartem ja kibicuję mojej żonie, czyli Aerial Silks, jeśli coś ci to mówi.
0: Twoja żona, rozumiem, jest drużyną jednoosobową, czy nie? Bo...
2: Tak, jest drużyną jednoosobową, prowadzi zajęcia z tych zajęć na szarpie tak zwanych. Tam też inne sporty. W każdym razie, Kuba, fajnie, że ten temat poruszyliście i fajnie, że powiedziałeś o tym, co zrobił nasz obecny prezydent, bo to jest strasznie dziwne, no nie? Że człowiek, który ma zasądzony za pewne swoje uczynki, że nagle jest uniewinniany. Natomiast swoją drogą pan N chyba też ma jakiś wyrok, z którym w tym momencie nie wiadomo, co zrobić, bo jest po zaprzysiężeniu.
0: No wiesz,
2: jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak głęboko nie będziemy dzisiaj wchodzić w ten temat, bo mamy... No, co tu dużo gadać? Sprawę meczową do ogarnięcia.
2: Nie tego dotyczy audycja. Natomiast tak jeśli jest. Chodzi o kibolstwo, naprawdę uważam, że to jest problem, dlatego że właśnie nie dalej jak 2-3 miesiące temu mówię, bo nie śledzę, moja żona razem z córką wracały przez krakowski rynek do domu. Było po jakimś meczu Wisły. I kibice, pewnie wymieszani razem z kibolami, wracali po prostu ze stadionu Wisły, jak to zwykle świętując na rynku w Krakowie. I ja wiem, że tam są emocje, że wiesz, to trzeba się wykrzyczeć, wyszumieć i tak. Ja się córka po prostu przerażona. I wiesz, jeżeli są wrzaski, a te ludzie...
0: Przemku, gdzieś straciliśmy łączność, ale mniej więcej wiem, o co ci chodzi. I to jest dowód na to, że dyskusja w czwórce może być bardzo różnorodna, bo z jednej strony dzwoni Piotrek i mówi bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki ułaskawił starucha. Z drugiej strony mówi Przemek, który uważa, że niedobrze i że to jest sprawa podejrzana. Jeden kibicuje Lechii Gdańsk, drugi kibicuje swojej żonie. Zostawmy na moment ten wątek starucha i pogadajmy o tym, komu kibicujecie i czy dzisiaj realnym problemem jest kibolstwo w naszym kraju. 226452100 to jest nasz numer telefonu.
3: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: To może jeszcze raz, 226452100. My tak czasem skupiamy się na piłce nożnej, a przecież można pogadać też o siatkówce. Tam też są kibice, o koszykówce, o żużlu, o podnoszeniu ciężarów, o lekkiej atletyce. Tyle wspaniałych dyscyplin sportowych, które też mają swoich szalikowców. 16 minut po godzinie 17.
3: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Adi Nowak śpiewa Ole, a ja mówię 226452100. Nauczyłem się po Jędrzeju.

0: robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
1: To wiecie, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, został ułaskawiony przez prezydenta Nawrockiego. Tę sprawę oczywiście szeroko komentują media, politycy, przypominają różne serwisy, dlatego my dziś w Porobocie chcemy pogadać może nie o samym Staruchu, ale przede wszystkim o kulturze kibicowania w Polsce i tym, czy kibolstwo to dzisiaj jest u nas problem. Komu kibicujecie? Dajcie znać. 226452100. Czekam na telefony, a razem z nami gość. Dominik Guziak, dziennikarz Eleven Sports, specjalista od włoskiej piłki, komentator Serie A, współautor książki W krainie piłkarskich bogów. Chyba wszystko się zgadza. Cześć.
2: Jak najbardziej. Cześć. Dzień dobry.
1: Dominik, włoscy kibice różnią się od polskich?
2: I tak i nie, bo te problemy, z którymi my się zmagamy na tej naszej scenie kibicowskiej we Włoszech, też się pojawiają. Kibice tam mieszają się z polityką. Mamy grupę kibiców, którym bardziej zależy na działalności, że tak powiem, wokół piłkarskiej, że samo boisko jest grupa kibiców, w cudzysłowie, ten cudzysłów trzeba tutaj dodać, dla których to, co dzieje się na boisku, niekoniecznie jest najważniejsze. Ważna jest ta działalność
1: pozaboiskowa.
2: Pozaboiskowa, tak to ładnie nazwijmy.
1: Ale to wychodzi na to, że każdy włoski klub ma swojego starucha.
2: Może tak być, albo nawet kilku staruchów. Te większe kluby mają wiele postaci, których podobizny znajdują się na trybunach, które są wspominane. No, wiele z tych postaci też nieżyjących na przykład, które umarły bądź zginęły w różnych okolicznościach, bo przemoc poza stadionami we Włoszech też istnieje i te postaci są, ich pamięć jest pielęgnowana o nich, one są przypominane, są też wielbione wręcz nawet przez niektóre grupy kibiców. Kibice wielu klubów we Włoszech no, są też powiązani z konkretnymi ideologiami, z polityką. Jedni są lewicowi, inni prawicowi.
1: Mafią, która dzisiaj działa w trochę inny sposób.
2: Też, to też prawda i ta mafia przenika w grupy kibicowskie, te zorganizowane we Włoszech również bardzo mocno. Dlatego też tych podobieństw między Włochami a Polską jest bardzo dużo.
1: A widziałeś taki film na Netflixie Ultras?
2: Tak, przemknął mi. Widziałem kawałki.
1: To jest bardzo ciekawy film Francesco Lettieriego, który opowiada o takim podstarzałym już fanatyku piłkarskim. Dzieje się w Neapolu, więc pewnie można przypuszczać, że to są w dużej mierze nawiązania do Napoli, ale mnie ten tytuł interesuje, Ultras. Ultras w Polsce i Ultras we Włoszech to są chyba różne profile kibica.
2: Myślę, że można trochę tak to określić.
1: Bo u nas ultras to jest ten, który dba o oprawę bardziej. Nawet nie kibol, tylko po prostu człowiek zajmujący się oprawą. We Włoszech kibol.
2: We Włoszech kibol, ale też może my nie wszystko wiemy o tych ultrasach. Może te role też ultrasa we Włoszech się trochę różnią w zależności od klubu. Zależy też od klubu z jakiej części Włoch, no bo skoro pada nazwa Napoli, w Neapolu kultura kibicowania też jest dość specyficzna, także kultura, no też użyjmy tego słowa, kibolowania, bo trzeba to rozgraniczyć. Kibic taki, który po prostu podąża za swoją drużyną, chodzi na stadion co weekend, czy jeździ nawet na te mecze wyjazdowe,

0: no nie zawsze też musi być tożsamy z tym, kogo uważamy za pseudokibica, za kibola, czyli właśnie za taką osobę, która, jak powiedzieliśmy na wstępie, to co dzieje się na boisku, to nie stawia tego na, absolutnie na pierwszym miejscu. Ale te kultury się różnią. Kultury prowadzenia dopingu, zarządzania grupą kibiców, no też te działalności wokół kibicowania są różne. To, z czego czerpią zyski też tacy ultrasi, no bo też prezydenci, prezesi klubów we Włoszech czy w Polsce, zarządy klubów, no nie jest tajemnicą i to jest też źródłem wielu problemów potem, muszą dobrze żyć z takimi ludźmi, którzy mają wpływ na także kibiców.
1: To jest w ogóle chyba źródło problemu Starucha i Legii Warszawa zresztą też, że tam doszło do pewnego rodzaju zamieszania. Teraz prezydent Nawrocki zdecydował się Starucha ułaskawić. Zresztą trochę chyba jako efekt spotkania, albo inaczej, telefonu do kanału Zero, kiedy to Staruch zadzwonił, gdy gościem był prezydent Nawrocki.
0: Tak, no to jakby ta siła oddziaływania takich postaci jak Staruch, czy tych czołowych postaci z grup kibicowskich w innych klubach, ta siła oddziaływania jest bardzo duża. No w ostatnich miesiącach czy latach mieliśmy też wiele innych sytuacji przecież w polskiej piłce, czy w tym środowisku kibicowskim, które no były tematami gorącymi, choćby zakaz, może to złe słowo, taka zmowa klubów pierwszoligowych, które nie wpuszczały kibiców Wisły Kraków na swoje mecze, tych grup wyjazdowych. To wszystko też miało tam swoje zarzewie od no, pewnej sytuacji, bodaj w Tarnowie, jeśli dobrze pamiętam, która miała miejsce, tam życie stracił jeden z kibiców, potem tych kibiców Wisły Kraków na stadiony nie wpuszczano, wymyślano różne powody, a to nagle przed meczem z Wisłą Kraków remont łazienek stadionowych, a to awaria kołowrotków i takie sploty różnych okoliczności, aż do meczu ze Śląskiem Wrocław, który też był w ostatnich miesiącach gorącym tematem, bo skończyło się walkowerem. Ten mecz został odwołany. To był duży problem. To też na decyzje tych klubów, które nie wpuszczały kibiców Wisły, mieli wpływ kibice tychże klubów. Ja, prowadząc klub piłkarski, gdyby tak się zdarzyło, żebym został prezesem, no musiałbym mieć nawet nie tyle z tyłu głowy, a wręcz przed oczami to, że tutaj są kibice wpływowi, oni tu byli przede mną, oni mają siłę, oni
1: że też... Nie możesz im podpaść. Pytanie do was, komu kibicujecie? 226452100, czekam na telefony. Razem z nami Dominik Guziak, dziennikarz Eleven Sports.
2: Ten numer warto znać. 226452100.

0: po robocie.
1: Tu czwórka i po robocie. My mamy taką jedną zasadę w naszej audycji. Po robocie nie gadamy o robocie, ale o sporcie i o kibicowaniu jak najbardziej możemy. Pytanie na dziś. Komu kibicujecie? Czekam na listę klubów. 226452100. Nie tylko piłkarskich, to jeszcze dodam. Dominik Guziak, dziennikarz Eleven Sports, współautor książki W krainie piłkarskich bogów razem z nami. A no właśnie, ci piłkarscy kibice i kibice innych dyscyplin się różnią?
2: Różnią się i to no, na tym naszym polskim podwórku to widać. Jakie mamy najpopularniejsze dyscypliny w Polsce? Nie zaglądałem w żaden ranking, ale no, z głowy można chyba powiedzieć piłka nożna, siatkówka, no bo mamy tam sukcesy. Chyba dalej też skoki narciarskie, koszykówka. To są różni kibice. Kibice siatkówki myślę, że uchodzą w Polsce za tych najbardziej kulturalnych. Siatkówka uchodzi za sport rodzinny, bezpieczny od zawsze, mimo że przecież sytuacja na polskich stadionach piłkarskich bardzo się poprawiła. No, my jesteśmy w tym samym wieku, Kuba, więc też dobrze pamiętasz to, co działo się jeszcze 20 kilka lat temu. Różne sytuacje związane z tym, co działo się na stadionach. Jakieś bójki, starcia z policją. Tego już nie ma.
1: Chociaż wciąż istnieje magazyn o kibicach, który można w takiej dużej sieci książkowo-gazetowej kupić. I w tym magazynie to jest dla mnie ogromne zaskoczenie. Tam wciąż można znaleźć relacje z ustawek.
2: No właśnie, bo celowo użyłem tutaj stwierdzenia, co się dzieje na stadionie. Bo te ustawki, które no rzecz jasna mają miejsce, to się nie zmieniło. Może ich zasady, warunki są trochę mniej, powiedziałbym, dzikie. Tam są ustalane to słynne ze sprzętem czy bez sprzętu, prawda? Jest jakaś taka rywalizacja na tym polu między kibicami poszczególnych klubów. Są kluby, które uznawane są pod tym względem za najlepsze, rywalizują z pozostałymi, to jest jakaś liga taka trochę alternatywna.
1: No wychodzi na to, że film Furioza, film czy serial, bo już nawet
2: chyba film, mieszka. Też oglądam, wydaje mi się, że film, tak.
1: Jednak jest trochę dokumentem.
2: Trochę tak, to się dalej dzieje, to zostało wyprowadzone daleko poza stadiony. No też nie mają ci kibole, kibice uczestniczący w takich rozgrywkach łatwego życia, no bo też policja jakby szuka źródeł tego, gdzie można takie ustawki znaleźć. Oni muszą się tam jakoś porządnie przed tym ukrywać, no bo to jest nie jest dozwolone tak zupełnie. To nie jest oddzielna dyscyplina sportu, którą można sobie gdzieś na łące uprawiać.
1: Ale jeszcze powiem ci, dlaczego pytałem o te inne dyscypliny i o piłkę nożną. Dlatego, że sam pochodzę z miasta 200-tysięcznego i jeszcze kilkanaście lat temu było coś takiego, że w tym mieście były trzy dyscypliny. To była piłka nożna, absolutna podstawa, siatkówka i żużel.
2: A widzisz, o żużlu zapomniałem, zabijesz mnie po programie.
1: Słuchaj, a najlepsze jest to, że była Resowia, która miała i piłkę nożną, i siatkówkę. Oczywiście te kluby były różne, ale jednak ten człon Resowia tam był. I Stal, która miała i piłkarzy, i miała żużel. Mam wrażenie, że kibice byli kompletnie od siebie różni. To znaczy, jak ktoś poszedł na Resowię albo Stal w piłce nożnej, to potem nie szedł na siatkówkę ani na żużel.
2: A to też, no, ciekawe zależności, prawda? Ale to tak, jakby styl kibicowania jest inny, atmosfera jest inna. Styl kibicowania, mam tutaj na myśli to, jak wyglądają przyśpiewki. To też od tych różnic między dyscyplinami wynika. Też inaczej się żużel ogląda, ale to ty byś więcej powiedział.
1: Inaczej, ale od razu muszę zaznaczyć, że to nie jest tak, że ta kultura kibicowania na żużlu jest jakaś fantastyczna, chociaż jest i nie ma tam różnych niefajnych zachowań, tak jak w piłce nożnej, bo jak się pojechało na tablicach RZ do Tarnowa, zaparkowało pod stadionem, to można było wrócić bez szyby. Mówię o sytuacjach sprzed kilkunastu lat.
2: Czyli też podobne historie, jakie też kilkanaście lat temu.

0: Może i teraz, ale bardziej w przeszłości miały miejsce właśnie przy okazji meczów piłkarskich. No ale tak, no jakby to... To też trochę na kanwie tych lat już dawniejszych, kiedyś mówiło się, że na mecz piłki nożnej iść, to trzeba mieć odwagę. A szczególnie usiąść właśnie na tych trybunach, no tak jak na Legii, na Żylecie, czy na tych trybunach właśnie dla tych kibiców bardziej zaangażowanych, w innych klubach też, że to trzeba było mieć odwagę i być aktywnym podczas takiego meczu. Trzeba było śpiewać na przykład non-stop, bo inaczej pozostali kibice mieli do ciebie pretensje, że stoisz i oglądasz tylko mecz. Więc tutaj to zdecydowanie różnica jest duża, no ale to bezpieczeństwo też naprawdę poszło mocno do góry.
1: Mam nadzieję, że za kilka minut odpowiemy na pytanie, kim jest dzisiaj prawdziwy kibic, a pomoże nam w tym Dominik Guziak, który jest razem z nami, dziennikarz Eleven Sports, specjalista od włoskiej piłki, o której też pogadamy, komentator Serie A, współautor książki W krainie piłkarskich bogów. Pytanie na dziś. Komu kibicujecie? Czekam na złe odpowiedzi. 226452100.
2: Czterodniowy tydzień pracy.
3: Yes, I'm...

0: Liza, Anita, ten kawałek to Goals, chyba najbardziej piłkarski kawałek na naszej playliście. 37 minut po godzinie 17, 226-45-2100. Pytamy was dziś o to, komu kibicujecie. Halo, halo, cześć Krzysztofie.
1: Cześć, cześć, tu Krzysztof Zdańska. Ja głównie taką chciałem komentarz do poprzedniej rozmowy. A propos kibicowania różnym klubom w jednym mieście. No to w Gdańsku wygląda to tak, że zawody żużlowe są tak ustawiane w stosunku do meczów piłkarskich, żeby kibice zdążyli się przetransportować z jednego stadionu na drugi.
0: A, to bardzo ciekawe.
1: Kibice się powtarzają, tak.
0: To ja znowu mam tę perspektywę.
1: Wiem, czy gdzie indziej tak jest?
0: Ja mam tę perspektywę rzeszowską sprzed kilkunastu lat, gdzie wydawało mi się, że na przykład kibice żużlowi i piłkarski

0: koszykarscy albo siatkarscy i piłkarscy to są kompletnie różni kibice. U was jest inaczej.
1: Jeśli chodzi o żużel i piłkę, to tak wygląda. No, oczywiście już siatkówka to jest inny świat kibicowski, ale żużel i piłka to idzie w parze.
0: A ty żużel czy piłka?
1: Sporadycznie jedno i drugie, i siatkówka też, i koszykówka, wszystko.
0: No, człowiek zakochany w Gdańsku sportowym, na pewno. I nie tylko.
1: Jak najbardziej.
0: Krzysztofie, dzięki za ten telefon, dzięki za ten komentarz, dzięki za to, że opowiedziałeś, jak to wygląda u was. 226452100. Bartku, jesteś po drugiej stronie?
2: Jestem, bardzo mi miło, cześć.
0: Tylko nie mów, że dzwonisz dzisiaj z Gdańska.
2: Nie z auta.
0: Dobre, czekałem na pierwszy trolling, dzisiaj jest. A gdzie jesteś?
2: Chwilowo chyba w Chorzowie, bo już przejechałem, ale przed chwilą byłem w Świętochłowicach.
0: Jeśli chodzi o sport, masz swoje drużyny, nie wiem, czy to będzie akurat Ruch Chorzów, czy zupełnie nie, którym kibicujesz?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja osobiście Górnik Zabrze, ale jakby trafiłeś w sedno, w sensie my tutaj też, że się tak wyrażę, zabiło mnie, że Zagłębie, nie Zagłębie, tylko Śląsk pełen drużyn piłkarskich, o może tak? Na pytanie za kim, no ja pierwsze lata życia byłem Zabrze, więc Zabrze, mimo tego, że moje dziecko teraz za Ruchem Chorzów, więc da się. Mhm. Ale ja myślę, że w tym kibicowaniu właśnie ważniejsze jest to, że ja kiedyś mieszkałem w takiej dzielnicy, gdzie w jednej klatce co piętro to była inna drużyna i nie było z tym problemu. Aktualnie ze względu na te właśnie niuanse wolę wszystkie inne sporty oprócz piłki nożnej.
0: No i jeszcze mam taki komentarz do tego, o czym powiedziałeś, skoro Górnik Zabrze, że u was się dużo pozmieniało, odkąd Łukasz Podolski włożył do klubu swoje ręce, nogi i korki.
2: Tak, to prawda. Są zmiany, natomiast te zmiany gdzieś tam mają, znaczy nie same zmiany, bo co do tego nie wiem, natomiast wcześniejsze podejście, drugie dno, no bo okazuje się, że można mieć klub piłkarski, ileś tam 10 milionów zadłużenia przy pomocy miasta, no ale myślę, że to jest na inną
0: rozmowę. Czyli rozumiem, dwie strony medalu. Bartku, ale podziwiam, że wy ze swoim synem możecie mieć taki jeden szalik i ten szalik będzie w połowie należał do Ruchu Chorzów, a w drugiej połowie do Górnika Zabrze, i można razem żyć i być w jednym mieszkaniu i w jednym domu.
2: Ja odnoszę wrażenie, że ta rywalizacja sportowa ważniejsza jest na etapie, że krytykuję mój zespół, jak gram kiepsko, i przyznaję reakcję, jak ktoś z drugiej strony strzelił pięknego gola, a nie, że po wszystkim idę się na z drugą stroną albo z policją, bo tutaj nie widzę zupełnie sensu. Od tego są kluby inne sportowe, jak ktoś się chce naprawić.
0: Ty weź mnie naucz, jak to się robi, że potrafisz się sam wypikać, bo przed chwilą to właśnie nastąpiło. Bartku, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
2: Miłego dnia. Cześć.
0: Pozdrów syna i razem na mecz.
3: Po robocie.
0: Tu nic się nie zmienia. Po robocie rozmawiamy dziś o kibicowaniu, o kibolstwie też w dużej mierze, ale nie o kibicowaniu wyłącznie piłkarskim. Jeśli lubicie żużel, siatkówkę, piłkę ręczną czy koszykówkę, wrotki, też można dzwonić. 226452100. Komu kibicujecie? Razem z nami dziennikarz Eleven Sports Dominik Guziak. Prawdziwy kibic według ciebie to kto?
4: No, taka najprostsza definicja chyba, która też często pojawia się, można ją usłyszeć z ust i sportowców, i kibiców, no taki, który jest i wierny po zwycięstwie, i po porażce, kocha po zwycięstwie, jest wierny po porażce. Prawdziwy kibic to ktoś, no, odnosząc się do piłki nożnej, która jest mi najbliższa, ktoś, kto i na te mecze wyjazdowe, jak tylko może, to pojedzie, to się pojawi na innych stadionach, i ktoś, kto jest regularnie na własnym stadionie w tych meczach domowych, ktoś, kto żyje swoją drużyną też, bo myślę, tutaj tradycję warto dodać. Oczywiście to nie jest jakiś warunek, bez którego nie da się być kibicem, ale zaczęliśmy naszą rozmowę od Italii, no to tam przecież to kibicowanie, to komu kibicujesz, przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ktoś kibicuje Milanowi czy Interowi, bo ojciec, bo dziadek, a może nawet jeszcze ktoś dawniej kibicował, no to też myślę potęguje, jeżeli jest taki kibic, który z pokolenia na pokolenie to przyjmuje.
0: W Neapolu rodzisz się wyznawcą Maradony od razu.
4: Tak, tam nie masz wyboru, tam nie po masz. Prostu

0: kibicujesz Napoli, bo Napoli jest jak reprezentacja Neapolu, jedyny klub z niesamowitą historią i tym kultem Diego Maradona.
1: A nie masz takiego wrażenia, że problemy rodzą się wtedy, kiedy na przykład, jeśli chodzi o piłkę nożną, w jednym dużym mieście jest więcej niż jeden klub, który ma znaczenie na tym rynku piłkarskim?
0: Patrząc na polskie podwórko, to te miasta zazwyczaj miały najwięcej problemów z

0: powiedzieć, że na nią zupełnie nie zasługuje, bo prosił o nią już od dawna. W Poznaniu sprawa może wygląda trochę inaczej i ciekawiej, bo tam jest Lech Poznań, największy, no w tym momencie mistrz Polski, największy klub w mieście, jest Warta, z którą kibice Lecha żyją bardzo dobrze. Jak były derby w Ekstraklasie, to były to mecze przyjaźni. Warta korzystała ze stadionu Lecha, jako że ich stadion też nie spełniał wymogów. Ale to może być problem. No jeżeli te dwa obiekty, gdzie chodzą kibice dwóch klubów, są blisko siebie, to tym bardziej tych problemów może być dużo, ale podam przykład szkocki, bardzo ciekawy. Dundee FC i Dundee United. To też polecam naszym słuchaczom wygooglowanie sobie w Google Mapsie, gdzie ich stadiony się mieszczą. To są obiekty położone bardzo blisko siebie. Z jednego stadionu widać drugi. Czy przykład paryski. Paris Saint-Germain i Paris FC, od zeszłego sezonu już rywalizujące razem w Ligue 1, ich stadiony dzieli dosłownie 15 metrów. Byłem tam na tej uliczce, która dzieli oba obiekty, wręcz nawet sklep klubowy PSG mieści się na stadionie, na Stade Jean Bouin, gdzie gra Paris FC. Więc też
1: ale
0: są.
1: Wiesz, w Krakowie jest tak wiele klubów teraz, że mam wrażenie, że być może będą musiały pójść tym tropem i te stadiony będą niedługo obok siebie. Trudno być kibicem w Krakowie.
0: Trudno, trudno. No, także z tego względu, że
1: Wieczysta jest w Ekstraklasie.
0: I gra na stadionie Wisły Kraków, tak. I te stadiony trzeba wyszukiwać. Kiedyś Hutnik przecież, Poznań też był miastem z trzema klubami w Ekstraklasie. Wtedy jeszcze pierwszej lidze Olimpia grała przecież Warta Poznań i Lech Poznań. No i trzeba było gdzieś te drużyny pomieścić.
1: To trochę opowieści kombatanckie, ale spoko, w takiej rozmowie też mogą się pojawić. Wchodzisz w szybkie strzały o Włoszech i o włoskich klubach i o kibicowaniu?
0: Dobra, wchodzę.
1: To za kilka minut. Dominik Guziak razem z nami, dziennikarz Eleven Sports. Ja pytam was o to, komu kibicujecie. Czekam na telefony 226452100.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Halo, halo, cześć Łukaszu.
3: A cześć, cześć, witam panowie.
1: Dobrze cię słyszeć. Ty jesteś z tych kibicujących?
3: O, jestem kibicujący.
1: Komu kibicujesz?
3: A, powiedzmy lokalnie Zagłębiu Lubin.
1: Zagłębie Lubin, piłka ręczna czy piłka nożna?
3: Nożna ręczna.
1: Nożna, okej.
3: Okay. Ogólnie. Ale ja nie w tej sprawie. Dzwonię do was potwierdzić w waszej rozmowie, co tam mówicie, ten włoski fanatyzm do piłki nożnej. Miałem w tamtym roku taką historię. Zapomniałem, że mam na sobie koszulkę Napoli. I wszedłem w niej w Rzymie do sklepu, gdzie sprzedawcą był fanatyk Lazio. Zabrał mi wodę, którą chciałem kupić i gestami pokazał mi, żebym lepiej wyszedł z tego sklepu.
1: Także no to grubo.
3: Włoski fanatyzm, przeraziło mnie to naprawdę. Poczułem na własnej skórze, co to jest włoski fanatyzm do piłki nożnej.
1: I rozumiem, że AS Roma teraz. Wchodzisz w Rzymie do jakiegokolwiek sklepu, koszulka AS Roma.
3: To też może być problem, nie? Bo to Lazio jednak, to też tam tak twardo jest. Ale mówię, tydzień wcześniej byłem w Neapolu, zwiedzałem sobie tam Neapol, no i zakupiłem koszulkę Neapolu, oryginalną tam. Ale naprawdę, ten pan, który tam obsługiwał mnie w tym sklepie, miał około 70 paru lat. To nie był jakiś młody człowiek. Ale jak zaczął krzyczeć, to naprawdę wolałem sam lepiej wyjść z tego sklepu, tej wody nie kupywać, nie?
1: To mam dla ciebie propozycję, następnym razem idź po prostu w niebieskiej Azzurri i to ich wszystko łączy.
3: Tak, Azzurri to tak.
1: Wszystkiego dobrego, Łukaszu, dzięki za ten telefon.
3: Dziękuję.
1: 226452100.

0: robocie. O kulturze kibicowania i w Polsce, i w Europie. Komu kibicujecie? Pytanie na dziś. 226452100. Czekam na telefony. Czekamy, bo razem z nami Dominik Guziak, dziennikarz Eleven Sports. Obiecałem ci szybkie strzały i to włoskie, no to jedziemy. Najgłośniejszy stadion we Włoszech.
1: San Siro, zdecydowanie. Akustyka, mimo że to stary stadion i już są plany poważne zbudowania nowego, atmosfera i gwizd kibiców potrafi zagłuszyć, nawet kiedy mecz się komentuje w słuchawkach.
0: Najbardziej fanatyczni kibice.
1: No teraz, żeby nikogo nie zostawić w tyle, nie obrazić, powiem, że kibice Romy, a to głównie ze względu na ten hymn grany przed meczem. Jak 80 prawie tysięcy gardeł ryknie, to robi wrażenie.
0: Najbardziej niedocenieni kibice?
1: Z drugiej strony rzymskiej barykady powiem kibice Lazio, niedocenieni nawet przez właściciela klubu, bo też ich styl kibicowania jest piękny.
0: Najbardziej gościnni kibice we Włoszech?
1: Najbardziej gościnni.
0: Sara Perketiamo czy nie?
1: Ja się najbardziej ugoszczony czuję na stadionie Juventusu. Tam naprawdę poziom organizacji jest niesamowity, ale myślę, że gdybym jeździł jako kibic, to też ugoszczony byłbym i czułbym się zarówno w Rzymie, jak i w
0: Mediolanie. Może dlatego, że Juventus lubi Polaków.
1: Może dlatego, a kto wie.
0: San Siro czy Stadio Olimpico?
1: Oj, no to też trudne pytanie, ale daję konsekwentnie San Siro jednak.
0: I jeszcze jedno, ostatnie, włoski kibic. Bardziej kocha czy bardziej nienawidzi?
1: Chyba bardziej kocha. W tę pozytywną stronę bym szedł. Kocha na zabój, niezależnie od tego, co by się działo. Poza tym, no żeby kibic włoski kochał, ci, którzy kochają, mają dużo cierpliwości, bo we Włoszech kibicując i do tej infrastruktury przestarzałej, i do problemów finansowych klubów, i do tego, jak te kluby grają w Europie, to trzeba mieć anielską cierpliwość.
0: Jak powiem, że Łobuz kocha najbardziej, to nie będzie dobra puenta naszego spotkania.
1: Tutaj obronilibyśmy może jakoś.
0: Myślisz?
1: Może coś byśmy znaleźli. Advokat
0: dzięki,
1: diabła.
0: Dzięki wielkie, Dominik, że wpadłeś
1: dzięki
0: do naszego studia.
1: Dzięki, przyjemność.
0: Dominik Guziak, dziennikarz Eleven Sports, specjalista od włoskiej piłki, komentator Serie A, współautor książki W krainie piłkarskich bogów. Będzie kolejna?
1: Może coś o kibicach właśnie, no bo było o piłkarzach, to może od tej strony kibicowskiej, to wtedy byłby materiał, trzeba by było znowu pojeździć właśnie na trybunach tych dla kibiców posiedzieć, a nie komentatorskiej. Na komentatorskiej to sterylne warunki.
0: To uważaj na mafię.
1: No będę.
0: Dzięki wielkie, pytanie do was, komu kibicujecie? 226452100.
2: I co ty na to? 226452100.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: I pięknie czarne oczy, śnią się czarne oczy.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Tak długo gadaliśmy o tej włoskiej piłce, więc wreszcie wjechał. Wjechała ekipa Erasmus i T-Recordi di Me. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Jaki to będzie piątek? No w piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu, południowym wschodzie i wschodzie będzie duże, tam z większymi przyjaśnieniami. I tutaj możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie będą to burze z gradem, więc warto wziąć to pod uwagę, jeśli akurat na południu spędzacie wakacje. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-21 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy. Grupa Transportowa Bank Pekao S.A. Decathlon. Patroni medialni. TVP Sport. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. Nasze miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem

0: Stormzy i Odile 24 hours, 24 godziny. Czy to wystarczy, żeby nauczyć się ceramiki?
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: No nie wiem, to się okaże, ale dzisiaj moją przewodniczką po świecie ceramiki będzie Gabriela Ruiz-Tatara, która jest już za naszą szybą, a za chwilę wkroczy do naszego studia. Ja tu będę rozbijał czerwony dywan. Ona będzie opowiadać o tym, czy każdy z nas może dzisiaj wypalać, czy każdy z nas może lepić z gliny. Pytań jest mnóstwo. Na pewno znajdziemy na nie odpowiedzi, bo to jest taka nasza tradycja od poniedziałku do czwartku między 18 a 19, że uczymy się nowych rzeczy. Jak ktoś nie pływał przez 40 lat, spokojnie, my cię nauczymy. Jak nie jeździłeś na rowerze i masz 35, damy radę i to bez dwóch dodatkowych kółek. Wszystko jest do zrobienia i to staramy się wam udowodnić.
2: Po pracy zaczyna się życie.
0: Ceramika to jest dzisiaj nasz temat dnia, a jesteśmy razem z wami tradycyjnie do godziny 19. Magda, Kuba i Kuba.

0: Timbaland w czwórce to już 15 minut po godzinie 18.
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: A razem z nami fanka Justina Timberlake'a, Gabriela Ruitatara, twórczyni Wypal Studio. Dzień dobry, cześć Gabrysiu.
2: Cześć, zdecydowanie fanka.
0: Naprawdę?
2: Tak jest.
0: Mm-hmm. Naprawdę, widzisz, a strzelałem zupełnie.
2: No tak.
0: A to jest trochę tak, że w swojej pracowni słuchasz Justina Timberlake'a, czy nie? Czy tam jest cisza?
2: Justin też, ale głównie podcasty albo audiobooki, tak. Przy tym najbardziej mogę się skupić.
0: Bo jak słyszę ceramika, hasło, to mi się kojarzy od razu jakaś stara chatka, w której, o, już widzę obrazy majestatu na twarzy.
2: Nie.
0: Z jakiś skansen, gdzie siedzi ktoś i uczy garncarstwa.
2: No nie, my podchodzimy nowocześnie do tego. Także jest to mój dom. W sumie prawie piwnica, także no trochę mamy folkloru, ale nie jest to stara chatka drewniana na pewno.
0: Gabrysiu, najbardziej nieoczywisty przedmiot, który wypaliłaś, a wcześniej ulepiłaś.
2: Trudno się wylosowało. Nie wiem, czy mogę mówić na wizji. Chyba nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
0: No słuchaj, jak to jest coś bardzo brzydkiego, to mi powiedz, kiedy ja wypikam.
2: Dobra, jest to taka fajka do palenia tytoniu.
0: Mhm.
2: To chyba taka najbardziej nieoczywista, mi się wydaje, rzecz, bo zwykle kojarzymy to z drewnem, a tutaj była ceramiczna.
0: Łatwo coś takiego zrobić, czy to jest długi proces?
2: No chyba niełatwo, bo tutaj musimy mieć ten otwór, który fajnie będzie tutaj przez niego przechodziło powietrze, więc tutaj miałam trochę problemów, ale że to było na zamówienie, więc postarałam się i było to raz, ale opłacało się.
0: Pytam o ten przedmiot taki bardzo oryginalny, dlatego że wydaje mi się, że ceramika to jest też temat mocno TikTokowy i wiele osób ogląda różnego rodzaju filmiki, na których powstają na przykład garnki i ten ostatni moment, czy to zostanie ulepione, oderwane, jest taki kluczowy, czy być może ta nasza praca pójdzie do kosza. A mówimy o bardzo prostych elementach i ludzie to faktycznie
2: tak.
0: W internecie oglądają, a ty
2: tak
0: mówisz
2: jest.
0: O fajce, którą zrobić trudno.
2: No jest trudno, tak jak myślę, że większość rzeczy, tak samo jak mówimy sobie na przykład o talerzach, że jest nam łatwo wykonać je z gliny, a później, żeby to z tej gliny powstała właśnie ceramiczna forma, czyli talerz, to myślę, że talerze są takim trudnym dość elementem, bo tutaj proces schnięcia wypału jest skomplikowany i bardzo długi, więc żeby one nam się fajnie układały później na powierzchni, to nie jest takie oczywiste, więc tu no dużo etapów się na to wszystko składa, więc nie jest tak łatwo, nawet z takim talerzem.
0: Twoja przygoda z ceramiką rozpoczęła się lat temu...
2: 17? 17 na pewno, tak, to w liceum plastycznym było, także chyba 2009 rok i tam...
0: Tam się zaczęło. W liceum plastycznym można robić zresztą wiele różnych rzeczy, a ty postawiłaś na ceramikę. Dlaczego?
2: Myślę, że to takie pierwsze, no nie wiedziałam na pewno, z czym to się będzie wiązało, ale najbardziej ta specjalizacja mi się po prostu podobała, a że weszłam w to naprawdę w całości, to już później nie mogłam nawet odpuścić. Już ta glina ze mną została do dzisiaj.
0: I to jest rzemiosło artystyczne. Rozumiem, że to nie chodzi o to, że to jest efekt twoich podróży po skansenach wspomnianych przeze mnie dzisiaj.
2: Nie, nie. Ja tutaj bardziej nowocześnie podchodzę do tego. Bardziej tak też pragmatycznie, czyli też tak mi było powtarzane przez wiele lat nauki, że jednak sztuka użytkowa, musimy na nią stawiać, bo wiadomo, jak się nią otaczamy, to nie dość, że jeszcze możemy skorzystać z tych rzeczy wykonanych przez siebie i upiększać sobie tą przestrzeń właśnie w taki sposób, no to postawiłam na to, bo jednak jest to takie bardziej, no i też sprzedażowo łatwiej jest w to wejść.
0: Łatwiej sprzedać coś, co się komuś przyda,
2: tak,
0: po prostu.
2: Tak, dokładnie.
0: A przeszkadza ci ten wizerunek ceramiki, być może jako takiej sztuki łączonej z folklorem,

0: z tym, o czym dzisiaj wspomniałem, czy zupełnie nie?
1: Nie, absolutnie nie. Tylko ja po prostu wiem, że tą drogą nie chcę iść, bo ten folklor jest zarezerwowany już dla innych, a ja nie chcę w to wchodzić, bo raczej myślę o nowoczesnych formach i podejściu do ceramiki tak już naprawdę w takim innym wydaniu.
0: Czy ceramika jest dla każdego? Na to pytanie odpowiemy za kilka minut, bo razem z nami Gabriela Ruj-Tatara, twórczyni Wypal Studio.
2: Twój sposób na relaks?
0: To na przykład ceramika. Dlaczego nie? Dzisiaj nią się zajmujemy. Dzisiaj będziemy... No ja chciałbym mieć taki kubeczek do espresso, taki nowoczesny. To chyba jest sztuka użytkowa już.
1: No myślę, że już sam użytek.
0: Ten głos razem z nami zostaje 19 minut po godzinie 18, a wy słuchacie Po robocie w czwórce.

0: Też ci to powiem, że 22 minuty po godzinie 18 wysłuchacie Czwórki, a razem z nami Gabriela Ruiz-Tatara, twórczyni Wypal Studio.
1: Co dziś po robocie?
0: No dzisiaj zajmujemy się ceramiką. Gabrysiu, ja w ogóle mam taką zagwozdkę, czy mogę cię przedstawić jako artystkę zajmującą się ceramiką, czy być może garncarkę? Które sformułowanie będzie okej?
2: Garncarka to mi się kojarzy od razu osoba, która... używa koła garncarskiego, a ja go nie używam. U mnie tylko techniki ręczne, więc może ceramik, ceramiczka, teraz nie wiem, może artystka faktycznie.
0: Ale wiesz, że ja miałem zawsze takie skojarzenie, że jak ceramika, to musi być to koło
2: dokładnie,
0: i musi być toczek.
2: Dokładnie, tak. Ja mam oczywiście, gdzieś tam używałam, ale jednak techniki ręczne to jest mój klimat i jakoś czuję w tym dużo więcej możliwości i właśnie tą dostępność, bo jakbym miała zaprosić dużą grupę na warsztaty, co często też robię, to te koła zaraz musiały być w kilku sztukach, a tutaj mam taką dostępność i większą możliwość.

0: możliwości, żeby nauczyć tych podstaw właśnie lepienia ręcznego.
1: No jak ze swoich wycieczek pamiętam, to zawsze to koło tak. gdzieś było, ale jestem ciekawy, jak wygląda ta perspektywa lepienia ręcznego. Przychodzą ludzie na warsztaty i co się dzieje? Od czego wy zaczynacie?
0: No może to zabrzmi dziwnie, ale najważniejszą rzeczą tutaj jest wyrobienie masy, wyrobienie gliny, odpowietrzenie jej, bo naprawdę to jest serio ważne, żeby później ta praca nam nie wybuchła w piecu, czy nie wiem, jakiś fragment powietrza, który nam rozsadzi jakąś część, więc tutaj odpowietrzenie masy, no i jedziemy później z technikami.
1: A tę glinę się bierze skąd? Kupuje się w specjalnym sklepie?
0: W specjalistycznych sklepach, głównie są to gliny albo niemieckie, albo hiszpańskie, gotowe.
1: I to się nazywa glina ceramiczna?
0: Tak.
1: No dobra. Ceramiczne. I teraz mamy taką masę ceramiczną. Wyrabianie tej masy łączy się z tym, że musimy ją ogrzewać naszymi dłońmi.
0: Tak. Ogrzewanie, tak. I od razu uplastycznienie jej, żeby też łatwiej nam się z niej formowało właśnie dłońmi, bo tutaj w tych technikach naszymi narzędziami tak naprawdę są dłonie i tam kilka narzędzi, ale głównie to nasze palce formują.
1: I co zwykle lepią ludzie? Macie jakiś temat w trakcie warsztatów, czy nie?
0: Daję dowolność, ale klasycznie są to kubki, kubeczki zawsze. To jest taki niezawodny produkt, który wiem, że no ludzie będą korzystać z nich no każdego poranka i chyba sami wybierają zawsze najczęściej.
1: Brzmi jak łatwe zadanie, że nie jest trudne. No bo jak mam zrobić kubek do espresso albo kubek do kakałka, jak to niektórzy mówią, no to nie jest jakaś trudna rzecz.
0: Nie. Tylko potrzebujemy czasu. O, ceramika uczy cierpliwości i to tak serio, że na każdym etapie musimy czekać, żeby wyschło, żeby się wypaliło, więc tutaj nie jest to trudne, ale potrzebuje czasu. Tak 2 godziny minimum, żeby w ogóle zobaczyć efekt. Czyli nie jest takie od razu.
1: Czyli mamy masę ceramiczną, ogrzewamy ją naszymi dłońmi, wyrabiamy ją.
0: Tak, wyrabiamy.
1: Potem, rozumiem, powstaje kształt, czy to będzie kubek, czy to będzie talerz, czy to będzie cokolwiek innego. I co dalej?
0: I co dalej? I tu już pozostawiamy do schnięcia taką pracę. Potrzebuje naprawdę takich kilku dni solidnych i następnie umieszczamy w piecu na tak zwany pierwszy wypał, czyli wypał biskwitowy. Takie upieczenie, delikatne spieczenie masy, żeby móc później dalej coś z nią robić, żeby ona w tych 900 stopniach mogła się fajnie zapiec.
1: 900 stopni?
0: Najpierw. To pierwszy wypał, tak. Żebyśmy mogli, żeby nie rozsypywała nam się w dłoniach, ale żebyśmy mogli dalszej obróbce poddać, czyli szliwieniu i malowaniu.
1: I potem jeszcze raz do pieca.
0: A później zapraszam na kolejny etap, czyli właśnie szkliwienie, malowanie. Wtedy pokrywamy tlenkami naszą pracę, czy farbkami ceramicznymi. I następnie drugi wypał. I to już taki na maksa, na 1230-40 stopni, żeby masa fajnie się utrwaliła, już można było z niej korzystać, no nie wiem, umieszczać w zmywarce, wlewać gorące napoje i przeznaczyć do kontaktu z żywnością.
1: Muszę wykreślić sobie jedno pytanie do ciebie, bo chciałem spytać o to, czy można robić to samemu w domu, ale kto ma taki piec?
0: No właśnie, i to jest chyba tutaj najtrudniejsze, bo możemy jak najbardziej w domu zacząć, tylko ta obróbka cieplna jest niestety, albo istety, no taka, no, no jest nieodzownym elementem, więc musimy wypiec tą glinę, żeby była użytkowa.
1: A powiedz jeszcze, takie wypieczenie, że tak to określę, małego kubka, to jaki to jest proces? Biorąc pod uwagę to, że musimy wyrobić masę, potem trzeba to ulepić, potem się na początku piecze, potem się to obrabia i znów piecze. Ile to trwa?
0: Łącznie? No to tak jeden wypał to jest około 24 godziny z samego już otworzenia pieca, żeby bezpiecznie wyjąć nasze naczynie. Kolejny wypał to jest 26-27 godzin, no i pomiędzy jeszcze lepienie, malowanie to jest jakieś pewnie 4 godziny. Więc
1: słuchaj,
0: no
1: to
0: mamy...
1: te warsztaty jak rekolekcje, 3-dniowe.
0: Tak, ale spotykamy się w dwóch partiach, także nie jest za intensywnie.
1: Gabriela Ruitatara, twórczyni Wypal Studio, razem z nami 28 minut po godzinie 18.
2: Relaksik.
1: O czym dzisiaj rozmawiamy? Dzisiaj rozmawiamy o ceramice. Do tej pory myślałem, że ona łączy się wyłącznie z kołem garncarskim i z tym toczkiem, na który nakłada się glinę, ale okazuje się, że nie. I bez koła można sobie poradzić. Ciekawy jestem, ile takie koło kosztuje swoją drogą, ale o tym też dzisiaj pogadamy.

0: To Trueno, oczywiście raper, ale gdyby tę ksywkę przetłumaczyć na język polski z hiszpańskiego, to okazałoby się, że jest to grzmot, a dzisiaj w nocy burze przewidywane. 31 minut po godzinie 18.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Na luz wrzuciła, bo jest po robocie, Gabriela Ruiz-Tatara, twórczyni Wypal Studio. Chyba, że jak się prowadzi studio, które zajmuje się ceramiką, to się w robocie jest cały czas.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Bo ty to studio masz w domu jeszcze, ja zapomniałem przed chwilą.
2: Więc między praniem a obiadem gdzieś ta ceramika się przejawia. Nie, no żartuję. Najpierw ceramika, później prace domowe.
0: Ale jest tak trochę, że schodzisz sobie do pracowni na 8 godzin i te 8, bitego 8 godzin tam jesteś, czy jak to wygląda?
2: Chciałabym.
0: Dłużej?
2: Nie, właśnie są te przerwy niestety, bo tu coś trzeba zaraz, a czasem za długo gdzieś się pobędzie w tej sferze domowej. No i chciałabym tak ciągiem te 8 godzin pobyć, ale też chyba mój temperament na to nie pozwala, więc w sumie to nawet się z tym godzę, a wręcz myślę, że potrzebuję takich.
0: Gabrysiu, kilka minut temu ustaliliśmy, że ty zajmujesz się tak naprawdę ręczną ceramiką. Niekoniecznie, chociaż koło masz, ale ten toczek i glina na toczku to nie jest chyba to, co cię najbardziej kręci, bo tym zajmują się inni ludzie. Ile takie koło kosztuje, gdybym chciał sobie do domu kupić?
2: Takie profesjonalne,
0: no takie, już stabilne. Jak takie... się na warsztaty idzie i ktoś nas uczy na
2: tak,
0: tym.
2: Tak, no to myślę, że tak od 3,5 tysiąca w górę. To taki początek, nie? No i wiadomo, są i dużo droższe, ale od tej kwoty trzeba zacząć.
0: I to jest, rozumiem, początek, no bo ja do tego muszę kupić tę masę ceramiczną. Ona jest droga, czy nie?
2: Nie, sama masa nie. Tutaj myślę, że jeżeli chodzi o te półprodukty i te surowce, to chyba to są z tych tańszych. No najdroższa jest tutaj energia wypału pracy.
0: To może jednak powinniśmy zacząć od tej manualnej obróbki gliny, niekoniecznie sięgać od razu po koło, za 3,5 koła.
2: Tak, dokładnie.
0: Powiedz w takim razie, kto przychodzi na warsztaty dzisiaj? To są ludzie z jakimś konkretnym doświadczeniem ceramicznym, czy zupełnie nie? Ludzie starsi, młodsi, ci, którzy szukają jakiejś pasji po 30, bo wtedy zaczyna się szukać.
2: Tak. Wszystko, co powiedziałeś. W sumie po trochu i młodzi, i najmłodsi, i też tacy dojrzali, którzy po prostu chcą po pracy sobie troszkę odpocząć. A wiadomo, gdzieś tam łatwiej jest nam się wyciszyć podczas takiej pracy manualnej, bo totalnie odjeżdżamy, uczymy się czegoś nowego i tutaj to polecam, bo naprawdę widzę nawet po ludziach, którzy wychodzą z tych zajęć, że słyszę, że faktycznie nie myślałem o tym, co mnie czeka w domu, tylko te 2-3 godziny po prostu byłem tu i teraz.
0: Ale widzę też taką wartość dodaną, że jak ktoś przychodzi, to jest trudno coś tak na poważnie zepsuć.
2: To jasne. I ja nawet nie pozwolę zepsuć, więc jakby nie mamy tutaj

0: sumie nie ma opcji, żebyśmy wyszli niezadowoleni z takich zajęć, bo naprawdę poświęcamy tutaj tyle czasu, że no, te prace wychodzą mimo wszystko jakościowe.
1: A na przykład jesteś w stanie rozpoznać charakter osoby po tym, jak ugniata glinę, albo jak reaguje na opór tej gliny, czy nie?
0: Nie wiem tutaj akurat, ale mężczyźni i kobiety, o, tu jest bardzo fajna różnica i u mężczyzn widzę tą taką technikę, po prostu oni się skupiają tu i teraz i jest to tylko glina, jest to plan, pomysł i z tym idę, a my kobietki lubimy sobie gdzieś tam jednak poplotkować, troszkę się zatrzymać, wypić kawkę, a tutaj nawet w tym właśnie faktycznie mężczyźni w samym ugniataniu gliny jest to takie metodyczne, takie... No nie wiem, inne. Ciężkie do opisania, ale widzę.
1: A zdarzyło się tak, że ktoś przyszedł na przykład i jak zaczął pracować, to wydawać by się mogło, że coś poszło nie tak, ale potem jak pojawił się ten przedmiot już w jego ręce, wypalony, wszystko zostało oszklone, to fajnie wyszło.
0: Jasne. Ostatnio miałam taką sytuację. Dziewczynka zrobiła talerz, ale zabrała go do domu, bo nie mogła się doczekać i pies jej stanął łapą na ten talerzyk. Oczywiście to załatałyśmy, no ale była różnica w glinie, ale położyłyśmy szkliwo, wiadomo, połysk i ta taka fajna poświata wszystko zakryła i wyszło przepięknie, więc obie byłyśmy zadowolone.
1: To powiedz, Gabrysiu, jeszcze, czy masz jakieś swoje marzenie, że chciałabyś stworzyć jakiś przedmiot, ale do tej pory tego nie robiłaś? Użytkowy się bym rzekł.
0: Tak, marzę o takiej ścianie mozaikowej u mnie w domu, na kominie. To jest takie moje marzenie, ciche. Gdzieś tam sobie myślę już od dłuższego czasu, ale jeszcze nie mam wizji, ale bardzo, bardzo bym chciała stworzyć taką wielkoformatową mozaikę.
1: Czy mąż jest za? Kiwa głową, za szybą czeka, żeby cię odebrać i zawieźć do domu, pracowni.
0: No, myślę, że tak.
1: Gabrysiu, dzięki za to spotkanie. Gabriela Ruj-Tatara, twórczyni Wypal Studio, gościła dzisiaj w Porobocie w czwórce.
2: Teraz to już luz.
1: No tak nie do końca, dlatego że nasz numer telefonu może się wam jeszcze dzisiaj przydać. 226452100. Za kilka minut wielkie rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach i ktoś się ucieszy. Gdzieś będzie radość, bo taką czwórkową walizeczkę do was wyślemy.

0: 19 minut pozostało do godziny 19. Wiem, że wielu z was czeka właśnie na ten moment.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Taki tytuł nosi nasz konkurs. Polega na tym, że od samego rana pakujemy do naszej walizki różne przedmioty. Tych przedmiotów jest 4. Waszym zadaniem jest natomiast słuchać nas również od samego rana, bo te przedmioty systematycznie wkładamy w różnych audycjach. I teraz można podejść do tego na dwojaki sposób. Albo słuchać samemu, albo zaangażować całą ekipę i prosić: ty posłuchaj poranka, a ktoś inny posłucha każdej innej audycji, którą specjalnie dzisiaj na przykład wam serwujemy. No zobaczymy, kto się dzisiaj ucieszy. Jestem tego bardzo ciekawy, a pakujemy dziś walizkę policyjną.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterie i walizki. www.ochnik.com. Czas na finał.
2: Czas na finał.
0: Jest i on, one and only, Arkadiusz. Halo, halo, cześć Arku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz? Zdradź na początku.
3: A z Orzechówki, z Podkarpacia.
0: Z Orzechówki, z Podkarpacia. To blisko Rzeszowa, czy nie? Czy gdzieś dalej?
3: Tak, dosyć blisko. Około godzinki drogi.
0: Około godzinki, nie jest źle. Myślę, że walizka...
3: A nieraz bywam, że tak powiem, w Rzeszowie.
0: No i fantastycznie, bo bardzo ładne miasto. A na wakacjach byłeś, czy dopiero będziesz?
3: A wybieramy się właśnie we wrześniu, Zamość, Sandomierz. Ale oczywiście walizka się przyda, bo też tam Bieszczady nieraz się jedzie, to... Walizka jak najbardziej się przyda.
0: Tylko trzymaj mocno tę walizkę, jeśli ją oczywiście wygrasz, żeby żaden niedźwiedź, żaden wilka ich tam nie brakuje w Bieszczadach,
3: ci tego nie zabrał. Nie ma co się bać wilków i niedźwiedzi.
0: Żeby nie podrapał, żeby nie podrapał. Arku, no dobrze, to jest chyba ten moment, w którym możemy sprawdzić cały ekwipunek naszej walizki policyjnej. Zaczynamy od pierwszego przedmiotu. Co to za przedmiot?
3: No to przedmiot numer 1, kajdanki.
0: To oczywiście kajdanki. Drugi przedmiot?
3: Drugi. Megafon.
0: Megafon dopisuje do listy. Trzeci?
3: Odznaka.
0: Fantastycznie. I czwarty?
3: Odwaga.
0: I tak to się robi, tak wygrywa się w czwórce walizki.
3: Dziękuję
0: Arku,
3: bardzo.
0: To jest ten moment, w którym na 3-4 musisz się ucieszyć i bardzo głośno krzyknąć. 3-4, Arek krzyczy.
3: Hurra!
0: A, na taki okrzyk to ja czekałem. No to teraz waliza jest twoja, życzę

0: danych wojarzy. Trzymaj się.
1: Super, dziękuję, pozdrawiam.
0: 226452100. No ja myślę, że jeśli chodzi o naszą walizkę, to jest taki numer telefonu, który może się wam przydać.

0: Kilka minut temu Arkadiusz pokazał, jak wygrywa się walizki w czwórce razem z nami Delem i Adam Smolarek. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
0: To teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której to wy wygrywacie walizkę czwórki. Ja mówię 3-4, a wy wtedy się bardzo głośno cieszycie. 3-4.
2: O, no nie, ale fajnie.
0: I tak będą wyglądały następne 2 godziny na naszej antenie. To powiedzcie.
2: O, no nie, ale fajnie.
0: Co wydarzy się po 19?
3: Będzie żałośnie, jak codziennie.
1: Nie, no wiesz, no będzie super.
3: Tak?
0: Wróżę ale ja bym chciał w branży reklamowej.
1: Słuchajcie, to co będzie, to będzie. No ja chciałem tylko zaznaczyć, że ja konkurencyjnych radiostacji to ja nie pozdrawiam i chcę to, żeby to wybrzmiało, że tylko czwórka.
0: Czwórka najlepsza, czwórka ale najlepsza. Ja pozdrawiam konkurencję. No, niech patrzą na nas po prostu.
1: No i dobra, no i tutaj możemy i się tak zgadzać się albo się nie zgadzać. W tym wypadku się nie zgadzać.
0: Panowie przejmują stery w czwórce. My dziękujemy wam za ostatnie 2 godziny. Magda i Kubów dwóch. 12 minut.
1: Ja też w ogóle dziękuję tobie za tą audycję.
0: Słuchałeś?
1: Słuchałem.
0: Doceniam. 12 minut pozostało do godziny 19.
4: No nareszcie. Koniec dnia.

Autopromocja. Od Fontaines D.C. i Geez po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuzana.

0: Chyba, że niska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Mos Def i klasyk nad klasykami w jego dyskografii Umi Ses. I tak dobiliśmy do godziny 19.
1: Pogoda.
2: No jak tam?
0: No jak tam? No jak tam? Mam tak mokre plecy od plecaka, że no co najmniej jeden już punkt pogodowy spada u mnie, więc to już na pewno nie będzie 10 na 10.
2: No ale jesteś rozgogolony cały, widzę to.
0: Było gorąco, no. Jeszcze mokre plecy, gorące, mój plecak jest cały mokry.
2: Ty jesteś gorący?
0: To swoją drogą. Problem jeszcze na dzisiaj na rowerze był taki, że po prostu to nie jest nawet jak jechanie pod górę, to jest tak jak jechanie przez taką po prostu, nie wiem, taką gęstą mgłę. Tak właśnie duszno dzisiaj było.
2: To prawda, no ja się.
0: A najgorsze było jak się zatrzymasz. To nagle jest.
2: O, nawet wiatru
0: jeszcze
2: nie ma,
0: właśnie,
2: nie?
0: Jeszcze gorzej. Nie ma ucieczki od tego.
2: Nie ma ucieczki, nie jest za dobrze faktycznie pod tym względem. Wszędzie ostrzeżenie przed upałami. U nas też było gorąco, 35 stopni, dzisiaj do 36 nawet miejscami, także uff.
0: Jak gorąco.
2: Ale. No co, no sam narzekasz właśnie, że
0: no
2: gorąco,
0: właśnie
2: nie?
0: Narzekam, no. Dzisiaj muszę przyznać, że tak jak pan redaktor Smolarek najczęściej narzeka, to tak jak ja dzisiaj ponarzekam na gorąco.
2: No widzisz, na szczęście lub nie, troszkę się ochłodzi w najbliższych dniach. 27 to będzie maks, trochę popada.
0: No to fajnie nawet.
2: Mam nadzieję, że wiesz, gdzie nie popada?
0: W Katowicach, bo jedziemy na OFF Festival. Wiem, że słuchacze słyszeli to już od nas wielokrotnie i dzisiaj będziemy prawdopodobnie też wspominać w co drugim wejściu. Tak, jedziemy na OFF Festival, można z nami rozmawiać o pogodzie na miejscu, z Adamem nawet o muzyce.
2: Tak, a musicie tylko wyobrażać sobie lub zgadnąć, czy będziemy spali pod jednym śpiworem.
0: Możecie sobie wyobrażać.
2: Możecie sobie wyobrażać.
0: A powiedz, jak w takim razie rejtujesz dzisiejszą pogodę?
2: 6.
0: 6, ja dam 7.
2: Okej, okay, czyli 6,5 krakowskim targiem.
0: Dokładnie.
2: Doskonale, 2 minuty prognozy pogody wybiły właśnie, czyli założenia spełnione.
1: Autopromocja. Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10 do 13 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Piotr Schmidt, czyli ten typ mes.
1: Ten typ kto?
0: Ten typ mes.
1: A, no tak. No,
0: będę na działce z klasycznego już albumu. Trzeba było zostać dresiarą.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Trzeba było zostać dresiarą.

0: szczerze.
1: Różne są klasyki, dla niektórych klasykiem jest Mezokracja, dla innych jest to i no.
0: Ja jestem z tych drugich. No, z tych pierwszych to ja mam nadzieję, że też nie jesteś. A chciałbym tylko powiedzieć, na dobry początek naszej rozmowy, drodzy słuchacze i Adamie, żebyś się czuł bezpiecznie, bo wszystkie twoje sekrety są ze mną bezpieczne i nic nie wyjdzie z tego studia. Spokojnie, możesz odsapnąć.
1: Super, to fajnie. Dobrze, że nikt nas nie słyszy w tym momencie.
0: Dobrze, no.
1: Audycja Chłopaki z Baraków rozpoczęta. Z nami Karina Tercani, z nami Kuba Białobrzewski. Jesteśmy z wami do 21. No i teraz będziemy sobie grali muzyczkę, ale jaką? Jaką na działkę, co?
0: Muzyczkę na działkę, moi drodzy. To jest taki ciepły będzie weekend, ale nie będzie też przesadnie ciepły. I będzie też tak odpowiednio, że już się wybierzecie na jakąś działkę i będziecie mogli trochę ponarzekać, że pada. Więc idealne polskie wakacje. Oczywiście proponujemy, to może być działka na Mazurach, na Warmii, to może być Kujawsko-Pomorskie. No, piękne pojezierza. Właśnie. Piękne pojezierza na Kujawsko-Pomorskich. Polecamy. Polecamy też oczywiście Kaszuby. Polecamy też Pomorze. W ogóle może nawet polecamy. Prawda?
1: Polskie morze? Zależy gdzie?
0: Ja polecam wszędzie polskie morze. Polecamy Patriota. Wszystko, co polskie.
1: Widać, że Delem posługuje się językiem polskim na
0: i
1: co dzień.
0: I dzięki temu przechodzimy płynnie do polskich artystów, których trzeba wspierać. I wspieramy z całym serduszkiem wszystkich. Wszystkich w tym składzie.
1: Dlatego zagramy całych czterech w tej godzinie, a reszta nie. Ale tak
0: ale
1: będzie.
0: Ja mówię o tych, którzy za chwilę. Za
1: co
0: chwilę
1: więcej?
0: Na antenie polskiego radia. Przypadek.
1: Utwór instrumentalny. Zespół Klawo i ich debiutancki singiel Wdzięczność.
0: To ale jest... Wdzięczność to jest takie bardzo polskie słowo.
1: Oj, bardzo. Zakładam, że jeśli dla kogoś nie jest to pierwszy język, to może być faktycznie trudno, może być ciężko. W przypadku Klawo...
0: Albo może być Klawo.
1: Właśnie Klawo za to jest łatwym słowem prawdopodobnie.
0: Tak, ale też bardzo takie fajne polskie słowo.
1: No też...
0: Już może trochę outdated.
1: Wydaje mi się, wiesz co, że to jest słowo, które troszkę wróciło, okay. Że ono parę lat temu jeszcze było takie, że mówiło się, ha, coś jest klawę tam, ziomeczku, tak mówił do ciebie ktoś po 40, kto próbował się z sobą zakumplować.
0: Albo
1: nie?
0: Ten jeden koleś w kaszkiecie.
1: Albo ten jeden koleś w kaszkiecie, no tak, a teraz już nie, teraz jest inaczej, teraz możemy sobie po prostu Klawo posłuchać.
0: Oni, nie musimy nosić kaszkietu.
1: Oni wtedy w ogóle zaczęli się trochę z przypadku, za sprawą Konstantego Kostki, a jaka piękna kariera im z tego wyszła. Wdzięczność, Klawo.

0: Nie będzie drugiego takiego lata jak lato 2018. 11 listopada dokładnie wtedy wyszedł utwór Feels Like Summer Childisha Gambino w Summer Packu, czyli dwóch singlach. Pierwszy singiel to Summertime Magic, a drugi to właśnie Feel Like Summer. Childish Gambino wtedy znikąd wyskoczył właśnie z największymi bangerami letnimi, no chyba całego roku 2018, ale później to się ciągnęło. Do tej pory myślę, że na większości takich letnich playlist znajduje się właśnie single Feels Like Summer.
1: Nigdy nie będzie takiego
0: nigdy
1: lata.
0: Nigdy nie będzie takiego nigdy. Lata. Nigdy już, nigdy nie będę miał 18 lat.
2: No wtedy ja na przykład nie miałem.
0: Wtedy ile miałeś?
2: W którym roku?
0: 18.
2: 19.
0: To ty się już stresowałeś maturą.
2: Nie, bo to już było lato, prawda?
0: No lipiec to najczęściej jest lato.
2: No to już po maturze.
0: Po maturze, no
2: kolego,
0: tak. To ty już byłeś wyluzowany.
2: Zdawali, ja wiem.
0: To ty już byłeś wyluzowany po maturze. No to musiało być cudowne lato.
2: No już chyba nawet wyniki o tej porze były? W lipcu?
0: Nie pamiętam.
2: Tak mi się wydaje. No nieważne, nieważne. Tak czy inaczej, w przypadku Childisha Gambino, myślisz, że on będzie robił jak Quebo trochę, czyli wcale wycofałem się, już nie będę tworzył jako Childish, ale będę zakładał brodę i rozdawał lody ludziom, czy?
0: No, trochę myślę, że tak właśnie będzie. Jakby Childish Gambino powiedział, że kończy karierę na Band of Stone and the New World, a to jest o tyle dziwne, że ten film nadal nie wyszedł, więc jeszcze trochę nas trzyma w takiej niepewności. Jest soundtrack już od 2 lat, a nadal filmu nie ma. Co więcej, Childish Gambino ostatnio się pojawił gościnnie na singlu Dahiego.
2: Tak,
0: Run,
2: tak,
0: więc tak. To a teraz nawet wystąpił na koncercie Dahiego gościnnie, także coś tam dalej muzycznie działa. Czy usłyszymy jakiś inny album od niego? No nie wiem. On też oszczędny w albumach jest od ponad dekady. Tak naprawdę, no bo co, dostaliśmy 3 płyty od tego czasu? Przez 10 lat?
2: To nie jest mało.
0: To nie jest mało.
2: Ja wiem, że to w czasach, w których się wydaje płytę co rok, to się wydaje rzadko, ale to jednak, ja bym powiedział, 3 płyty w 10 lat, czy w 12 nawet, to jest tak przyzwoicie. No,
0: tak, w sumie masz rację, masz rację. Może rzeczywiście,
2: nie ma co, tak wiesz.
0: Nie jest aż, zwłaszcza, że...
2: Dmuchać balonika.
0: Zwłaszcza, że jedną z tych płyt jest A Walk in My Love, czyli album, który... No potrzebował czasu, żeby dojrzeć.
2: Potrzebował, tak. No w mojej głowie też na pewno potrzebował, bo gdy usłyszałem go pierwszy raz, to miałem takie...
0: Co? Ja nie rozumiałem, co się dzieje.
2: Znaczy, piękna okładka.
0: Piękna okładka.
2: Ona zwracała uwagę natychmiast.
0: Tak, ale wiesz, ja wtedy słuchałem Childisha Gambino pod szyldem Because of the Internet, więc gdy usłyszałem Me and Your Mama, byłem lekko zszokowany, więc trochę nie wiedziałem, co się dzieje. No cóż, później się przekonałem do tego albumu i do dzisiaj najczęściej do niego wracam. No to co, to teraz zagrajmy dziadka Childisha Gambino, muzycznego dziadka, czyli Roya Ayersa, utwór Searching.

0: Jak tam, Delem? Czy pozdrawiamy konkurencję, czy nie?
1: Żadnej konkurencji nie pozdrawiamy. Nie mam teraz w ogóle... Po pierwsze, nie dlatego tak ciężko pracuję na dobre imię czwórki, żeby jakaś konkurencja, później ktoś, wiesz, mówił: o, no, jesteście prawie tak fajni jak Radio Campus. Nie! My walczymy o to, żeby być najlepsi.
0: O, proszę, widzisz, dzięki tobie mamy 400 tysięcy słuchaczy dziennie, jak wiemy, od nowej ramówki, ale...
1: No i co?
0: Ale,
1: i wtedy dokładnie się pojawiłem wczoraj.
0: Ale wiesz, dlaczego chciałem pozdrowić konkurencję jednak?
1: No, dlaczego?
0: Chciałem pozdrowić program drugi Polskiego Radia.
1: O, matko,
0: bezpośrednio
1: dwójkę?
0: Konkurencję, ten sam target,
1: ten
0: absolutnie.
1: Sam target.
0: Mianowicie, kawałek, którego teraz słuchaliśmy, czyli Kinukaido Haruhiego Hosono, usłyszałem właśnie w dwójce i stwierdziłem: kurde, fajne, trzeba zagrać, zwłaszcza że gramy dzisiaj piosenki i utwory na działeczkę, a wydaje się, że niektóre fragmenty dyskografii Haruhiego Hosono idealnie do tego pasują, dlatego że on miał w ogóle całą taką, nazwijmy to, trylogię albumów tropikalnych i to jest, zawsze ciekawie się tego słucha, bo to jest człowiek, który ma, nie wiem ile w sumie albumów, ale bardzo, bardzo dużo, bo samo Yellow Magic Orchestra, no to już jest sporo, a jeśli chodzi o te wydane pod jego nazwiskiem, no to znowu, jeszcze więcej, on jest cały czas artystą aktywnym, no więc...
1: Ciebie też ciekawie słucha.
0: Tak, przepraszam, już nie będę. Także tym samym słuchaliśmy pięknego utworu Haruhiego Hosono, a co przed nami? Przed nami... nie wiem, czy zgadniesz, na jakim festiwalu poznałem ten zespół.
1: Nie zgadnę, niech to będzie Off Festival.
0: Kurde. Wiecie co, chyba muszę zadawać trudniejsze pytania Delemowi.
1: A, nie wiem, słuchacze, czy wy wiecie, że będziemy na Off Festiwalu?
0: Serio?
1: No, będziemy, we dwóch. Będziemy nawet większym składem.
0: To już jutro?
1: To już jutro. Już jutro w Katowicach będziecie mogli do nas podejść, dotknąć nas, powąchać.
0: To prawda. Nie polecam tego ostatniego, co prawda.
1: Nie polecam.
0: Ale Altingen przed nami. Zespół, który co prawda jest amsterdamski, pochodzi z Niderlandów i tylko dwie osoby w składzie ówczesnym były pochodzenia tureckiego. Natomiast no, ten zespół zasłynął tym, że reinterpretował różne rodzaje klasyki anatolijskiej muzyki, więc były tam pieśni biesiadne, były pieśni po prostu tradycyjne, ale przerobione na taką modłę, jakby to nazwać, trochę disco? No chyba tak. I tym samym też, gdy usłyszałem pierwszy raz ten konkretny kawałek, czyli Yetedag Bashinda, jeden z największych przebojów Altingen, to z albumu Yol z 2021, no to pomyślałem: kurczę, ale super, właśnie mamy lato, jest gorąco, jest taka muza, która buja bardzo. No tylko stała się przykra rzecz, mianowicie Merve Dajdemir, która tutaj śpiewa, już odeszła z tego zespołu i teraz grają no niby podobnie, ale jednak tego głosu tutaj brakuje i tej charyzmy. Ona miała rozpocząć swoją solową karierę, ale chyba coś jej nie wyszło. Także zostajemy z Yetedag Bashinda, czyli uwaga, na wysokiej górze. Można by powiedzieć, grubso na szczycie, tylko że z Niderlandów.

0: Nasze sekrety są bezpieczne. No, że nea tiena.
1: No gratuluję. To fajnie zaproponowałeś kawałek, jak nie wiesz co to.
0: Nie mam pojęcia, jak to się czyta. To nie jest istotne, jak to się czyta. Istotne jest to, co się czuje. Nurzenea, moi drodzy, czyli włoski duet, który jest absolutnie rewelacyjny i będziecie mogli go usłyszeć na OFF Festiwalu. A ten singiel jest z płyty z 2022, Bar Mediterreno. Do tej pory moja ulubiona ich płyta. Ta nowa również jest świetna, ale jednak mimo wszystko Bar Mediterreno nadal w moim serduszku.
2: Prosto spod sceny.
1: To z jakiej sceny?
0: O, w festiwalu.
1: Serio?
0: Słyszymy się już jutro.
1: Bezbeki akurat uważam to, że jest to wesołe, że nawet nie mamy współpracy z tym festiwalem. A...
0: Tak, to prawda. My to robimy za darmo. Dacie wiarę?
1: Tak.
0: My to robimy totalnie dlatego, że mamy nadzieję, że Artur Rojek po prostu nas polubi.
1: Mnie chyba lubi.
0: No, nie, to nie wiem. Ja myślę, że nie ma bladego pojęcia, kim jestem.
1: Możliwe. No to co powiesz o Arturze Werokaju, który przed nami?
0: O tym, że jest to najważniejszy koncert na OFF Festiwalu i na ten koncert czekam na ten koncert najbardziej. To jest bodajże sobota.
1: Tak.
0: I nie może was tam zabraknąć, bo Artur Werokaj, no cóż, jest już dosyć wiekowy. To może być jego ostatni koncert w Europie. Może być to jego ostatni koncert w Polsce. No nie daj Boże, żeby to był jego w ogóle ostatni koncert. Ale będzie grał z orkiestrą.
1: Auxo. No.
0: I to będzie po prostu rewelacja. No, boca do sol. To za chwilę wybrzmi w twórce i jak tylko to usłyszycie, to już będziecie chcieli jechać z nami na OFFa.

kręcę sobie bułę, nie podbijaj ze szkłem. Ona mówi moje imię przez sen. Przester, przester, hello world. Miałem do zrobienia misję takich John Quest. Myślałem, że to koniec takich ZZZ. Fresh air, fresh air. I jakbym wszedł na skwer w 06. Gdy

0: Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Fresh air, fresh air, yo.
1: Belmondo, do zbliżającego się zachodu słońca. Dzisiaj graliśmy i gramy dalej utwory na działeczkę, na wyjazd letni i dlatego nie mogło zabraknąć Fresh Air od Belmondo i nie może zabraknąć Unda da Sea. Kuba Knap, utwór Na Wydmie.

0: Autopromocja.
1: Gotowi na weekend? W piątek od 20 do 23 przyjrzymy się line-upowi Bittersweet Festival, przesłuchamy energetycznej selekcji tanecznej elektroniki i wrócimy na Venus Rising w Dolicach, gdzie hipnotycznego seta zagrała DJ-ka Lika. Najlepsze bifory? To tylko w czwórce. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement.

0: diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Yo voy a dejar que Snoop les diga lo que le pasó. Hey Snoop, tell him what's up, vato.
1: Snoop Dogg, Nate Dogg, Crazy Style. Od Dylema.
2: Pogoda.
3: 20 godzina jest teraz, a co będzie za chwilę? Nie wiadomo.
1: Czemu?
3: No nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, co będzie zaraz. Nigdy nie wiesz, co czyha na ciebie za rogiem i na przykład mnóstwo osób w Stanach Zjednoczonych o tym wie, tam jest bardzo duży problem z przestępczością. Snoop Dogg o tym
1: wypowiedział. A propos Snoop Dogga.
3: Tak, a propos Snoop Dogga.
1: Wiesz, przecież taki miły dziadzio.
3: Taki teraz miły dziadzio, a wiedziałeś, że on ma stary sprawę w sądzie, która... sprzed tam 30 lat o morderstwo?
1: On nigdy by tego nie zrobił.
3: Ej, dobra, gadaliśmy, to jest pogoda.
1: Tak?
3: Tak, to jest pogoda. Afirmacje pogodowe. Co byśmy chcieli, czego byśmy sobie życzyli w najbliższym czasie na pogodę? No to ja bym sobie życzył tego, co nas czeka. 26 stopni, 27 stopni, 28 stopni i lekka mrzawka, taka, która tak wiecie, tylko mnie muska, tak tylko daje mi lekkie wytchnienie.
1: Ja powiem tak, tam mrzawka może być, ale niech będzie wyłącznie rano, albo tak naprawdę późno w nocy, żeby za dnia już było tak, wiesz, nie było super sucho, nie było pyłu, ale żeby już nie było też mokro. Bo zobacz, masz takie koncerty jak Nugenea, na których moim zdaniem fajnie sobie posiedzieć na kocyku.
3: No dobra, ja będę skakał.
1: Aha, okej. I... no wtedy jednak wolałbym...
3: No ale to rozumiem, dziadku, że ty musisz się tam położyć, no
1: tak,
3: nie?
1: Tak, tak.
3: Potrzebujesz mieć sucho cały czas, ale też odpowiednia wilgotność.
1: Ale bez pieluchy, no.
3: Dobrze, dobrze.
1: Tak, tak, tak.
3: Dobrze, panie redaktorze Marudo.
1: Mnie już plecy bolą po prostu, wiesz, taka sprawa.
3: No, mnie już uszy bolą od ciebie.
1: Tak?
3: Tak.
1: To mam dla ciebie doskonałą informację. Jeszcze jedna godzina wspólna przed nami w Chłopakach z Baraków, a co więcej, wspólny weekend przed nami, co więcej, następne 4 wspólne dni audycji przed nami też, także wiem, że nie możesz.
3: Przepraszam, słuchacze, wspominaliśmy
1: doczekać.
3: Już, że będziemy na off-festiwalu?
1: Nie, dlatego wspominam, że będę na off-festiwalu.
2: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Świeżość i czystość. No, moi drodzy, w tej temperaturze prawie niewykonalne, ale Outkast, czyli Andre 3000 i Big Boy od 26 lat jakoś tam bujają. No, to tyle z mojej strony.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Chłopaki z sąsiedztwa, chłopaki z baraków, po prostu chłopaki, jak zwał, tak zwał, nam to w ogóle nie przeszkadza, piszecie o nas, mówicie o nas różnie, w ogóle jest, między nami jest spoko, nie ma problemu.
2: To prawda, najważniejsze, że o nas mówicie.
0: Najważniejsze, że do nas piszecie i najważniejsze, że będziecie mogli nas dotknąć, powąchać na OFF Festiwalu.
2: To prawda, już jutro.
0: Wspominaliśmy już, że będziemy na OFF Festiwalu.
2: Gdzie?
0: Od jutra na OFF Festiwalu, wszyscy będziemy,
2: wow. No tak, wszyscy razem, radio przeniesiemy na OFF Festiwal.
0: Tak, no, ale ja na przykład żadnej audycji nie mam z OFF Festiwalu, ja tam jestem tylko hobbystycznie.
2: No bo ty jak zwykle, zero roboty, dużo gadania.
0: No, ale popatrzę, jak będziesz nagrywał wywiady. Ha! Może się czegoś
2: zobaczymy.
0: Nauczę.
2: To najwyższy czas.
0: Zróbmy może jakiś dzisiaj wywiad.
2: Jakiś wywiad, dobrze. Naszymi gośćmi za moment będą już Stanisław Witkiewicz oraz Sarah Connor, także posłuchajmy teraz ich kawałka, to będą kwiatki, które możecie znać z radiowej czwórki, bo mamy ten numer na playliście.

0: A oto one, to kwiatki właśnie.
1: Kto puka?
2: Pukali, pukali, weszli.
0: Tak, no w sumie stali już pod drzwiami, jak się wyszliśmy
2: tak,
0: ze studia,
2: no, chcieliśmy wyjść, rozprostować nogi, a tam BUM! Staś, kropka i Konor.
3: Siemka.
0: Siemka. Tak, bo podobno tak się nazywają. Że ja pomyliłem.
2: Ty pomyliłeś?
0: Tak.
2: Nie pierwszy raz ci się to zdarza.
0: Czy nie jesteś Sara Konor?
3: Zdarza mi się, tak. A to jest Witkiewicz.
0: No poeta.
2: Okej, teraz to ma sens.
0: Okej.
2: Następnym razem muszę doczytać maile, które wysyłasz z planami audycji.
0: No, kogo to okłamujesz?
2: Nie ma żadnych takich, ty masz czegoś takiego jak plany audycji. Moi drodzy, mam pierwsze do was pytanie na rozgrzewkę, trudne, okej?
4: Okay? Dobra.
2: Jaka była wasza największa kłótnia we dwóch przy robieniu numerów?
3: Przy robieniu numerów?
2: No.
3: W sumie chyba największą kłótnię, taką ogólnie duetowo, to mieliśmy taki moment, że przestaliśmy robić muzykę ze sobą na rok.
0: To całkiem długo.
2: O co poszło?
3: Wchodzimy teraz w poważną kminkę.
2: Dobra, wchodzimy. No, okay, już poszło za daleko.
3: To był moment, jak ja się nawróciłem. Bo jestem wierzący.
2: Okay.
3: I jak się nawróciłem, to byliśmy po zrobieniu całego już albumu razem. Ja po prostu miałem taki nagle zgrzyt, że miałem takie, że wszystko, co tam śpiewam i wszystko, o czym jest ten album, jest taki kurczę, że chyba nie chcę go wypuszczać. I powiedziałem, przyszedłem do Olafa po jakichś nie wiem ilu miesiącach pracy i powiedziałem, że no, że nie chcę tego wypuszczać jednak i się mocno pokłóciliśmy, no.
0: Co się z tym materiałem stało?
3: W pierwszej liceum wtedy byliśmy.
0: A,
2: w pierwszej liceum.
0: To było okay, 38 lat temu.
2: To właśnie, to było trochę czasu temu.
0: Okej.
2: Dobra, czyli i wtedy na rok przestaliście robić razem muzę.
3: Coś takiego, tak. No.
2: No dobra, a już później jak powiedzmy się rozkręciło, czyli tam po 2023, tak? Wtedy chyba taki pierwszy zarejestrowany singiel, który można na streamingach posłuchać, nie?
3: Tak. Właśnie gadaliśmy w sumie o tym dzisiaj, że była łaska chyba, tym tak. pierwszym idealnie
2: podawrócenie, nie? Właśnie, fajny powrót. No. I co, od tamtego później... czasu już zgodni?
3: Tak. Znaczy wiadomo, to mieliśmy zgrzyty jakieś typu takie decyzyjności, mam wrażenie, ale nie wiem, czy coś jeszcze, kurczę.
2: Ale ogólnie się lubimy, w sensie...
3: Tak, no. Myślę, że ogólnie często mówimy o tym, że bardzo dobrze się dogadujemy. W sensie, że naprawdę jakby już przez tyle lat udało nam się tak wyrzeźbić coś takiego, że dobrze umiem w komunikacji między sobą przynajmniej. Więc
2: no ja właśnie to... wiem i gdzieś tam od kogoś to już usłyszałem i dlatego to pytanie o to, kiedy się kłócicie.
0: Exo.
2: No, słyszałem, to już miałem. Widzicie, to jest prawdziwe dziennikarstwo. Co się w prawdziwe rzeczy sprawdza.
0: On po prostu wypytuje waszych znajomych o rzeczy, a potem zaprasza was tak dla niepoznaki i no, nagle się okazuje, że wie dużo rzeczy, to prawda. Okay.
2: Dobra, jak jesteście zgodni, to jesteście na przykład zgodni, że rzeczywiście funkcjonujecie jako jeden projekt i lecicie z tym projektem do jakiegoś konkretnych albumów, macie konkretną na to wizję, czy rzeczywiście jest to nadal taki bardziej schemat luźniejszy, że to są twoje wizje po prostu na bitach Konora?
3: Nie, myślę, że nie. Myślę, że na pewno mamy jakiś podział taki w kontekście tego, że rzeczywiście ja często biorę jakąś taką najpierw pałeczkę typu, że jakiś taki koncept zaczynam kreować pierwszy, okay. Ale razem to zawsze rzeźbimy i tak naprawdę myślę, że chyba bez tego, jakbyśmy razem na tym nie pracowali, to nigdy by nie było takie, jakie jest. I też myślę, że tego doświadczenia

0: Byliśmy jak czasem gdzieś próbowaliśmy coś robić oddzielnie, w sensie Conor jako producent jest świetnym producentem i robi też z innymi ludźmi, ale myślę, że w takim duecie, w jakim nas teraz można usłyszeć i z tym, jak ta muzyka brzmi, jak bardzo te piosenki mają jakąś refrenowość itp. itd., jakieś brzmienie swoje charakterystyczne, to myślę, że byśmy tego nie uzyskali oddzielnie, o tak.
1: Ja myślę, że też przez to, że robimy tę muzykę w sumie długo razem, no to ten cały proces uczenia się też tego i z mojej strony produkcyjnie i u Stasia też jakby tekstowo, no to przechodzimy przez tą drogę jakby razem od początku, więc też to działanie jest zawsze takie wspólne, na pewno.
2: Okej, czyli razem, tak, ale wasz muzyczny związek pozostaje otwarty. To dobrze, jednocześnie. Zostańmy przy muzyce zatem. Tak już jest. Staś. Konur i gościnnie Świtała.

0: podejść do lustra, zobacz, kto nie masz. Na świecie jest 4 miliardy kobiet. Same się będą chłopie pchały do mieszkania, nie? Same będą wchodziły. Ty będziesz po prostu siedział, oglądał serial, jadł chipsy, a tu dzwonek do drzwi cały czas. Bim bom, bim bom, bim bom. Nie pisz już do mnie, nie?
1: To powiedzieliśmy już o otwartych związkach. Tutaj mamy rady.
2: Super,
1: również
2: że tego nie wyciąłeś do rady.
1: Wiem, dlatego specjalnie to zostawiłem właśnie, żebyśmy wszyscy poznali receptę na szczęście.
3: Po sąsiedzku.
2: Po sąsiedzku wpadli i mówili, że nawet przyszli pieszo. Staś Kropka i Konor. Ile szliście?
4: Oj, byliśmy wcześniej, więc trochę zrobiliśmy kółeczek i posiedzieliśmy sobie też na ławeczce. Ale myślę, że jakbyśmy szli, to chyba z 15 minut byśmy szli, co?
2: No okej, okay, to rzeczywiście
1: okropnie.
2: Blisko. No, to ja się musiałem więcej nasiedzić, żeby tutaj przyjechać.
1: Bo ty mieszkasz po drugiej stronie, no, muru. Dlatego, no.
2: Moi drodzy, mam taki jeden wers, o który chciałem zapytać w kontekście tak naprawdę tego, co się teraz u was dzieje, do czego dążycie. Czyli nienawidzę prostych wersów, ale pragnę prostej codzienności. I jak to u ciebie wychodzi? I rzeczywiście, czy to jest nadal aktualne i czy nadal możesz się pod to podpisać, że chcesz tej prostej codzienności, mimo tego, że się coraz lepiej u was skręca muzycznie?
4: Tak, nie, ja myślę, że prosta codzienność w tych wersach nie jest w ogóle tym, że nie chcemy osiągnąć sukcesu, w sensie, że to nie jest jakaś taka, że myślę, że właśnie osiągnięcie sukcesu byłoby taką prostą codziennością, w sensie, no tak, kurczę, jest dalej aktualne, może zacznę,

0: jeszcze bardziej to pytanie. Może bym wtedy się w nie wgryzł bardziej.
1: To w takim razie co z tymi prostymi wersami? Czy w takim, czy nadal chcesz, no bo ja to zrozumiałem trochę tak, że niby chcesz cały czas mówić o skomplikowanych rzeczach i się w to babrać, a z drugiej strony fajnie było już nie musieć pisać takich trudnych rzeczy.
0: Okej. Znaczy to jest ogólnie z Zamszu, więc to jest taki jedyny kawałek, który jest bardziej taki jakiś, myślę... Jak to nazwać? Jakiś taki bardziej skomplikowany, myślę, i do odbioru, bo reszta rzeczy, które wypuszczamy na razie, jest dalej właśnie czymś takim bardziej przystępnym dla słuchacza. Kurczę, nie wiem, czy ten wers jest tak bardzo są połączony w kontekście tego, że to znaczy coś, że nienawidzę prostych wersów, ale chcę prostej codzienności, w sensie, że to jest połączone, że jak napiszę, że to, jak piszę proste wersy, to wtedy mam tą prostą codzienność. Kurde, nie wiem, jak na to powiedzieć, wiesz?
1: Czyli poczekaj, bo te ciekawe rzeczy w ogóle...
2: To ja może wyjdę w ogóle, no. Co? Bo co ja tu jestem?
1: Ciekawe rzeczy zacząłeś, czyli no. Na przykład o tym, czyli jak dobieracie utwory, które rzeczywiście się ukazują? Mówisz, że wybieracie raczej takie, które są na razie przystępniejsze i co, chowacie te bardziej skomplikowane do szuflady?
0: No to jest śmieszne, bo my już gadaliśmy kiedyś na wywiadzie z Adamem Smolakiem właśnie o tym. No na ten moment mamy rzeczywiście taką taktykę i tak to wszystko o tym myślimy, żeby na ten moment zebrać słuchaczy. A gdzieś tam, i oczywiście też utworami, którymi się jaramy, ale gdzieś tam później dopiero też pokazywać jakieś nasze większe eksperymenty, bo właśnie totalnie wywodzimy się z takich bardziej eksperymentalnych kminek, myślę. Jak zaczynaliśmy robić muzykę, czy nawet ten album, o którym przed chwilą gadaliśmy, też był totalnie taki, my nie umieliśmy w ogóle robić jakichś takich bardziej popowych brzmień czy czegoś takiego, więc my się też tym jaramy, że teraz potrafimy zrobić coś takiego, co trafi do ucha słuchaczy jakoś tak bardziej, ale nie było tak zawsze, teraz się tym jaramy, to wypuszczamy i wiemy też, że to jest jakaś taka dla nas taktyka typu, żeby właśnie ludzie też po prostu mogli przy tym przeżywać proste rzeczy, ale też później, żebyśmy mogli im coś bardziej skomplikowanego dać i oni to zobaczą w ogóle, bo często jest tak, że jak wypuszcza się jakieś skomplikowane rzeczy, to jest mega mało grono odbiorców.
2: No trzeba sobie słuchacza wychować coś trochę, to na pewno. Trochę przyzwyczaić tak. Do siebie, tak, to jest jedno. Ale drugie to też jest to, że no, mamy już nowy numer, który wyszedł dopiero co, parę dni temu. I czy to jest w sumie braga, czy nie jest to braga?
0: Nie wiem.
2: Kto to pisał?
3: Ja tego nie pisałem.
2: Czekaj, zaraz, już piszę do Dicho.
0: Nie no.
2: Stary, co tam napisałeś?
0: Kurde, czy tak, chyba może trochę tekst. Tak. Mam wrażenie, że chyba rzeczywiście opisuję codzienność, czy się tam trochę jakoś tak to odbieram, czy jakby to była braga, to żebym się trochę tym fleksował jakąś taką codziennością, ale nie wiem, czy tam się tak bardzo fleksuje. Tam jest dużo jakichś też ciężkich takich tematów, ale najwięcej tam jest chyba o takiej właśnie takim ciężarze tego dążenia do tego celu, że właśnie, że kurczę, jest dużo zwątpienia, nie?
2: Powiem tak, jako autor z pewnością musisz mieć rację, to jedno, ale drugie, no to jest właśnie, ja to rozłożenie akcentów odczytywałem trochę tak, że niby trochę nie za dobrze, że właśnie może to jestem tylko ja, ale z drugiej strony nikt inny.

0: nikt inny. To Staś.iko, Honor w radiowej czwórce.
1: Przy jednym stole.
2: To co byście zjedli?
0: Przy jednym stole.
3: Sajgonki.
2: O, okay,
3: to,
2: dobra.
3: To będę jednogłośny w sumie, że sajgonki to jest dobry pik.
2: Okej, muszę wam powiedzieć, słuchacze, że rzeczywiście się zgadzają.
0: Nie mamy sajgonek niestety.
2: Nie mamy sajgonek, no.
0: Stoliczku nakryj się.
2: No dobrze, ale fajnie, fajnie. Często jecie skać sajgonki?
4: Z czego?
2: Czy często jecie sajgonki?
4: Zależy. Czy dzisiaj macie ochotę? Sajgonki to z Biedronki albo z baru Tangloi na Dereniowej.
2: Tangloi. Okej, okay. Nie najgorzej, nie najgorzej. Moi drodzy, w takim razie mamy drugie pytanie, które jest z cyklu ważne. Czy gracie w Minecrafta?
4: Ja nie gram.
3: Ja grałem bardzo dużo w Minecrafcie.
2: I co byś teraz zbudował w Minecrafcie?
3: Chyba bym zbudował jakiś zamek. Kiedyś mega lubiłem budować zamki. Miałem mega wczutkę na to. Zamki w Minecrafcie.
0: Okay. Kurde, gdy pytaliśmy teraz o to Przonę, to odpowiedział coś bardziej w moim stylu. Czyli, że właził do podziemi.
4: Ja zawsze grałem na Creative, że nigdy nie grałem
0: oczywiście
4: w Survivalu.
0: No oczywiście. Właśnie, oczywiście,
4: dużo osób mówi, że to jest bardzo złe, że nie można tak grać.
0: Nie.
4: Ale no, ja to budowałem. Właśnie jakieś takie domki, coś.
2: No dobrze,
0: no, to doskonały
2: pomysł. To skoro już wiemy, że jesteśmy z ludźmi, którzy odpowiadają dobrze na nasze pytania, to możemy wrócić do muzyki.
0: Ale wiesz co, patrzę przez reżyserkę, przez okno i widzę, że Zuza Zielińska nam macha, że ona też gra w Minecrafta bardzo często.
2: Nikt nie pytał.
0: Tak. No dokładnie, kiwa głową.
2: Nikt nie pytał. Będzie miała swoje 5 minut za godzinę.
0: Dobrze, no.
2: W takim razie, Connor, pytanie do ciebie. Jak się pracuje ze Stasiem, a jak się pracuje z innymi? No bo wiemy, że znacie się najdłużej. I jaka jest ta różnica między kolejnym artystą, z którym rzeczywiście byś wszedł do studia, a jak już jest z tą wypracowaną taktyką ze Stasiem?
0: Oho.
3: Kurde, trudne pytanie. Mi się wydaje, że z każdym jest jakby bardzo taka indywidualna kwestia, no bo nawet odkładając relacje na drugi plan, to w sumie z każdym jakby, ja działam różnie gatunkowo, więc też ten proces się bardzo, bardzo różni. Na przykład jak nagrywam z Marcychą, z którą nie znam się tak długo i nie robię muzyki tak długo, to tamten proces jest też zupełnie inny, a w sumie oba te procesy są tak samo fajne. Ale ze Stasiem chyba no, to, że te pierwsze kroki muzycznie razem stawialiśmy wszystkie, no to jest też to jakieś takie, bardzo się rozumiemy po prostu, że dużo z tych rzeczy jest takie, że nie musimy mówić, że coś trzeba zrobić, tylko to się dzieje jakoś tak samo.
0: A gdybyś miał nagrać z Dalemem, to co byś zrobił?
3: Fikołka,
0: to ja wiem, ale...
3: Ja totalnie zapraszam. Ja w ogóle teraz mam taki moment, że staram się robić po prostu z jak największą ilością ludzi. Nie, trochę mi nie starcza na to czasu, ale na pewno go znajdę. Mega chętnie bym coś zrobił.
2: Powiedz, czy masz w ogóle ambicje na przykład na album producencki?
0: Zobacz, jak uniknął tematu.
3: Na album producencki. Myślałem o tym jakiś czas temu, tylko wydaje mi się, że nie jestem jeszcze w takim momencie, że chciałbym go robić. Myślę, że chciałbym osiągnąć jeszcze trochę więcej rzeczy, zrobić jeszcze parę płyt i dopiero wtedy. Jeszcze nie wiem w sumie, w którą stronę w ogóle chcę pójść produkcyjnie, więc jeszcze to jest taki, na razie działam.
2: To w sumie jest teraz odbicie piłeczki od strony Stasia. Mhm. Czy wyobrażasz sobie teraz współpracę nad na przykład jeszcze następnym albumem z innym producentem? Zatkasz uszy na chwilę?
0: Stasz, gdybyś miał nagrać album z Sermichem.
4: No to ja w to wchodzę, no. Mam nadzieję, że tego słucha.
0: Michu?
4: Nie, chyba bym nie umiał nagrać w ogóle z takim producentem, który robi, przepraszam, że tak powiem, ale takie generyczne bity. Myślę, że Konorek jest bardzo...
2: Miałeś zatkać uszy,
4: Stasz. Że Konorek jest bardzo, bardzo taki autentyczny, w sensie taki też specyficzny robi te bity i one są bardzo dobre przez to. Myślę, że

0: jest parę takich producentów na scenie. Nie wiem, czy są tacy, których umiem tak jakby wymienić w ogóle na przykład z podziemia, to nie wiem. W sensie mamy też paru znajomych beatmakerów, ale nie chodzi mi teraz o to, ale że na pewno nie umiałbym zrobić tak w kontekście takiego rozumienia, że dzisiaj jest masa beatmakerów, którzy robią bity, i producentów. Myślę, że nie. Myślę, że to, co mamy z Konorkiem, jest właśnie coś takiego, no, że to nie jest tylko też takie, że to jest po prostu beat i na to nawika, tylko to jest coś większa praca przy tym, więc myślę, że jakby to by była ciekawa na pewno współpraca jakaś taka, żebym mógł wejść z kimś bardziej w ten proces, tak jak z Konorkiem, ale na ten moment jakby bardzo mnie jara robienie rzeczy z Konorkiem, więc...
1: To jest dobra odpowiedź.
2: Słuchajcie, no teraz słuchacze możecie się przekonać, jak brzmi ta współpraca, utwór Wisła w czwórce.

Zakładam broń pod twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam żalu, jest

0: Balans w przyrodzie, balans w studiu radiowej czwórki. Naprzeciwko mnie Jędrzej Rosiewicz, ja nazywam się Zuza Zielińska, a obok nas cały czas Stanisław Witkiewicz oraz Sara Konur. Rozmawiamy wokół utworów, których właśnie słuchaliśmy. To była Wisła konkretnie.
1: Jak wam się podoba ten utwór?
0: Właśnie.
2: Spoko. Myślę, że jest gicie.
1: Jest okej. Okay.
0: Autorzy są perspektywiczni, młodzi tam, ten czy...
2: O ciupinkę można by było coś zmienić.
3: Coś z tekstami myślę, można by popracować, ale poza tym beatmaker jest
0: obiecujący. Okej, beatmaker jest obiecujący, to prawda. No dobrze, czyli co? Będzie coś więcej niebawem? Jak bardzo niebawem?
1: Ale zaakcentował to niebawem.
2: No. Wychodzi nasz nowy album. Niedługo.
0: A podsuń się troszkę bliżej. Do mikrofonu. A,
2: troszkę bliżej.
0: Dziękuję.
1: O, super, no.
2: Tak, nie, no zbliżamy się do albumu. Tak naprawdę jesteśmy, wydaliśmy przedostatni singiel, czyli Nikt Inny. Teraz wychodzi, jeszcze w tym miesiącu wychodzi nowy singiel z jednym gościem. Myślę, że będzie to fajna niespodzianka.
0: Nie jest to Delem.
2: Nie jest to Delem.
1: Powiedziałbym ci.
2: Nie tym razem. Ale tak, i co? I we wrześniu wychodzi nasz album.
3: Tak,
2: drugi album.
3: 18 września. Dokładnie.
1: 18 września, zapiszcie tą datę. Dobra, to teraz... Wszystko, co możecie nam o nim powiedzieć.
2: Wychodzi.
1: Dawajcie.
2: Kropka.
1: Wychodzi.
4: Dobra. Nie no. Album, no, proces albumu tworzony 3 lata. W sumie jakby nie licząc singli pojedynczych, no to 3 lata zbierania piosenek i pomysłów. No i dużo, dużo roboty. W sensie bardzo chcieliśmy to na taki wyższy

0: level wnieść, że też przy robieniu jakichś tych wizualnych rzeczy i w ogóle, żeby tak. to jak najfajniej poszło. No i będzie też spory. W sensie tak. planujemy, żeby było tam duża ilość tracków dosyć.
1: Ogólnie mega dużo tracków zrobiliśmy przez te 3 lata, że praktycznie wybieraliśmy z jakiejś bazy 40 tracków.
2: Wow.
1: No, więc myślę, że też jeszcze musimy zdecydować do końca finalnie wszystko, ale myślę, że będzie miał dość dużo tracków ogólnie. W takiej kontrze trochę do tego też, co dzisiaj wychodzi, w sensie, że raczej albumy mają mniej tracków, więc zobaczymy, jak to siądzie. Ale myślę, że na pewno, mimo tego, że wydaliśmy już parę utworów, które będą na tym albumie, to słuchacz nie będzie miał takiego wrażenia, że o, już zna tą całą płytę, tylko to są jakieś single i dodatki, tylko że będą też rzeczy, które na pewno no, będą takie też, myślę, miłe i będą zaskoczeniem. I też myślę, że mamy materiał na różne przyszłe projekty i też się zbliża jeszcze fajny projekt po tej płytce. Totalnie też inny, ale to tylko tak mogę powiedzieć.
3: Bardzo enigmatycznie.
4: Tajemniczo. A jest jakiś spójny koncept na wszystkie utwory ułożone obok siebie, czy...
1: Wiesz co, zestaw. Nie jest taki zaplanowany. Mam wrażenie, że znowu to wyszło tak jak z deszczem, że w sumie i tak ja gdzieś tekstowo znów operuję tymi samymi jakimiś sformułowaniami, więc to się gdzieś tam pokrywa, że nawet ustawiając tą playlistę tak jak chcieliśmy, to że widzieliśmy, że w sumie fajnie, że o, ten utwór chodzi po tym, bo to jest ten motyw w tekście, to jest ten motyw w tekście, więc coś tam rzeczywiście jest, jakiś motyw. Ale nie ma czegoś takiego typu, że o, wiem, że to jest na pewno to, to, to i to.
3: Także... to na sam koniec jeszcze, zanim zagramy to, co zaproponowaliście, to powiedzcie, jak to widzicie koncertowo. Czy już coś się tam szykuje, czy już macie na to pomysł? No bo jeden koncert teraz mieliście w Warszawie. Mm. I co dalej?
1: Tak, mieliśmy teraz koncert w Warszawie akustyczny troszkę bardziej. Graliśmy też na slocie, na którym było cudownie.
0: Tak.
1: Ale powiedz, co graliśmy w koncertach.
0: Tak, w sumie jeszcze nie mamy do końca zaplanowanej jakby trasy po tym albumie, ale chcielibyśmy na pewno zagrać jakiś taki release'owy koncert z tak. jakby po prostu już promujący. No i zobaczymy, może ktoś nas jeszcze...
1: Można się zgłaszać.
0: Tak, może się zgłaszać, oczywiście.
3: Piszcie, dzwońcie, możecie dzwonić do czwórki, to najwyżej przekażemy.
4: Tak.
3: A na sam koniec chłopaki to wybrali jak coś. W sensie, to była nasza wspólna decyzja.
0: No, dogadaliśmy się.
3: Utwór Skeptacore, czyli Rider i Skepta. Dzięki wielkie, chłopaki.
0: Dzięki.
1: Siema.
5: Big smoke, SK level, grease. Like a bullet from a gun, it burns. When you realize she was never your girl, it was just your turn. You gotta face your demons, don't matter how much money you earn. Your nigga said 4L, but the shit got real and he weren't concerned. The same old story, the world spins round and round, fam, lessons have to get learned. Truth has to be told, I don't bend, I don't fold. I lost count how many we sold. I went silver, I went gold, then I went platinum, so what's next? Supermarket.

0: Crack rock.
1: Crack rock.
2: Jest crack, jest rock. Dalem, czy byłeś kiedyś na jachcie?
0: Ojej, to jest bardzo... Okej, to jest lepsze pytanie niż czy byłeś kiedyś na kraku, więc nie, nigdy nie byłem na jachcie.
2: O to drugie się nie zapytam, bo no, nie wolno.
0: Bo nie możemy.
2: Nie wolno takich treści.
0: Chyba, że możemy sprawdzić z naszą wydawczynią. Karina, mrugnij dwa razy, czy mogę? Okej, dobra, nie mogę.
2: A w audycji pogadajmy takie rzeczy. No. Dobrze, to teraz... co? No to był Crack Rock, faktycznie. Marek Pędziwiatr i Anthony Mills. Tutaj...
0: Którego można kojarzyć ze świetnego numeru Serious Drugs.
2: Znaczy w ogóle, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o nich obu, to po pierwsze, Marek tutaj występował kiedyś z Nightmarks Electric Trio. Jeśli chodzi o jego obecnie, no to przecież Eabs, było to Zima Stulecie, wiadomo. Anthony Mills, no to Wild Cookie. Bardzo fajny skład. Muza, która w ogóle urosła bardzo w moich uszach, gdy słuchałem pierwszy raz singli, słuchałem płyty, to miałem takie, spoko. Ale
0: co to był za dźwięk?
2: Wrona.
0: Co to był za dźwięk?
2: To była wrona.
0: Zatrzymajmy się na
2: tym. Z czasem jednak stwierdziłem, że tutaj to brzmienie jest jednak naprawdę dobre, grube, piękne i jakoś mnie to cieszy. Ale mój najdroższy dylemie.
0: No, najdroższy Adamie.
2: Co dalej?
0: Dalej będzie Krzysztof Krawczyk brazylijskiej muzyki.
2: Okay.
0: Nawet wygląda jak brazylijski Krawczyk i jest niesamowity, znaczy był niesamowity, świętej pamięci. Niestety na żywo już go nie usłyszycie na OFF Festiwalu, który się zaczyna jutro. Jutro usłyszycie Artura Verocaja, ale
2: pojutrze.
0: Team... Jutro.
2: Pojutrze Artur Verocaj.
0: A, Artur Verocaj pojutrze, przepraszam, no. Ale Teama Maja możecie posłuchać już teraz na antenie czwórki i sprawdzić więcej jego utworów. Dzisiaj gramy tylko jeden, ale kto wie, co przyniesie czas. Team Maja w czwórce.

0: Tim Maja, propozycja od jedynego słusznego Delema, który siedzi naprzeciwko mnie.
1: Krzysztof Krawczyk.
0: Krzysztof Krawczyk muzyki Rest brazylijskiej, tak?
1: Tak.
0: No i mam nadzieję, że to ten dobór muzyczny naprawia wczorajszą potwarz, wczorajszy nietakt. Jest już z nami Jędrzej Rosiewicz, który zaraz poprowadzi dzień dla was audycję. To on, tylko trochę mu się zwyższył głos.
1: Zresztą wczoraj, już przedwczoraj
2: lekko
1: mówiliśmy
2: chory
1: o tym.
2: Jestem po prostu.
0: A, faktycznie. No,
1: zawsze chory.
0: Co w audycji Sprzężenie Zwrotne za moment?
2: W audycji Sprzężenie Zwrotne same dobre hity, wiecie, Niezal, te sprawy, trochę polskiego, trochę zagranicznego, trochę na pewno z Wielkiej Brytanii coś będzie, no.
0: Muzyka alternatywna i niezależna z Polski i z zagranicy.
2: Tak jest.
0: Dobrze.
1: Fajnie się dowiedzieliśmy konkretów.
0: Bardzo, bardzo konkretna informacja. Co
1: no,
0: zatem...
1: A co będziesz robił, Adam, po audycji?
0: Ja dzisiaj, wiesz co, ja nagrywam prognozę pogody na przykład, a nie, już nagrałem.
1: Nagrałeś
0: z tobą,
1: z tobą.
0: No, ale muszę ją jeszcze tu podmontować.
1: Dobra.
0: Zuza kręci loka w tym momencie. Super.
2: To jest mój znak rozpoznawczy.
0: Tak?
2: Tak.
0: Okej, okej.
1: Teraz już będziemy pamiętać.
0: Postaram się zapamiętać. Następnym razem, gdy będę słuchał Pretty Reckless, będę myślał o kręceniu loka.
2: To mój zespół, to prawda.
0: To prawda. Jenny Humphrey jest z nami.
2: Szykujemy nową płytę na początku przyszłego roku.
0: Ciekawe.
1: Ja się pogubiłem, moi drodzy słuchacze. Mamy chyba już, możemy już kończyć tę audycję?
0: Nas po prostu jest dużo. Tutaj
1: nas jest bardzo dużo
0: w tym studiu.
1: To dobiega koniec audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. To była kolejna audycja, która nam wyszła.
0: Czyżby?
1: Tak.
0: No ta rozmowa tak okej, ale...
1: Rozmowa była fajna.
2: Nikt mnie nie chwali, to się sam pochwalę, nie?
1: No, no dokładnie.
0: Prawda.
1: To mniej więcej, to jest moja strategia.
0: Na szczęście to za ciebie mogę pochwalić za moment audycja Przester, która będzie zdecydowanie lepsza od...
1: Temu.
2: A słyszałeś nowy Dive, który cię wyszło?
0: Byłem tutaj, więc nie słuchałem jeszcze.
2: No to
0: jeszcze.
2: Zostań no, to na antenie
0: Muszę zostać z czwórką na antenie i posłuchać tutaj Przesteru, który już za moment Zuza Zielińska. Z wami natomiast byli przez te dwie godziny Karina Terconi, Kuba Białobrzewski, ten tu drugi i ja, czyli Jędrzej Rosiewicz, Zuza Zielińska, już nie wiem jak się mam przedstawiać. Adam Smolarek, może tak, to wybierz mnie jako awatara. A ty jak się nazywasz?
1: Dobranoc!
0: To ciekawe imię i nazwisko. A przed nami na sam koniec Ema Dumokta i uwaga, i Muchar, kawałek,
1: dobranoc,
0: który liczy sobie już dwa lata,
1: dobranoc,
0: jest z płyty Funeral for Justice.
1: Dobranoc,
0: ale się pięknie rozkręci.

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce. Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami i całkiem nieoczywistymi.
2: Torami poruszać się będziemy po najciekawszych trasach w kraju.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy. Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie nas w każdy piątek o 11. Zapraszamy.
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu muzycznego.

0: historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
2: Ona czuje we mnie pinią.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Wybiła 21.
1: Pogoda.
0: Piątek zapowiada się bardzo upalnie, a miejscami wręcz gorąco.

0: Gorąco. Do Polski ponownie napłynie gorące powietrze zwrotnikowe i w większości kraju termometry pokażą od 30 do 34 stopni. Najwyższych temperatur możemy spodziewać się w centrum kraju i na południu, gdzie lokalnie słupki rtęci sięgną nawet 36 stopni. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem, tam od 21 do 23 stopni. Przez większą część dnia będzie słonecznie, szczególnie na południu i południowym wschodzie. Więcej chmur pojawi się na zachodzie kraju, a na południu i wieczorem od zachodu w głąb Polski zaczną przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze. Miejscami mogą być gwałtowne, z intensywnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Najbardziej dynamiczna pogoda czeka mieszkańców zachodniej i centralnej Polski.
1: Autopromocja.
2: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
4: Takie

0: Szester. Zaprasza Zoo, czyli Zuza Zielińska.
1: Dzisiejszy wieczór otworzyła Fontaines DC i ich Before You, I Just Forget z albumu Romance, płyty, która, no powiedzmy to już głośno, wyniosła irlandzką grupę z grona świetnych gitarowych zespołów do ścisłej światowej czołówki gitarowych zespołów. Dobry wieczór, przed nami dwie godziny muzyki, zostańcie ze mną, czyli Zoo do godziny 23. Teraz z Irlandii przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, więc całkiem niedaleko. Keo to zespół założony przez braci Fina i Conora Cove, którzy w krótkim czasie zwrócili na siebie uwagę brytyjskiej sceny gitarowej. Ich muzyka sobie czerpie z indie rocka i alternatywy, ale słychać w niej też fascynację shoegaze'em i tym takim charakterystycznym brytyjskim, melancholijnym brzmieniem. Za chwilę dwa utwory, najpierw Hands, a potem najnowszy singiel That's Me.

To było Keo i zostajemy jeszcze na brytyjskiej scenie, a jeśli dopiero do nas dołączyliście, to słuchacie Przesteru w Radiowej Czwórce. Kolejny na playliście jest zespół Death Crush, który przez wiele lat kojarzył się z długimi, powoli rozwijającymi się utworami i emocjami, które w tej muzyce również powoli narastały. Przy pracy nad albumem Somersaults postawili sobie jednak inne wyzwanie. Sami mówili, że chcieli pisać w końcu prostsze piosenki, takie, które nie chowają się za formą, tylko od razu trafiają w samo sedno. No i to jest album o dorastaniu, o takim momencie, który najprawdopodobniej przeżył każdy z nas, w którym zaczynasz żegnać się z młodzieńczymi wyobrażeniami o życiu. No i tytuł Somersaults, czyli Salta, stał się takim symbolem całej tej zmiany, jeszcze zanim powstał tekst otwierającego utworu. Przed nami trzy utwory z tej płyty. Tytułowy Somersaults, CMC i Bella, a w Bez Zmian słuchacie Przesteru w Czwórce.

0: To był Death Crush i mieliśmy osadzić się trochę dłużej na wyspach, ale pewien amerykański zespół dziś popsuł mi ten plan. No więc pora na...
1: Świeży sygnał.
0: Moją kolejną propozycją na dzisiejszej playliście jest Maripol, to pseudonim Nataszy Simons. Kiedy jako 18-latka przeprowadziła się do Lizbony, z Lizbony do Londynu, nie grała jeszcze na żadnym instrumencie. To jest w ogóle bardzo inspirująca historia, bo pierwszą gitarę kupiła za swoją pierwszą wypłatę. Później sama nauczyła się grać na basie i na perkusji, a kiedy rozpadł się jej pierwszy zespół, postanowiła wszystko robić samodzielnie. I to jest super. No i tak właśnie narodził się Maripol, projekt, który z sypialni trafił na gitarową scenę w Londynie. A tym wspomnianym przeze mnie wcześniej zespołem, który popsuł mi plan, jest Dive. Ale absolutnie im to wybaczam, ponieważ jeśli mają zaskakiwać mnie takimi singlami, to niech robią to codziennie. Czyli najpierw nowy singiel Favorite od Maripol, a później, no jeszcze dosłownie cieplutkie The Fountain od Dive.

0: To były nowości od Maripol i Dive, a teraz przyszła pora na...
1: Dodaj do playlisty.
0: Tak, czyli segment, w którym polecam wam artystów, do których warto wracać także po zakończeniu przesteru. Dzisiaj zatrzymamy się przy Feeble Little Horse. To jest czwórka przyjaciół z okolic Pittsburgha, którzy poznali się jeszcze w liceum i początkowo sobie nagrywali muzykę właściwie tylko dla siebie, bez wielkiego planu, co dawało im też oczywiście w tej muzyce ogromną swobodę. No i nikt się nie spodziewał chyba, że kilka lat później staną się jednym z najgłośniejszych gitarowych zespołów młodego pokolenia w Stanach Zjednoczonych, a ich ostatni, wydany w tym roku album Bitknut, tylko to potwierdza. Grupa totalnie nie boi się eksperymentować, co jest absolutnie ich dużą zaletą. Z Bitknut posłuchamy teraz dwóch utworów, Dior i Shopping. No więc... Feeble Little Horse na antenie radiowej czwórki.

Jeśli dopiero do nas dołączyliście, to słuchacie Przesterów Czwórce. Przed chwilą na kilka minut antenę przejął zespół Feeble Little Horse, a przy mikrofonie bez zmian Zuza Zielińska. Co teraz? Jedziemy do Minneapolis, bo to tam powstał zaledwie latem 2024 roku projekt Porchlight. Zanim wydali swoją debiutancką epkę, mieli na koncie zaledwie 3 opublikowane utwory.

Góry. Mimo to ich nagrania, takie surowe i piwniczne, zaczęły błyskawicznie zdobywać publiczność w internecie. Sami mówią, że od początku zależało im na tym, żeby zachować energię grania na żywo. Ja bardzo lubię takie podejście w zespołach. No i nie chcieli tego też wygładzać w studiu. Właśnie ta surowość, te brudy, to jest zawsze na plus zdecydowanie. Najpierw posłuchamy najnowszego singla Arctic, a później cofniemy się do tej ubiegłorocznej epki i utworu Oxygen.

To było Porchlight, a teraz przenosimy się do Norwegii, wracamy do Europy. Sassy 009 działa pod tym pseudonimem od prawie 10 lat, ale Dreamer Plus jest jej pierwszym pełnoprawnym albumem i tak w ogóle to niewiele brakowało, żeby ta płyta w ogóle nie powstała. Sassy pracowała nad nią 4 lata, na początku postawiła sobie ambitny cel, wszystko chciała zrobić sama, Zosia Samosia. Z czasem przyznała jednak, że kompletnie zgubiła kierunek i utknęła we własnych pomysłach. Tak też bywa. Dopiero kiedy zaprosiła do współpracy innych artystów, no to oni ją trochę z tego wyciągnęli. Projekt znowu ruszył do przodu. Jednym z nich był mój ukochany Dev Hynes, czyli Blood Orange. I z Dreamer Plus posłuchamy sobie najpierw Tell Me, gdzie właśnie gościnnie występuje Blood Orange, a później jeszcze My Candle.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie.
6: A ja lubię cię, Beto, a kto ty? Lubię, kiedy kupiony też czy...
7: O nie, my tak nie gramy.
8: Czwórka, to słychać.

0: Za chwilę wybije 22, a czy są przy odbiornikach jacyś off-festiwalowicze?
1: Pogoda.
0: No właśnie, jeśli ruszacie do Katowic na Off Festival, to mam dobrą wiadomość. Pogoda w tym roku raczej nie będzie przeszkadzać w bieganiu między scenami. Piątek zapowiada się z temperaturą około 25 stopni. Rano może być jeszcze więcej chmur i lokalnie przelotny deszcz, ale z każdą godziną aura będzie się poprawiać, więc wieczorne koncerty powinny odbyć się już w całkiem przyjemnych warunkach. Sobota to już prawdziwie festiwalowa pogoda. Dużo słońca, około 27 stopni i bez większego ryzyka opadów. Idealny dzień na wielogodzinne koncerty i odpoczynek na trawie między występami. Niedziela będzie bardzo podobna, a nawet odrobinkę cieplejsza, około 28 stopni, sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie, czyli fajny finał festiwalu, bez upału, nie do wytrzymania, ale z temperaturą, która pozwoli komfortowo wytrwać do ostatniego koncertu. Krótko mówiąc, wygodne buty, krem z filtrem, butelka wody i można ruszać pod scenę. Z pogodą w Katowicach w ten weekend raczej nie będziecie musieli walczyć, zostanie tylko wybierać między koncertami i zbijać ze mną piątkę.

0: Autopromocja.
1: Gotowi na weekend? W piątek od 20 do 23 przyjrzymy się line-upowi Bittersweet Festival, przesłuchamy energetycznej selekcji tanecznej elektroniki i wrócimy na Venus Rising w Dolicach, gdzie hipnotycznego seta zagrała DJ-ka Lika. Najlepsze bifory? To tylko w czwórce. Zaprasza Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja.
2: Takie

0: Szester. Zaprasza Zuu, czyli Zuza Zielińska.
1: Drugą godzinę przesteru właśnie rozpoczęliśmy. Za nami, przed nami Deer Park. No i w ich przypadku czasami już sam tytuł albumu podpowiada, z jakim światem za chwilę będziemy mieli do czynienia. Bo Terra Infirma, czyli to jest tytuł ich ostatniego albumu. No tutaj mamy grę z łacińskim zwrotem terra firma, oznaczającym stały ląd. No i wystarczy zmienić jedno słowo i nagle zamiast poczucia bezpieczeństwa pojawia się niepewność. I tak jest również na tym albumie, bo jest w nim dużo napięcia, ale takiego fajnego, dość subtelnego. Co ciekawe, piosenki Deer Park rodzą się bardziej ze wspólnego grania i improwizacji, a dopiero później nabierają takiego ostatecznego kształtu. No i moim zdaniem dzięki temu Terra Infirma brzmi bardzo naturalnie. Pozwolę sobie nawet użyć takiego pięknego poetyckiego zwrotu, że to trochę jak rozmowa między muzykami, a nie zbiór perfekcyjnie zaplanowanych w studiu kompozycji. No i zagraliśmy sobie przed chwilą Fez Up, a ich wątek w takim razie muzycznie zamkniemy singlem Pharmacy.

0: Świeży sygnał.
1: Bardzo cieszy mnie to, że w końcu w tym segmencie mogę sięgnąć po polskie zespoły. Mam nadzieję, że będzie ich tylko przybywać. Zachwyt właśnie opublikował nowy singiel Nie tędy droga. To pierwszy premierowy materiał od czasu bardzo dobrze przyjętego albumu Wolniej. I jednocześnie no, zapowiedź tego, co zespół szykuje dalej. Gościnnie pojawia się tutaj Karolina Prasał, którą możecie kojarzyć z Mleczy. A my za chwilę sprawdzimy także Strych. Utwór, który właśnie świetnie moim zdaniem pokazuje, dlaczego Zachwyt w tak krótkim czasie stał się jednym z najciekawszych głosów polskiego shoegaze'u gitarowej alternatywy. Czyli tak jak zapowiedziałam, najpierw nowość, Nie tędy droga z Karoliną, a później Strych w radiowej czwórce.

Zakładam oficjalnie polską szkołę Shugaizu. Jak ktoś ma ochotę do mnie dołączyć, to poproszę o DM na moim Instagramie. Na polskiej scenie zostajemy, bo Dłonie to warszawskie trio, które od kilku lat bardzo konsekwentnie buduje swój własny muzyczny, a nawet bym powiedziała trochę, że magiczny świat. Ich piosenki są oszczędne, ale dużo w nich emocji. Nie ma tu też ani jednego dźwięku za dużo. Zamiast gonić za przebojowością, stawiają bardziej na prostotę, dużo przestrzeni i melodie, które wam zostają w głowie. Przed nami dwa utwory z różnych etapów ich twórczości. Najpierw mój ulubiony Czas z debiutu, a później Goniłem za słońcem, bo myślałem, że to dojrzały owoc. Powiedziałabym teraz, że złapmy się wszyscy za ręce, ale powiem, złapmy się za dłonie.

przypadku kolejnego artysty na naszej playliście, to moją uwagę zwrócił tytuł jego epki Two Songs I Made on My DS. No i to dla mnie brzmi trochę jak, nie wiem, nazwa pliku znalezionego na dysku starego komputera albo w jakichś notatkach w telefonie. No i to też chyba dobrze oddaje estetykę shoplifting, bo to o nim mowa. Bardzo bezpośrednią, taką domową, pełną przesteru i pozbawioną nadęcia. Za chwilę sprawdzimy, co kryje się za ich muzyką. Najpierw December, a później Tekken 4. Ja bardzo lubię Tekkena w ogóle. Nie wiem jak wy.

Za nami jakiś ewidentny fan gier, który kryje się pod pseudonimem Shoplifting, ale bardzo fajną muzykę tworzy, więc możecie to dodać do swojej playlisty. Wysłuchacie oczywiście Przesterów w czwórce wciąż. Jeszcze zostało nam pół godziny dzisiaj razem. Wspomniałam wam już chyba też na antenie, że ostatnio nie żyję w najlepszej relacji z algorytmem mojego serwisu streamingowego. Coraz częściej podsuwa mi rzeczy, które kompletnie do mnie nie trafiają albo się bardzo powtarza, ale za Dog Saints muszę mu akurat podziękować, bo to jest londyński zespół balansujący gdzieś między indie rockiem, trochę postpunkiem i gitarową alternatywą, a najbardziej rozbroił mnie ich opis na Spotify. Zamiast długiej biografii jest tylko London Guitar Music Will, Hafiz, Angus, Mary and Matt. Harry and Matt, przepraszam. I dla mnie na przykład w zupełności to wystarczy. London i Guitar Music to naprawdę dobra rekomendacja. Przed nami Color, a później Yard od Dog Saints.

Zostało nam 20 minut do godziny 23:00. To wciąż Przester w radiowej czwórce. Bardzo lubię historię takie jak ta, którą za chwilę wam opowiem. Lower Tone, czyli zespół Lower Tone założyli Ava Trilling i Oli Ackerman, kiedy mieli zaledwie 15 i 16 lat, więc byli bardzo młodzi. Często słyszy się, że na coś wtedy może jeszcze jest za wcześnie, albo że najpierw trzeba zdobyć doświadczenie. Oni sobie po prostu zaczęli nagrywać muzykę i myślę, że to świetnie, to świetne przypomnienie, że nie ma jednego właściwego momentu, żeby zacząć tworzyć. Jak macie lat 15, 50 czy 70, to nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Dzisiaj oni są już zupełnie innymi artystami oczywiście, ale kiedy wracam do The Gaping Mouth, wciąż słyszę w tych piosenkach taką młodzieńczą odwagę i bezpośredniość, dlatego dzisiaj przed nami Grass Stains

Wkradł nam się tu jakiś chochlik, no ale co tu się dziwić, jak jest tak gorąco i zamiast Lower Tone poleciał zespół Lots of Hands, ale tutaj historia jest w sumie dość podobna, bo oni się znają z szkolnego konkursu muzycznego. Billy Woodhouse i Elliot Dryden mieli wtedy też po 16 lat, więc no widzicie podobieństwo. No i też pewnie nie przypuszczali, że kilka lat później będą nagrywać album dla Fire Talk Records, wytwórni, która opiekuje się między innymi DEHD, Colon czy Wild Pink, czyli takimi no teraz dość ważnymi zespołami gitarowymi. Co ciekawe, przez długi czas Billy był właściwie jedynym autorem muzyki. Sam mówił, że tworzenie było dla niego bardzo samotnym zajęciem i trudno było mu dopuścić kogokolwiek do swoich pomysłów. Zmieniło się to dopiero przy albumie Fantasy, czyli trzecim wydawnictwie od tego duetu. Elliot napisał wtedy Asking Star, pierwszy utwór, który wyszedł spod jego ręki, a Billy powiedział później, że właśnie wtedy zrozumiał, jak wiele może dać prawdziwa współpraca. Więc teraz zagramy sobie Lower Tone, żebyście też wiedzieli, jak oni brzmią, i single Debris. A czy potem sobie jeszcze wrócimy do tego Lots of Hands? No, a to jeszcze zobaczymy, zaskoczymy was.

0: zapętleniu.
1: Te powroty do przeszłości chyba już będą takim stałym elementem na koniec, bo dzisiaj na zapętleniu będzie o Petgriff od The Radio Debt i jest ku temu dobry pretekst, bo w tym roku dokładnie w kwietniu minęło 20 lat od premiery tej płyty. No i to jest album, który po sukcesie Leather Mothers zaskoczył wielu słuchaczy. Zamiast pójść w stronę jeszcze bardziej przebojowych piosenek, The Radio Debt nagrali materiał spokojniej, taki bardziej melancholijny i pełen subtelnych aranżacji. Dzisiaj słychać, jak mocno wpłynął na kolejne pokolenia zespołów poruszających się między dream popem, indie popem i elektroniką. Dla mnie Petgriff w ogóle się nie zestarzało i znając ten materiał spokojnie uwierzyłabym, że to nowy... Znaczy inaczej, nie zestarzało się i nie znając tego materiału, spokojnie uwierzyłabym, że to nowy materiał od jakiegoś skandynawskiego, może kopenhaskiego zespołu, no bo te rozmyte gitary, syntezatory i delikatna produkcja brzmią naprawdę współcześnie. Więc na zakończenie dzisiejszego przesteru dwa utwory z tej płyty. I Wanted You to Feel the Same, a później It's Personal. I tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy przester w czwórce. Audycję wydawała klasycznie Karina Terconi, realizował Kuba Białobrzewski. Przy mikrofonie przez ostatnie dwie godziny siedziałam ja, czyli Zu, i zapraszam Was do włączenia radiowej czwórki za tydzień, klasycznie o 21. Dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Wuczy Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
4: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść. Słuchaj, siła tkwi w różnorodności, w naiwnym kulcie świata. Bo pięknie jest żyć, pięknie jest latać, pięknie jest po chmurach skakać, pięknie.

Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bicia.

0: No to patrzcie, yo.
1: Czwórka. Polskie Radio.

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

dwa zwierzątka, kotka i bobra, i do mnie żali. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy, rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papierosy.

Dziękuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak piękne ma.

Pan widzi, że ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś została.

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.